0: Krzysztof Gawkowski. Polityk lewicy mówił w TVP Info, że Karol Nawrocki jest prezydentem tylko jednego obozu politycznego.
1: Chcę być patronem brunatnej prawicy, która za wszelką cenę powinna zostać dopuszczona do władzy. Ja będę tą władzę wam wetami torował, ja będę podjudzał do konfliktu społecznego, ja nie będę gasił pożarów. Prezydent, który wedle konstytucji powinien być prezydentem wszystkich obywateli, dzisiaj jest ewidentnie prezydentem jednego obozu.
0: Karol Nawrocki podczas czwartkowych uroczystości rocznicowych mówił, że chce być głosem Polek i Polaków.
2: Ten rok i kolejne 4 lata, wielka dziejowa szansa, aby w końcu zrozumieć, że los Polski, przyszłość Polski, dobrobyt Polski rozstrzyga się właśnie w małych zakładach stolarskich, w dużych przedsiębiorstwach technologicznych, w piekarniach, w codziennym życiu Polek i Polaków. Tam powinni być weryfikowani i omawiani polscy politycy, bo to naród jest władzą zwierzchnią w Rzeczpospolitej Polskiej, a dzisiaj się o tym zapomina.
0: Karol Nawrocki w rok prezydentury zawetował ponad 40 ustaw i podpisał ponad 250. W Krakowie rozpoczął się wyścig o władzę. Już 15 komitetów zgłosiło się do Krajowego Biura Wyborczego w związku z przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta.
3: Zbiórkę podpisów poparcia dla swojej kandydatury na rynku głównym w Krakowie rozpoczął były poseł PO i Ruchu Palikota, obecnie przewodniczący Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała, który już po raz czwarty wystartuje w wyborach na prezydenta miasta.
4: Tak, będę startował. Jeśli w coś się naprawdę mocno wierzy, to trzeba być wytrwałym i konsekwentnym.
3: Koalicja Obywatelska i PSL poparły kandydaturę senatorki Moniki Piątkowskiej.
5: Teraz każdego dnia duża aktywność na ulicach Krakowa, spotkanie w każdej dzielnicy krakowskiej, rozmowy z ludźmi.
3: Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki również rozpoczął zbiórkę podpisów poparcia pod swoją kandydaturą.
6: Ruszamy z kampanią, to powoduje, że możemy intensywnie działać.
3: Swoją kampanię na początku tygodnia rozpoczęła już posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek. Swoje komitety zgłosili m.in. poseł Bartosz Bocheńczak z Konfederacji czy były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Wybory w Krakowie są konieczne po tym, jak w majowym referendum został odwołany prezydent miasta Aleksander Miszalski. W większości kraju obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne spowodowane suszą. W Wiśle odnotowano rekordowo niski przepływ wody. W Polsce rośnie świadomość zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi, mówił w Polskim Radiu 24 Szymon Święcicki z Centrum Ochrony Mokradeł.
7: Na pewno jest też zmiana w deklaracjach polityków. Mieliśmy teraz w czasie tych upałów Donalda Tuska, który mówił, że uczy się o tym, jak reagować na takie rzeczy. No i jeśli za tymi deklaracjami pójdą jakieś czyny, no to wtedy też będziemy mówili o dobrej zmianie. No i ostatnia rzecz, no to jest to, że my jako ludzie coraz bardziej zdajemy sobie z tego sprawę.
0: Na stacji Warszawa Bulwary zanotowano 102 cm wody, czyli o 2 mniej niż wynosił historyczny rekord z sierpnia ubiegłego roku. Napad na lekarza w wałbrzyskim szpitalu imienia Sokołowskiego. 52-letni członek rodziny pacjenta rzucił się na medyka i szarpał go. Lekarz doznał urazu nadgarstka i drobnych zadrapań, mówi dyrektor placówki Jolanta Królak.
8: No niestety nie jest to odosobniony przypadek. W zeszłym tygodniu, tym razem może nie lekarz, ale ratownik został też uderzony. Wieczorem na dyżurze, na SOR-ze.
0: Po ubiegłorocznych atakach na medyków w Krakowie wałbrzyska placówka kupiła ratownikom kamizelki ochronne. Hiszpania prowadzi tymczasowe kontrole wobec podróżnych przyjeżdżających z Włoch. To odpowiedź na działania Rzymu, który przywrócił kontrolę wobec osób podróżujących z Hiszpanii po masowym napływie migrantów do Ceuty.
9: Hiszpański rząd tłumaczy decyzję utrzymującą się presją migracyjną, z którą mierzą się Włochy. Włochy wprowadziły kontrolę 1 sierpnia na miesiąc. Rzym argumentował, że jest to reakcja na nadzwyczajną sytuację związaną z napływem migrantów do hiszpańskiej Ceuty. W piątek włoski rząd poinformował, że kontrole będą utrzymane co najmniej do 15 sierpnia. Zapowiedział, że ponownie rozważy swoją decyzję, gdy będzie pewność, że nie ma zagrożeń dla bezpieczeństwa nowej fali migracyjnej ani napływu nielegalnych migrantów do Europy. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
0: Na termometrach od 8 stopni miejscami na północy, przez 12 w centrum do 16 na Podkarpaciu, a w dzień od 19 na Pomorzu Wschodnim, 23 w centrum do 26 w Małopolsce.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy,
2: a wśród nich
1: Justyna Steczkowska.

0: Smolasty.
1: Może się zakochałem, a może jestem świrem, lecz wiesz, że działasz na mnie jak herbata z imbirem.
0: Kasia Kowalska.
2: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
0: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
3: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
2: Sobota, 8 sierpnia. Lublin, Plac Zamkowy.
0: Transmisja koncertów TVP2 po 20
3: i na antenie radiowej jedynki po 21.
2: Zapraszamy.
4: Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
5: Radiowa Jedynka nocą rusza w kolejną muzyczną podróż w czasie. Danuta Kryńska. Zapraszam.

Dziś mija kolejna rocznica powstania jednego z najważniejszych kadrów w historii muzyki rockowej. Dokładnie 8 sierpnia 1969 roku o godzinie 11:30 rano czwórka z Liverpoolu weszła na przejście dla pieszych. Nie zrobili tego w rodzinnym mieście, a w Londynie, tuż przed studiem nagraniowym przy Abbey Road. Słynna fotografia Iana McMillana miała być tylko okładką płyty, a stała się popkulturowym pomnikiem, który do dziś przyciąga w to miejsce miliony fanów.

Jedno ze zdjęć, które Ian Macmillan zrobił równo 57 lat temu, stało się oficjalną okładką płyty Beatlesów Abbey Road. Zdjęcie przedstawiające Johna Lennona, George'a Harrisona, Ringo Starra i Paula McCartneya przechodzących przez przejście dla pieszych idealnie współgra z tytułem albumu. Nazwa płyty jest hołdem dla ulicy i studia, w którym Beatlesi stworzyli swoje największe arcydzieła.

Nazwa Abbey Road odnosi się do słynnego albumu Beatlesów, do nazwy ulicy w Londynie oraz do legendarnego studia nagraniowego, w którym tworzyli najwięksi artyści muzyki rockowej, m.in. Pink Floyd, Radiohead, Oasis, Queen, U2, Elton John, no i oczywiście zespół The Beatles. Jedno z najbardziej ikonicznych zdjęć do albumu Abbey Road powstało w zaledwie 10 minut. Zrobione było w upale i w pośpiechu. Pomysłodawcą zdjęcia był Paul McCartney. Sesja rozpoczęła się o godzinie 11:30, a artystom towarzyszył jeden policjant, który musiał wstrzymać ruch uliczny. Fotograf wykonał tylko 6 zdjęć, z których na okładkę płyty wybrano fotkę numer 5, na której wszyscy czterej muzycy szli w równym rytmie, a ich nogi układały się w literę V.

Powstało wiele teorii spiskowych na temat zdjęcia z okładki płyty Beatlesów Abbey Road. Zwolennicy jednej z nich głosili, że Paul McCartney nie żyje, a fotografia zawiera zakodowany przekaz. Inną ciekawostką jest fakt, że na zdjęciu Paul McCartney idzie boso. Tak faktycznie było. W Londynie panował wtedy duży upał, a sandały muzyka były niewygodne, więc postanowił je zdjąć.

0: Dokładnie 57 lat temu czterech chłopaków z Liverpoolu przeszło przez pasy na Abbey Road, a ten krótki spacer zmienił historię popkultury na zawsze.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Słynny amerykański prezenter Głosu Ameryki Willis Canover zdecydowanie nie lubił Beatlesów. Brytyjską inwazję muzyki rockowej traktował jako zagrożenie dla sztuki wyrafinowanej. Mylą się najwięksi, choć żal, że najlepsze zespoły rockowe nigdy nie zagościły w jego legendarnym programie. Audycja archiwalna.

Czy pamiętacie to nagranie bluesowego walca, który Miles Davis skomponował i nagrał w 1959? Płyta wyszła, a w jej opisie na niektórych egzemplarzach dwa tytuły były pomylone. Bluesowy walc był w istocie zatytułowany All Blues, ale na niektórych

płytach nosił tytuł Flamenco Sketches. A inny utwór, nazwany naprawdę Flamenco Sketches, na tych egzemplarzach nosił tytuł All Blues. Niektórzy ludzie dali się wprowadzić w błąd. Ale teraz nie ma to już żadnego znaczenia, bo utwory są znane i wszyscy wiedzą, co to jest All Blues. Joe Williams podjął tę ideę bluesowego walca All Blues i śpiewał go z tekstem. Także śpiewał inne bluesy na 3/4. To jest interesujące, tak myślę. Ale zagrajmy to w innej wersji. Oto Hank Jones na fortepianie, Ron Carter na basie i Tony Williams na perkusji. Oni nie starają się być jacyś szczególnie inni w potraktowaniu tematu All Blues. Robią to blisko oryginału, ale coś jest w tym wykonaniu, co dodaje mu jakiegoś wyróżnika. Tak ja myślę. A co wy na to?

Czasem zdarza się, że muzycy realizują coś pod względem muzycznym wspaniale i nie zdobywa to uznania. Ale swoją drogą bywa, że najbardziej uznani muzycy nie robią dobrej muzyki. Ale to nie w tym wypadku. Jest saksofonista, tenorowy saksofonista, aranżer, dyrygent. Nazywa się Tommy Newsom. Tommy zebrał kiedyś, dawno temu, w 71, grupę instrumentów dętych drewnianych z Jerry Mulliganem, by wykonać pewną

specjalną muzykę koncertową w sali miejskiej Nowego Jorku. Ale wkrótce potem przeniósł się do Kalifornii 3000 mil dalej. Jest teraz aranżerem i kierownikiem muzycznym orkiestry grywającej w wielkich ogólnonarodowych programach sieci telewizyjnej. Dla własnej przyjemności napisał kilka aranży, nie dla sprzedaży iluś tam egzemplarzy płyt, ale dla własnej muzycznej satysfakcji. Także z potrzeby estetycznej, a wreszcie dla przyjemności muzyków, z którymi pracował. Jednym z nich jest utwór dość nowy, ale będący już obecnie standardem. Takim jak, powiedzmy, Stardust, czy podobne utwory. Jest to kompozycja Stephena Sondheima i zwykle jest śpiewana, ale tu wersja instrumentalna aranżacji Tommy Newsoma. Sent in the Clowns.

To istotnie grupa dobrych muzyków z Kalifornii. Pracują w studio, występują w telewizji, grają piosenki, ale są też dobrymi jazzmenami. Podobnie było wielu dobrych muzyków w orkiestrze Sautera i Finnegana w połowie lat 50. Muzycy ci grali jazz, grali na koncertach popularnych, pracowali w studiach komercyjnych. Jednym słowem, w tej orkiestrze Sauterna Finnegana łączyły się trzy estetyczne możliwości. Dwa aranżerzy, Eddie Sauter i Bill Finnegan, dwaj liderzy orkiestry. Bill Finnegan był też głównym aranżerem orkiestry Glenna Millera w późnych latach 30. i na początku 40. Używał tych pisanych dla Glenna Millera aranżacji. Ale tu mamy orkiestrę Sautera i Finnegana z lat 50. Nagranie aranżu Billa Finnegana. Wiem, że to poznacie. Więc nie zapowiadam tytułu.

0: The Sauter Finnegan Orchestra, the other
1: Orchestra Sautera Finnegana. Drugi lider i aranżer orkiestry Eddie Sauter napisał to dla Stena Getza.

0: Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już dziś od 9 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: No i to wszystko. Cały budynek taki gospodarczy, 35 metrów, a tam część taka składowa bez stropu, no to wszystko poszło, rozwaliło, a tutaj część została, no to uszkodzona. Dach cały trzeba do wymiany.
1: Poważnie tutaj uszkodzony budynek gospodarczy.
2: Wójt gminy Raczki, Piotr Gajda.
1: 5 budynków mieszkalnych uszkodzonych w różnym stopniu. Z jednego budynku zdjęta, można powiedzieć, pokrycie razem z więźbą. Też mają budynek, gdzie zdjęło połowę dachu. No, 11 budynków gospodarczych uszkodzonych, też w różnym zakresie. Próbujemy oszacować straty, no tak, żeby już na początek jakieś pomocy udzielić.
3: Epicentrum tej niepogody spotkało gminę Raczki w miejscowości Ziółkowo, Wrowonowo, Wysokie.
2: Starszy kapitan Paweł Godlewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach.
3: Gdzie silne podmuchy wiatru spowodowały największe straty. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba też została poszkodowana i przetransportowana do szpitala.
4: Na Warmii i Mazurach szacowanie strat po nawałnicach, które przeszły nad regionem, trwa. Strażacy interweniowali 350 razy. Z kolei do pomieszczeń szpitala klinicznego przy Chopina w Rzeszowie wdarła się woda. Nawałnica uszkodziła tam też sieci energetyczne. Ostatnie pokazy filmów i spotkania z twórcami w Kazimierzu Dolnym. Dziś kończy się jubileuszowy 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. Zgromadził nad Wisłą wielbicieli kina, gwiazd kina. Publiczność w Kazimierzu Dolnym mogła obejrzeć m.in. film Zima pod znakiem Wrony i spotkać się z jego twórcami. Reżyserka Kasia Adamik mówiła, że to thriller o stanie wojennym na podstawie prozy Olgi Tokarczuk.
5: To jest taka luźna inspiracja, bo ta lowerka jest bardzo krótka, ma 8 stron, więc trzeba było tam troszeczkę dowymyślać, żeby to był pełny metraż. Ale przeczytałam tą lowerkę i miałam wrażenie, że Olga coś takiego ma, że ona opisała to, co ja doświadczyłam na emigracji. Czyli ja wyjechałam z Polski w 82, po stanie wojennym. Pamiętam dobrze ten czas, to był taki formatywny moment. Też to, że mieszkaliśmy na Ursynowie, w takim labiryncie szarych domów. Mi się to śniło przez wiele lat potem we Francji na emigracji.
4: Dwa Brzegi to także dziesiątki wystaw, warsztatów i koncertów. Porozumienie z Mekki o wspólnej obronie to oficjalna nazwa paktu podpisanego przez Arabię Saudyjską, Pakistan i Turcję. Zakłada on, że atak na jeden z krajów będzie przez nie uznawany jako atak na wszystkie. Eksperci porównują go do bliskowschodniej odpowiedzi na NATO.
6: Sygnatariuszami porozumienia są trzy sunnickie kraje sprzymierzone ze Stanami Zjednoczonymi, zaniepokojone coraz bardziej agresywną postawą militarną Izraela oraz zagrożeniem ze strony szyickiego Iranu. Ich przedstawiciele odrzucają jednak klucz wyznaniowy. Cytowani przez Al Jazeera eksperci podkreślają, że porozumienie dzięki ogromnemu potencjałowi militarnemu i finansowemu sojuszników może zmienić architekturę bezpieczeństwa regionu. Turcja ma bowiem drugą co do wielkości armię w NATO, Arabia Saudyjska jest największym na świecie producentem ropy, a Pakistan to jedyny kraj muzułmański posiadający broń jądrową. Układ z Mekki ma być przeciwwagą dla lansowanych przez Amerykanów porozumień abrahamowych, normalizujących stosunki między krajami arabskimi a Izraelem. Nie wiadomo jednak, jak w praktyce miałaby wyglądać zasada jeden ze wszystkich, wszyscy za jednego. W opublikowanym oświadczeniu sygnatariuszy brak takich szczegółów. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
4: W ostatnich dniach Arabia Saudyjska jest atakowana przez jemeńskich Hutich, ale ani Turcja, ani Pakistan nie zaoferowały dotąd konkretnego wsparcia wojskowego. Analitycy podkreślają jednak, że sojusz z Mekki to zarówno ważny sygnał polityczny, jak i istotny krok do budowania wspólnego potencjału militarnego sygnatariuszy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
4: W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura od 19 stopni na Pomorzu Wschodnim, 23 w centrum, do 26 w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych.
7: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: Wszędzie unosi się wspaniały zapach grillowanego mięsa.
9: W garach kipią papryki, pomidory,
8: bakłażany. Świeże warzywa i cudowne słone sery.
9: Jesteśmy w Mołdawii,
8: Rumunii
9: i w Bułgarii. Jakie są podobieństwa między tymi kuchniami, a jakie różnice, opowiemy w Apetycie na Europę. Naszym gościem

0: Się będzie Alex Kasjanow.
1: Po 16 zapraszają Łukasz Modelski
0: i Tomasz Prangę-Barczyński.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
3: W radiowej jedynce przed świtem przeniesiemy się w daleką przyszłość. Świat latających maszyn, robotów i tęsknoty za minionym stuleciem. W dzisiejszej audycji bierzemy na warsztat absolutne arcydzieło muzyki syntezatorowej, kultowy, koncepcyjny album Time grupy Electric Light Orchestra z 1981 roku. Jeff Lynne i jego kosmiczna ekipa zabiorą nas w podróż do roku 2095. Zaczynamy od legendarnego Twilight.

Są takie płyty, które opowiadają fascynujące historie. Dokładnie w 1981 roku lider zespołu Electric Light Orchestra, Jeff Lynne, stworzył muzyczny wehikuł czasu. Zamknijmy oczy i wyobraźmy sobie człowieka, który zasypia w swoich czasach i budzi się w obcym technologicznym świecie roku 2095. Tęskni za miłością, którą zostawił w XX wieku.

wieku, a wokół słyszy tylko zimne dźwięki syntezatorów. Album Time to połączenie popowej melodyjności rocka i futurystycznej melancholii. Płyta elektryków Time ukazała się równo 45 lat temu, kiedy z list przebojów nie schodziły piosenki Kim Carnes, Rolling Stonesów i zespołu Blondie.

To jest jedynkowa muzyczna podróż do roku 1981 i do chyba najważniejszej płyty zespołu Electric Light Orchestra Time. To powrót do czasów muzycznej transformacji przełomu dekad oraz opowieści o człowieku, który zostaje przeniesiony w czasie do roku 2095. Taką właśnie historię niesie ten futurystyczny, koncepcyjny album.

Podczas gdy zespół Electric Light Orchestra uciekał w kosmiczny pop, w podziemiu urodziła się muzyczna rewolucja, która miała zdominować resztę dekady. W 1981 roku w Los Angeles powstał zespół Metallica.

Rok 81 to moment, w którym muzyka elektroniczna i nowofalowa opanowały listy przebojów. Przed sobotnim świtem do pierwszej kawy z radiową jedynką towarzyszyć nam będą Depeche Mode, Duran Duran i Sofia.

Przed nami wyjątkowy przekaz konceptualnego albumu Time legendarnej grupy Electric Light Orchestra. Choć cała płyta jest opowieścią o tęsknocie i zagubieniu człowieka rzuconego w XXI wiek, to ten konkretny utwór jest prawdziwą bombą czystego optymizmu.

W momencie, gdy Jeff Lynne serwował światu syntetyczne, futurystyczne brzmienia, na polskiej scenie rozkwitała muzyka rockowa. Nowe pokolenie z zapartym tchem słuchało gitar, Perfektu, Manamu i Republiki oraz, ze względu na ciężką sytuację polityczną, mocno zaangażowanych, bezkompromisowych tekstów piosenek. W roku 81 w Polsce nowa fala rocka zdetronizowała estradową piosenkę lat 70. Dobrego dnia, Danuta Kryńska.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Lubimy idee, które wyglądają dojrzale. Te uniwersalne, abstrakcyjne, oczyszczone z lokalnego kolorytu. Dlatego religia, tak jak chrześcijaństwo, związana z konkretnym miejscem, z ludem, górą, rzeką czy ogrodem, może wydawać się nam prymitywna. Chesterton odwraca tę perspektywę. Mówi, że jeśli objawienie naprawdę dotyka człowieka, to musi dotknąć go tam, gdzie człowiek żyje. W miejscu, w języku, w obrazie, takim, który potrafi zrozumieć. Pisał tak. Zostaje ostatnia kwestia, jaką zamierzam poruszyć na niewielkiej przestrzeni pozostającej mi jeszcze do dyspozycji. Zwolennik sekularyzmu stale podkreśla, że religia hebrajska i religia chrześcijańska narodziły się jako lokalne wierzenia, że ich Bóg był Bogiem plemiennym, że ówcześni ludzie przypisywali mu postać cielesną i kojarzyli z konkretnymi miejscami. Oto właśnie znakomity przykład tezy, której użyłbym jako argumentu na rzecz wiarygodności biblijnych doświadczeń, gdybym prowadził kampanię o każdy szczegół. Jeśli bowiem rzeczywiście istnieją jakieś istoty wyższe i odmienne od nas i jeśli w przedziwny sposób, w chwilach jakiegoś przesilenia czy kryzysu, rzeczywiście objawiają się one prostym poetom i marzycielom w bardzo prymitywnych erach, w takim razie człowiek racjonalny nie spodziewa się niczego innego, jak tego właśnie, że ci prości ludzie potraktują objawienie jako zjawisko lokalne i powiążą je z konkretnym pagórkiem lub rzeką. Wygląda to dużo bardziej wiarygodnie, niż gdyby od początku rozprawiali o filozofii kosmicznej. W takim wypadku podejrzewałbym, że jest to sztuczka kapłańska, albo oszustwo, albo gnostycyzm z III wieku. Jeśli istnieje istota taka jak Bóg, jeśli może ona przemówić do dziecka, jeśli przemówi do dziecka w ogrodzie, dziecko rzecz jasna powie, że Bóg mieszka w ogrodzie, a mimo to wcale nie uznam jego słów za nieprawdę. Lecz gdyby dziecko oznajmiło, Bóg jest wszechmocny, to niematerialna istota, która w jednakowym stopniu przenika wszystkie elementy konstytuujące uniwersum. Gdyby jakiś brzdąc zwrócił się do mnie tymi słowy, uznałbym raczej, że rozmawiał z nauczycielką, a nie z Panem Bogiem. To też gdyby

0: Mojżesz ogłosił, że Bóg to nieskończona energia, byłbym pewien, że nie widział nic nadzwyczajnego. Ale ponieważ powiedział, że Bóg to krzew gorejący, uważam, że przypuszczalnie ujrzał coś, co naprawdę było niezwykłe. Bowiem niezależnie od tego, czym jest tajemnica Boga i czy rzeczywiście, jak wierzyły wszystkie ludy ziemi, czasem przerywa ona swe tamy i wdziera się do naszego codziennego świata. W każdym razie znajduje się ona w strefach jak najdalszych od pedantów i ich definicji, za to blisko srebrzystych dusz spokojnych ludzi, piękna krzewów i miłości do stron rodzinnych. Tak więc ten ostatni przykład, a jeden z setek, jakie można by wskazać, zamyka się tą samą konkluzją, kiedy uczony sceptyk stwierdza, wizje Starego Testamentu były zaściankowe, wioskowe i groteskowe, odpowiadamy, oczywiście, były autentyczne. To też, jak powiedziałem, trudno by wskazać jakiś powód mojej wiary, nie odwołując się do twierdzeń, które pan Blatchford, nie wiedzieć czemu, uważa za argumenty przeciw wierze. Jego książka jest pełna różnorodnych faktów i naprawdę robi wrażenie. Wycelował wielkie armaty, które opisałem. Słowem nie pisnę o ich rozmiarach ani amunicji. Mogę tylko napomknąć, że autor całkiem niechcący ustawił swoje cztery kolubryny tyłem do mnie, a przodem do siebie. Gdybym nie był człowiekiem miłosiernym, zawołałbym: panowie gwardziści z Gwardii Świeckiej, strzelajcie pierwsi. Tak pisał Chesterton. Może każdy z nas ma swój ogród, rzekę albo krzew. Miejsce, gdzie życie na chwilę przestało być abstrakcją, a stało się pytaniem, może wdzięcznością albo punktem zmiany. W takich miejscach i sytuacjach często dzieje się w nas coś ważnego. Dlatego warto odnaleźć jedno z nich w naszej pamięci i zapytać, co w nas obudziło. Dobrego dnia i do usłyszenia. Przemysław Goławski.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już dziś od 9 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 5, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Katarzyna Niewiadoma wygrała 7 etap i została liderką kolarskiego wyścigu Tour de France Kobiet. Na 8 miejscu etap zakończyła Dominika Włodarczyk. Prezes Polskiego Związku Kolarskiego Marek Leśniewski jest pod wrażeniem występu Niewiadomej.
4: Kasia jest w dyspozycji bardzo mocnej. To ona dzisiaj dyktowała tempo, dyktowała swoje warunki. Mam nadzieję, że będzie dyktowała do końca.
3: Na mecie Niewiadoma była wzruszona, bo to jedna z najpiękniejszych chwil w jej karierze.
5: Na początku podjazdu czułam się bardzo dobrze i nagle zobaczyłam właśnie moje napisy Kasia na drodze i zerknęłam w prawo.

0: Politycy koalicji rządowej mówią wprost, to populizm i brownizacja PiSu. Sceptyczni wobec tej propozycji są też politycy po prawej stronie sceny. Łukasz Schreiber z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus mówił w Polskim Radiu 24, że zasady migracji powinny być spójne, a polityka migracyjna jednolita.
1: Dlaczego ktoś uważa, że największym zagrożeniem są akurat Ukraińcy, a nie wiem, mieszkańcy Bangladeszu czy innych państw islamskich? No, krótko mówiąc, my nie patrzymy na to w formie na problem migracji, patrzymy całościowo. Zasady muszą być spójne.
0: Tobiasz Bocheński na konwencji PiSu mówił, że jeśli partia wróci do władzy, uchwali takie prawo, które pozwoli na deportację niepracujących Ukraińców w wieku poborowym. Zdaniem polityka powrót obywateli Ukrainy do kraju zwiększyłby liczbę rekrutów i wzmocnił możliwości obronne Ukrainy. Koalicja rządowa wskazuje z kolei na dane, z których wynika, że w Polsce niepracujących Ukraińcy to zaledwie 5% obywateli. Kancelaria Prezydenta apeluje do Marszałka Sejmu, by wyciągnął z zamrażarki projekty ustaw autorstwa Karola Nawrockiego. W ciągu pierwszego roku urzędowania prezydent wystąpił z 22 inicjatywami ustawodawczymi, z których 21 czeka na rozpatrzenie. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zapowiedział cykl konferencji poświęconych prezydenckim inicjatywom. Pierwsza pod hasłem CPK odbyła się wczoraj, w kolejnych tygodniach będą następne, poświęcone m.in. rozwojowi polskich portów.
2: Odbędą się w Pałacu Prezydenckim pod patronatem prezydenta konferencje z ekspertami, z środowiskami, których dotyczą bezpośrednio rozwiązania zaproponowane przez prezydenta.
0: Rok temu, 7 sierpnia, prezydent Karol Nawrocki podpisał na rynku w Kaliszu projekt ustawy Tak dla CPK. Była to jego pierwsza skierowana do Sejmu inicjatywa ustawodawcza. Zdaniem rządu założenia ustawy były nierealne.
3: To są aktualności jedynki.
0: Ogólnopolska trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską dziś w Lublinie. To 8 przystanek na naszej weekendowej trasie. Mieszkańców i gości czeka dzień pełen atrakcji przygotowanych przez Polskie Radio z finałem, jakim jest wielki koncert z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej, m.in. Justyny Steczkowskiej.
4: Będzie Gaja na prośbę słuchaczy? Będzie. Oprócz tego stare przeboje, bo cała ta impreza ma łączyć też pokolenia i wszyscy mają swoje przeboje, ulubione piosenki, z którymi wiążą się konkretne emocje często.
0: Oprócz Justyny Steczkowskiej wystąpią też m.in. Kaja, Golec Orkiestra, Kasia Kowalska czy Grzegorz Chyrzy. Początek koncertu w Lublinie o 20:00. To była aktualność programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Katarzyna Niewiadoma wygrała 7. królewski etap kolarskiego Tour de France ze słynnym podjazdem na Mont Ventoux i została liderką wyścigu. Na 8. miejscu do mety dojechała Dominika Włodarczyk i w klasyfikacji generalnej też jest 8. Prezes Polskiego Związku Kolarskiego Marek Leśniewski jest pod wrażeniem występu Niewiadomej.
6: Kasia Niewiadoma, no to co zrobiła niesamowite. Odjechała, minuta 40, najwyższa przewaga, niesamowite. No i generalnie Kasia prowadzi, liderka, żółta koszulka. Kasia jest w dyspozycji bardzo mocnej, dyktowała swoje warunki. Mam nadzieję, że będzie dyktowała do końca.
5: A wyścig zakończy się jutro. Również w niedzielę zakończy się wyścig kolarski Tour de Pologne. Wczoraj 5. etap z metą na Górze Kocierz wygrał Szwajcar Jan Christen. Najlepszy z Polaków Filip Gruszczyński był 36, a Michał Kwiatkowski 49. Liderem pozostał Holender Bart Lemmen. Gruszczyński jest 29, a Kwiatkowski 31. Dzisiaj 6. etap z metą w Bukowinie Tatrzańskiej. Relacje na naszej antenie. Hubert Hurkacz niestety, ale przegrał z Holendrem Botikiem van de Zandschulpem 6-3, 6-7 i 5-7 w trzeciej rundzie turnieju tenisowego w Montrealu. Tymczasem w turnieju tenisowym w Warszawie Alicja Rosolska zakończyła profesjonalną karierę. W finale gry podwójnej Rosolska i Martyna Kubka przegrały z Weroniką Falkowską i Amerykanką Alaną Smith 3-6, 1-6. 40-letnia Rosolska to finalistka wielkoszlemowego US Open w grze mieszanej oraz półfinalistka Wimbledonu w deblu. Polka triumfowała w 9 turniejach rangi WTA w grze podwójnej. Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak zajęli ostatnie miejsce w grupie A i odpadli z turnieju Beach Pro Tour Elite 16 w Hamburgu. Polacy w swoim drugim meczu przegrali z Łotyszami, Bartisem i Ranki Wiecisem.

0: 0-2, a do ostatniego spotkania ze Szwedami Nilssonem i Andersonem nie przystąpili. Zaś w pierwszym meczu trzeciej kolejki piłkarskiej ekstraklasy Wisła Kraków wygrała z Wisłą Płock 2-1. Dzisiaj Radomiak zagra z Górnikiem Zabrze, Pogoń Szczecin z Motorem Lublin i Korona Kielce z Legią Warszawa.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
3: Przed nami słoneczny, ciepły, nieupalny dzień. Tylko lokalnie na południowym wschodzie możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu około 23, w centrum do 26 na krańcach południowo-wschodnich. Teraz ciśnienie w Warszawie to 1009 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
3: W większości kraju jakość powietrza jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Dostateczną jakość powietrza mamy natomiast we Włocławku, a umiarkowaną w Krośnie. 10% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Can you hear me? Pytał Mike and the Mechanics. Mam nadzieję, że państwo już nas słyszą, bo włączyli radioodbiorniki. Tu radiowa jedynka, 14 minut po szóstej.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
3: Sobota z jedynką.
0: Ta sobota jednak wcale nie będzie wolna, bo na liczniku będziemy mieć naprawdę niezłą prędkość.
4: Te prędkości są nieprzeciętne, bo jeśli na płaskim sprinter potrafi rozpędzić się do 70 czy 75 na godzinę, to co dopiero na zjeździe. Tam to jest zupełna norma. Często to są prędkości 90 czy nawet 100 km na godzinę.
0: Donosi z trasy tegorocznego Tour de Polonii nasz odważny Andrzej Grabowski, z którym dziś oczywiście też się usłyszymy, bo przez Polskę jedzie nasz największy wyścig kolarski. Ona z kolei swoją wielkość znów udowodniła.
5: No i się udało, w końcu się udało po 10 latach.
0: Katarzyna Niewiadoma wygrała wczoraj 7. etap Tour de France kobiet i została liderką tego wyścigu, który przecież wygrała też 2 lata temu. Dlatego dziś nie ma rady, wolna sobota na dwóch kółkach, bo przecież w ten sposób najlepiej zwiedzać nasz piękny kraj.
6: W Polsce przede wszystkim na rower wybrałbym się do Małopolski, na północ Polski. Województwo zachodniopomorskie ze świetną, rozwiniętą siecią tras rowerowych. Mazurska pętla rowerowa, szlak Greenvelo jest warty zainteresowania.
0: A więc w każdym zakątku można znaleźć wspaniałe trasy. A dokąd wiedzie trasa państwa ulubionego Tour de Pologne? Kto w ten sposób zwiedza nasz piękny kraj, to przecież wcale nie musi być bardzo długa trasa. Czasami krótka pętla też może zauroczyć. 22 139 2202. Czekam już na państwa telefony, proszę też pisać na naszym Facebooku. No ja też dzisiaj trochę pochwalę się swoimi rowerowymi odkryciami. Odwiedzimy też Pasiekę, bo dziś Wielki Dzień Pszczół i spojrzymy w górę, bo na niebie już za kilka dni niezwykły spektakl nam się szykuje. A ja nazywam się Patryk Michalski, mówię dzień dobry i zapraszam do dziewiątej.

0: Radiowa Jedynka, 19 minut po 6. Skoro dziś sporo będziemy mówić o rowerach, o wycieczkach rowerowych, no to ja dziś na audycję też oczywiście przyjechałem rowerem i przyznam, że jak wyjeżdżałem tak o 4:30 z domu, to rześko było. 16 stopni pokazywał termometr w moim liczniku, ale z drugiej strony po tych kilku upalnych dniach i tropikalnych nocach to był bardzo przyjemny poranek i bardzo przyjemny weekend zresztą nam się szykuje. A zaczynamy go sobotą, 8 dnia sierpnia, to 220 dzień roku. Do końca 2026 zostało 145 dni. Słońce w Warszawie wzeszło o 5:08, zajdzie o 20:14, choć w środę zacznie znikać wcześniej, bo przed nami częściowe zaćmienie słońca. O tym jeszcze dzisiaj będziemy mówić. A ten dzień dzisiejszy potrwa 15 godzin i 6 minut i będzie krótszy od najdłuższego o 1 godzinę i 41 minut i dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 24 minuty. A imieninowe życzenia dziś składamy Bonifacji, Cyriakowi, Cyrylowi, Dominikowi, Emilianowi, Esmeraldzie, Janowi, Joannie, Maryni, Maryniuszowi, Mironowi, Niegosławowi, Niezamysłowi, Sewerowi, Sylwiuszowi i Wiktorowi. Niech padną tradycyjne życzenia, niechże się Państwu darzy. A co jeszcze na kartce z kalendarza?
1: 8 sierpnia, kalendarz jedynki.
2: Malarstwo ma jeszcze to do siebie, że gwarantuje człowiekowi absolutną niezależność. Ja w dzieciństwie, mając kartkę papieru i ołówek, właściwie czułem się szczęśliwy. Nic mi więcej nie było do szczęścia potrzebne.
1: W 2009 roku zmarł Jan Tarasin. Malarz, grafik, rysownik, fotograf, autor filozoficznych esejów o sztuce. Profesor i rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
3: Politeizm w Japonii trwa już od wielu tysięcy lat, a więc zaczął się rozwijać w warunkach społeczeństwa wczesnohistorycznego i nie ma wątpliwości, że całkiem inaczej należy widzieć jego początki w przeciwstawieniu do historycznej fazy jego przebiegu, ciągnącej się w przybliżeniu od 1500 lecia.
1: W 2005 roku zmarł Wiesław Kotański, japonista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z najwybitniejszych w świecie badaczy kultury Japonii. W 1991 roku runął maszt radiowy programu Pierwszego Polskiego Radia w Konstantynowie. Mierzący 648 metrów maszt był wówczas najwyższą budowlą świata.
4: Krajobraz po katastrofie, na szczęście bez ofiar, oceniają nasz reporter i kierownik Radiowego Centrum Nadawczego w Konstantynowie koło Gombina, Zygmunt Grzelak.
5: To są ogromne straty. Tu nie chodzi może już nawet o te straty materialne. Znacznie większe są straty moralne. Dlatego, że ta radiostacja pokrywała nie tylko teren kraju, ale znacznie dalej sięgała ze swoimi programami od Skandynawii po Bałkany, od Europy Zachodniej, daleko na wschód. Mieliśmy sygnały z Iraku, Iranu, gdzie pracowali Polacy, którzy dziękowali nam za to, że bezpośrednio mogą słyszeć mowę polską.

0: But because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress.
1: Doszedłem do wniosku na podstawie ostatnich rozmów przeprowadzonych z przywódcami Izby i Senatu, iż z powodu sprawy Watergate nie mogę liczyć na poparcie Kongresu, jakie jest konieczne prezydentowi przy podejmowaniu trudnych decyzji i przy sprawowaniu urzędu prezydenckiego zgodnie z interesami narodu.
2: W 1974 roku, wskutek afery Watergate, prezydent USA Richard Nixon ogłosił swoje ustąpienie ze stanowiska.
3: Audycja stacji Błyskawica.
2: Rok 1944, ósmy dzień Powstania Warszawskiego. Z radiostacji Armii Krajowej Błyskawica nadana została pierwsza audycja.
4: A w kalendarzu świąt nietypowych dziś Wielki Dzień Pszczół, o czym jeszcze będziemy mówić w tej godzinie. Natomiast dziś wolna sobota z jedynką zdecydowanie rozdzwoniona.

Queen i Bicycle Race. Inny Bicycle Race, czyli Tour de Polonii, jedzie w tym tygodniu przez Polskę. Pan Michał na naszym Facebooku melduje, że wczoraj wyścig przemknął przez powiat mikołowski. Po raz kolejny była okazja, by obejrzeć kolarzy na żywo. Kto jeszcze widział kolarzy, którzy jadą właśnie przez Polskę w tym wyścigu? Proszę dać znać. 22 139 22 02. Natomiast my przypominamy świetną wiadomość z innego wspaniałego wyścigu, z kobiecego Tour de France. Katarzyna Niewiadoma wygrała wczoraj 7. etap tego wyścigu. Etap nazywany królewskim, bo z finiszem na podjeździe pod Mont Ventoux. Ponad 15 km długości ma ten podjazd. Średnie nachylenie ponad 8 stopni, a łączna suma podjazdów w ogóle na tym wczorajszym etapie to było ponad 3,5 tysiąca metrów. Katarzyna Niewiadoma była na mecie pierwsza i co najważniejsze, dzisiaj też pojedzie w żółtej koszulce liderki wyścigu.

0: Na początku podjazdu czułam się bardzo dobrze i nagle zobaczyłam właśnie moje napisy Kasia na drodze i zerknęłam w prawo i zobaczyłam moich rodziców, czyli zrobili mi niespodziankę tutaj przyjeżdżając i po prostu w tym momencie poczułam, że chcę zrobić wszystko, żeby byli ze mnie dumni w 100% i po prostu coś z tym zrobić, nie tylko zostać w kołach, ale spróbować ataku i... No i się udało, w końcu się udało po 10 latach.
1: Udało się, rodzice dodali skrzydeł w tej generalnej klasyfikacji kobiecego Tour de France. Katarzyna Niewiadoma wyprzedza Holenderkę Demi Vollering o 15 sekund i Szwajcarkę Marlene Ressou o 39 sekund. A druga Polka Dominika Włodarczyk zajmuje bardzo dobre 8 miejsce. Jeszcze etap dziś, jutro meta tego kobiecego Tour de France w Nicei. Natomiast my teraz udamy się do stolicy Francji.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: I będziemy po niej spacerować, szukając śladów polskich artystów, którzy tworzyli właśnie w Paryżu. A w tym pomoże nam pewna książka, o której więcej Weronika Puszkar.
3: Będąc w Paryżu, przejdźmy się dzielnicami, które skupiały bohemę artystyczną, mówi Adam Chowański, autor książki Polski Paryż.
4: Wzgórze Montmartre. Nie będę obiektywny w mojej polecajce, bo ja mieszkam na wzgórzu, więc uwielbiam to miejsce, ale drugą taką enklawą artystyczną jest Montparnasse, czyli południowa dzielnica. I ta dzielnica skupiała artystów z początku XX wieku.
3: Przy okazji warto zapoznać się z historią dzielnic Paryża, które przeszły ogromną zmianę.
4: Samo wzgórze Montmartre, czyli wzgórze męczenników, tak ta nazwa głosi, zanim zostało wcielone w granice Paryża, było wioską pełną winnic, pól, młynów. No i oczywiście dzięki temu, że była to wioska poza granicami, były tańsze czynsze, więc to skupiało właśnie to życie artystyczne.
3: Możemy napić się kawy w ulubionych kawiarniach artystów.
4: To ja bym się wybrał na Montparnasse. Tam była bohema artystyczna, która jakby przeprowadziła się z Montmartre, ponieważ tam już następowała gentryfikacja, więc porzucono pomału swoje pracownie, spelunki i cały ruch artystów przesunął się właśnie na południe Paryża, na Montparnasse. I tam po dziś dzień funkcjonują kawiarnie Rotonde, która właśnie była tak zwanym pępkiem Paryża i tam prowadzono dysputy, obserwowano też, kawiarnie wtedy pełniły funkcję podobną jak obecne social media. Tam się obgadywało, tam się oceniało, tam wybuchały skandale i dramy i do tej pory można wyczuć rzeczywiście ten klimat, bo miejsca kultywują pamięć o swoich znanych gościach.
3: Na miejscu dowiemy się, kto przesiadywał na kawie w konkretnym lokalu, bo w konkretnych kawiarniach wciąż można znaleźć pamiątki po wielu artystach.
4: Zdjęcia, pamiątki. Ja preferuję te poza utartym szlakiem i te mniej zdobne. To jest mój taki patent, bo jak widzimy kawiarnię upstrzoną, ukwieconą, zachęcającą turystów, w tych właśnie ukwieconych, takich centralnych i widocznych kawiarniach często są ceny zawyżone, więc tam najfajniej zrobić sobie fotkę, a wybrać się do bardziej takiej swojskiej spelunki, często niepozornej, ale właśnie w środku można poczuć ten klimat.
3: Możemy też wybrać się szlakiem dawnych pracowni artystycznych.
4: Z czasem po prostu już te miejsca nie funkcjonują, natomiast wystarczy podnieść głowę bardzo wysoko i jeżeli widzimy takie przeszklenia górnych pięter, takie wysokie po prostu okna, to oznacza, że tam właśnie kwitło życie artystyczne i tam artyści tworzyli, ale też te miejsca służyły im jako miejsca spotkań, miejsca towarzyskie. Tam też sprzedawano swoją sztukę, tam zapraszano gości. Po tych szklanych, wielkich takich witrynach, dzięki którym wpadało po prostu światło dzienne, możemy rozpoznać byłe pracownie.
1: Do polskiego Paryża zapraszał autor książki o takim tytule, Adam Chowański, z którym rozmawiała Weronika Puszkar. I myślę, że stolica Francji jest takim miejscem, do którego wielu, wielu lubi wracać.

0: Zbigniew Wodecki w Wolnej Sobocie z jedynką. Za 25 minut będzie godzina 7. No i z tymi skrzypeczkami można pięknie zacząć dzień, prawda? A w kalendarzu dzisiaj Wielki Dzień Pszczół. Te pracowite owady w ciągu swojego zaledwie miesięcznego życia potrafią przelecieć ponad 800 kilometrów. Jednak dzisiaj nie mają łatwej pracy, bo żeby znaleźć pożywienie i pyłki roślin, muszą latać coraz dalej. Pszczołom zagrażają też pasożyty czy opryski. Jak w takim razie możemy im pomóc?
1: Nazywam się Kazimierz Cepek, prowadzę pasiekę w miejscowości Nowe Iganie. Obecnie posiadam 35 rodzin, które przygotowuję do zimowli. W tej chwili pszczelarstwo jest bardzo przyjemnym zajęciem, ale nie jest łatwym. Z tego względu, że ten będzie pszczelarz miał jakieś wyniki, jakieś, jak się upora warozo. Waroza to jest szkodnik. Jedni mówią, że to jest dręcz pszczeli, drugi waroza, jakby ją nie nazwał. To jest taki pasożyt, który żeruje na pszczole. Jak się nauczy walczyć z warozo, wtedy będą pszczoły i będzie miód. I co druga sprawa, pszczelarzem to tylko będzie ten, który to polubi, pokocha te pszczoły. Bo tak tylko sobie fantazyjnie, że ja mam chęć być pszczelarzem. Ale to sama chęć nie wystarczy. To musi być zamiłowanie i to jest jako pasja.
2: Co jest takiego ciekawego w byciu pszczelarzem?
1: Po prostu praca z pszczołami. Jak ja przyjdę do ula i czuję ten zapach tego ula, dla mnie to jest przyjemne. No i to jest taki baksel, który pszczelarz ma i tego się chyba nie podoba.

0: Będzie.
1: Dlaczego w ogóle tak się dzieje, że pszczoły produkują miód?
0: No bo to jest natura. Pszczoła żyje nektarem. Jej do rozwoju potrzebny jest nektar i pyłek. A nektar wydzielają kwiaty i rośliny nektarodajne.
1: W takim razie my podbieramy pszczołom pożywienie?
0: Tak, oczywiście. To jest nasza nagroda za naszą pracę. Część pozyskujemy miodu, bo jak w sezonie jest tak zwany miód towarowy, czyli nadmiar tego nektaru i pszczoły to przynoszą, ale same pszczoły nie są w stanie z tego spożytkować.
1: Jak my, tacy szarzy ludzie, możemy pomagać pszczołom każdego dnia?
0: Przez nasadzanie roślin miododajnych, krzewów, drzew, owoców. W ten sposób pomagają pszczołom, aby nie szkodzić w ten sposób, żeby w nieodpowiednich terminach stosować opryski na plantacjach czy w sadach, żeby te opryski nie były stosowane w ciągu dnia. Ale na moim terenie to jest już w miarę to ustabilizowane.
1: Jaką roślinę by pan polecił komuś do zasadzania, na przykład powiedzmy na balkonie, żeby tak pomóc pszczołom?
0: Na balkonie co można uprawiać? Można tak zwaną lebiotkę, czyli to oregano, które pozyskiwane w kuchni. To taka pani, jak sobie zasieje kwietnik tego oregano, no to pszczoła wtedy skorzysta.
2: Ale nie tylko oregano, kwiaty wszystkich ziół są dla wszystkich zapylaczy bardzo dobrym pożywieniem. U mnie na balkonie mięta ostatnio zakwitła i właśnie nie ucinam tych kwiatów i wczoraj jakaś pszczółka nawet do nich przyleciała. A pasieka z mikrofonem odwiedził Michał Szarek.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I Wolna Sobota z Jedynką. Muzycznie byliśmy w Bostonie ze Stellą Lefty. No to zaglądamy za ocean, a tam rekordowa liczba tak zwanych gniazdowników, coraz więcej dorosłych Amerykanów poniżej 35 roku życia decyduje się na mieszkanie z rodzicami. Tak wskazują najnowsze dane amerykańskiego spisu powszechnego. Młodzi nie chcą mierzyć się z coraz większymi kosztami samodzielnego życia. O tym nasz korespondent w Stanach, Jan Pachlowski.
2: Według raportu opartego na danych ze spisu powszechnego w 2025 roku z rodzicami mieszkało ponad 25 milionów dorosłych w wieku poniżej 35 lat. To najwyższy odnotowany wynik, przewyższający nawet

0: Szczytowy moment pandemii COVID-19, kiedy to miliony młodszych Amerykanów wróciły do rodzinnego domu. Oznacza to, że co trzecia osoba w wieku od 18 do 34 lat mieszka z rodzicami. Na początku nowego tysiąclecia odsetek młodych dorosłych mieszkających z rodzicami utrzymywał się znacznie poniżej poziomu 30%. Wskaźnik ten wzrósł w okresie wielkiej recesji. Ponownie gwałtownie skoczył podczas pandemii COVID-19, a w kolejnych latach ulegał wahaniom. Zdaniem ekspertów do spraw demografii w okresie pandemii osoby dorosłe przed 35 rokiem życia przenosiły się do domów rodzinnych, by przeczekać kwarantannę i unikać wielkomiejskich tłumów. Obecnie młodzi dorośli wracają do domów rodziców lub w nich pozostają, głównie ze względów finansowych. Od kilku dni informacje na ten temat podawane są praktycznie w każdej tutejszej czołowej stacji telewizyjnej. To fragment materiału stacji CBS News. Dziennikarka stacji zapytała 34-letnią, aktywną w mediach społecznościowych Karlę Gadrow.
1: Gdy myślałaś sobie, co będziesz robić, gdy osiągniesz wiek 34 lat, wyobrażałaś sobie taki scenariusz? Definitywnie nie. Gdy rozstałem się z chłopakiem, musiałam płacić sama za rent, pożyczkę za samochód, były inne wydatki. Spłacanie tego bez rocznego zarobku na poziomie 85 tysięcy dolarów było niemożliwe. W telewizjach czy internetowej sieci mnóstwo jest takich przykładów. Według serwisu Relator.com średnia cena oferowanych domów wynosi teraz w Stanach Zjednoczonych 430 tysięcy dolarów. To o 34% więcej niż w 2019 roku. Średnia cena miesięczna samego utrzymania nieruchomości wynosi 1673 dolary, co oznacza wzrost o 18%. Przedstawiciele pokolenia Z i mileniasi w przewyższającej mierze chcą kupić dom. Pragną usamodzielnić się, ale czują, że jest to dla nich nieosiągalne, pisze dziennik USA Today. Pozostanie w rodzinnym domu długo po wyjściu w dorosłość wciąż wiąże się z pewnym piętnem, sugerującym nieudany start w samodzielne życie. Wielu Amerykanów uważa wręcz, że trend ten może być szkodliwy dla społeczeństwa. Spośród młodych mieszkających z rodzicami 7 na 10 jest aktywnych zawodowo. Według danych Bankrate w latach 2020-2024 typowa rata kredytu hipotecznego po uwzględnieniu inflacji wzrosła z 1408 do 2207 dolarów. Gwałtowny wzrost ten wynika zarówno z rosnących cen domów, jak i z podwyższonych stóp procentowych. Przed tym skokiem wysokość rat kredytowych utrzymywała się przez kilka lat w Stanach Zjednoczonych na względnie stałym poziomie. Z Miami dla Wolnej Soboty Radiowej Jedynki, Jan Pachlowski.
2: Tak jest za oceanem, ale my nie jesteśmy lepsi, bo z danych naszego GUS-u wynika, że aż ponad połowa młodych Polaków w wieku 25-34 lata mieszka wciąż z rodzicami. To jeden z najwyższych wskaźników w Unii Europejskiej.

0: Radiowa jedynka za 12 minut, godzina 7, to przed 7 powiemy jeszcze o tym, co nas czeka za kilka dni na niebie, a to będzie kumulacja astronomicznych zjawisk, która zdarza się chyba raz na kilkaset tysięcy lat, stwierdzę, bo przed nami jednego wieczoru, drodzy Państwo, zaćmienie Słońca i noc Perseidów. Ten niesamowity spektakl już w najbliższą środę, najpierw Księżyc zasłoni tarczę Słońca, a po zmroku na niebie pojawią się tak zwane spadające gwiazdy. Żeby oglądać te spadające gwiazdy, najlepiej wybrać się gdzieś za miasto, ale zaćmienia nie da się nie zauważyć nawet w mieście.
1: Kilka lat temu, to pamiętam, to tak wszyscy przeżywaliśmy i przygotowywaliśmy się tak, żeby odpowiednie szkło było zasłaniające w ogóle, żeby tam nie uszkodzić wzroku, więc pamiętam, duże przeżycie. No było widać jak księżyc troszkę, nie?
2: Przed nami kolejna okazja. W środę wieczorem księżyc znowu zasłoni słońce, mówi Krzysztof Kowalczyk z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
3: To będzie dość głęboka faza zaćmienia, bo z Polski tak przed 20, póki Słońce nie zajdzie, ponad 80% tarczy słonecznej będzie zakryte przez Księżyc. Zrobi się szybciej ciemno po prostu, no i to już zaćmione znacznie Słońce będzie się chować pod horyzont, a faza całkowita wystąpi już wtedy, kiedy u nas Słońce będzie pod horyzontem, więc ta krzywizna Ziemi ogranicza nas pod względem możliwości obserwacji fazy całkowitej.
4: Ja wtedy byłam w szkole, nasz nauczyciel z nami wyszedł i pokazał nam zaćmienie i pamiętam, że to było bardzo fajnie, bo cała klasa się zaangażowała, łącznie z nauczycielem, więc nauczyciel dał nam specjalne szkiełka.
2: Jak to wyglądało?
4: Ciemno, tak bardzo majestatycznie.
3: To będzie coś porównywalnego z tym, co pewnie część słuchaczy pamięta, co było w 1999 roku, też w sierpniu. Bardzo głębokie zaćmienie Słońca, widoczne z Polski. No, na Węgrzech na przykład wtedy było całkowite, u nas było częściowe. Teraz też, nawet jeżeli ktoś nie jest nastawiony na obserwację tego zjawiska i będzie już faza dość głęboka zaćmienia, to już może to zauważyć człowiek, że zrobi się ciemniej, zrobi się chłodniej. Pamiętam jeszcze to zaćmienie z końca lat 90. Rzeczywiście zrobiło się ciemniej i zrobiło się chłodniej. No wtedy to nie była taka pora połączona z zachodem słońca, tylko to był bardziej środek dnia, więc tym bardziej było to zauważalne. No teraz to niektórzy mogą pomyśleć, że słońce wcześniej zaszło. No. Na pewno niektóre zwierzęta tak pomyślą i zaczną trochę wcześniej się układać do snu. Są nagrania, jak na przykład kury reagowały w niektórych częściach. Jest takie nagranie, że kury w jakimś kurniku po prostu idą do kurnika, bo słońce jest zaćmione, myślą, że zaszło. A potem ta faza całkowita po około 2 minutach mija i wychodzą, mówią, a nie, jednak nie zaszło. No i mówią, no myślą pewnie, tak się domyślamy.
2: Obserwujmy zaćmienie Słońca w bezpieczny sposób.
3: Nie patrzmy nigdy na Słońce też gołym okiem, więc jeżeli ktoś chce z nami obserwować, to albo trzeba będzie patrzeć na monitor, gdzie będziemy wyświetlać to zaćmione Słońce, albo wziąć, zaopatrzyć się jeszcze w takie okulary z folią mylarową, że jest ta folia, która odcina prawie całe światło. I to jest ważne też, żeby nie patrzeć przez okulary przeciwsłoneczne czy inne zamienniki, bo te filtry z folią mylarową, no one działają tak, że odcinają światło nie tylko widzialne, ale też ultrafioletowe, które jest bardzo szkodliwe dla naszych oczu.
2: Przed nami też noc Perseidów, chociaż te spadają już teraz.
3: To tylko potocznie się mówi, że spadające gwiazdy. No spadają w tym sensie, że wpadają w ziemską atmosferę.
4: Ja zawsze czekam na spadające gwiazdy, noc Perseidów i zapominam. Idę spać. Chcę to zobaczyć bardzo. Bardzo mnie to interesuje, bo kiedyś interesowałam się astrologią, ale teraz po prostu bardziej dla samego widoku.
3: One są małe, to są drobiny pyłu kometarnego, ale ta prędkość sprawia, że ich przelot wywołuje świecenie gazów atmosferycznych przede wszystkim. Jest tam tlen, azot, ale i inne śladowe pierwiastki świecą na trasie przelotu. No i to widzimy jako taką jasną smugę, która no przypomina trochę spadającą gwiazdę.
0: To przypominamy pani, żeby w środę wieczorem pani nie kładła się szybko spać, bo wtedy ta noc

zapadających gwiazd. Wiele instytucji zaprasza na wspólne oglądanie Perseidów. Za 7 minut 7, my po 7 poszukamy najpiękniejszych tras rowerowych w Polsce, ale wcześniej będą radio kierowców, aktualności, jedynki i wiadomości sportowe.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już dziś od 9 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
3: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
5: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Od służb nie mamy obecnie informacji o żadnych utrudnieniach związanych z kolizjami i z wypadkami. I to bardzo dobra informacja dla kierowców, no ale oczywiście prowadzone są remonty. Tak jest na A1 i one utrudniają przejazd z centrum kraju w kierunku Trójmiasta. Między węzłami Pelplin i Kopytkowo jedziemy dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym w kierunku Gdańska. Tu jest spowolnienie na odcinku prawie 10 km, bo właśnie na takim odcinku jest ten remont i drogowcy pracują też analogicznie między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Też jedzie się dwoma pasami w kierunku Łodzi, a tylko jednym w kierunku Gdańska. Jest tam też ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Tutaj proponujemy Państwu objazd albo drogą krajową numer 91, na którą zjeżdżamy węzłem Nowe Marzy, albo jeśli są Państwo na etapie planowania trasy, a jadą na przykład od strony Warszawy, no to wtedy zdecydowanie lepszym od rozwiązaniem będzie S7. Tutaj jest jeszcze za Warszawą taki fragment z remontami na siódemce między Kazuniem Nowym i Łomiankami, właściwie Dziekanowem Leśnym, ale tutaj już te utrudnienia są niewielkie. Na A1 mamy też remontowany fragment między węzłami Toruń Południe, Lubicz Dolny. Tutaj już jest delikatne spowolnienie przy bramkach w Nowej Wsi, także oczywiście na jezdni w kierunku Gdańska. I na A1C jest też zwężenie już w województwie śląskim między Piekarami Śląskimi i Pyrzowicami na jezdni w kierunku lotniska. Ten remont fragment jest na odcinku mniej więcej 3 km. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
6: Minęła 7, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Prawie 160 osób straciło od kwietnia życie w wodzie. W ostatnich dniach utonęły osoby pomagające innym tonącym.
7: Jestem słabym pływakiem, ale myślę, że w pierwszej kolejności tak.
8: Nie czułabym się na siłach, żeby sama wpłynąć.
6: Powiemy o zasadach ratowania z wody. Jarosław Kaczyński mówi stanowcze nie. Media donoszą jednak o zmianie kandydata na premiera Przemysława Czarnka. Kijów znów pod ostrzałem Rosji. W nocnym ataku na obwód kijowski zginęły 3 osoby. Putin się mści, mówi Roman Polko. Tragiczne dane płyną z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Od początku kwietnia utonęło 159 osób. W ciągu 2 ostatnich dni doszło do tragedii. Utonęło 3 nastolatków, bo w sposób nieumiejętny próbowali sobie pomóc i wyciągnąć się z wody. Maciej Szefer.
9: Wśród wypoczywających nad wodą opinie co do tego, jak reagować na widok osoby tonącej, są podzielone.
7: Odruchem chyba bym pobiegł tak. Jestem słabym pływakiem, ale myślę, że w pierwszej kolejności tak.
8: Nie czułabym się na siłach, żeby sama wpłynąć. Ratownik prędzej.
9: Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u mówi, jak się zachować w kryzysowej sytuacji.
10: Jeżeli widzimy, że ktoś tonie, to przede wszystkim wszczynamy alarm.
9: Podpłynięcie do tonącego może skończyć się bowiem wciągnięciem pod wodę.
10: Ratownik, który udziela pomocy, jest wyszkolony. Umie podpłynąć w taki sposób, żeby był niezauważony przez tonącego.
9: Pierwszą formą pomocy poza wezwaniem służb jest podanie tonącemu przedmiotu, który będzie on mógł uchwycić, i przyholowanie go do brzegu. Maciej Szefer, Polskie Radio.
6: Trwa sprzątanie po nawałnicach. Te przetoczyły się po potężnych upałach niemal przez cały kraj, czyniąc poważne szkody, m.in. w Rzeszowie. Ulewny deszcz zalał poziom minus 1 szpitala

0: część apteki szpitalnej oraz pomieszczenia magazynowe. Obecnie na terenie szpitala trwa akcja wypompowywania wody oraz zabezpieczenia zalanych pomieszczeń.
1: Na Podkarpaciu nawałnica uszkodziła także sieci energetyczne. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ucina medialne spekulacje o możliwej zamianie kandydata na premiera w przypadku wygranej w wyborach parlamentarnych. Według doniesień Rzeczpospolitej miejsce Przemysława Czarnka miałby zająć eurodeputowany Tobiasz Bochański albo szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Jarosław Kaczyński napisał w mediach społecznościowych, że od czasu powołania Porozumienia Centrum jego środowisko polityczne było obiektem ataków opartych na kłamstwach, manipulacjach i insynuacjach. Teraz także ze strony ludzi, którzy udawali, że chcą być w PiS, a podjęli decyzję o rozłamie. Marcin Chorała ze Stowarzyszenia Rozwój Plus mówi, że kwestia kandydata PiSu na premiera już go nie dotyczy.
2: My przez rok mówiliśmy, że ten strategiczny kierunek PiSu na zderzenie z prawą ścianą jest nieskuteczny i nie idzie. Między innymi za te diagnozy zostaliśmy z partii usunięci, wypchnięci. Tak jak mówię, to już nie jest moje zmartwienie.
1: Prawo i Sprawiedliwość wskazało Przemysława Czarnka jako swojego kandydata na premiera na początku marca. Miał on podnieść notowania partii i odebrać wyborców Konfederacji Grzegorza Brauna. Od tego czasu jednak notowania sondażowe PiSu spadają. W ostatnim sondażu dla Opinii 24 partia ma nieco powyżej 17% wskazań. Państwo musi działać stanowczo wobec agresorów atakujących Ukraińców, mówili uczestnicy pikiety przed kancelarią premiera. Protestujący złożyli 11 tysięcy podpisów wraz z apelem do rządu o zdecydowane działanie przeciwko atakom motywowanym uprzedzeniami narodowościowymi.
3: Jakub Kocjan, Akcja Demokracja. Oczekujemy zarówno jednoznacznego potępienia każdego z takich czynów, jak i też przygotowania planów, jak można lepiej chronić osoby pochodzenia ukraińskiego.
1: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powołał specjalną grupę 100 prokuratorów, którzy zajmują się przypadkami przemocy wobec Ukraińców.
4: To są aktualności jedynki.
1: 3 osoby zginęły, a kolejne 3 zostały ranne w rosyjskim ataku na miejscowość Browary w obwodzie kijowskim na Ukrainie. Wśród ofiar śmiertelnych jest dziecko. Uszkodzony został dom mieszkalny, a także budynki gospodarcze i samochody. Na miejscu zdarzenia pracują cały czas służby. W nocy w Kijowie w kilku regionach Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy w związku z zagrożeniem ze strony dronów. Generał Roman Polko ocenia, że Rosja wykorzystuje braki Ukrainy, jeśli chodzi o zdolności zwalczania rakiet balistycznych. Były dowódca GROM uważa, że Władimir Putin się mści za to, że Ukrainie udało się rozszerzyć obszar wojny na całe terytorium Rosji.
5: To jest dla Rosji porażające. To jest porażające dla Putina, który bał się zorganizować taką pełnoskalową defiladę 9 maja. No i teraz próbuje się mścić, uderzając w tą piętę achillesową Ukrainy dzisiaj, czyli brak zdolności zwalczania rakiet balistycznych. Stąd też, no niestety, wszystkie te ataki na Kijów, te ludobójcze ataki, mordowanie cywili, no one są bezkarne, bo dzisiaj Ukraina nie ma po prostu się czym bronić.
1: Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Ukraina chce do przyszłego roku opracować własny system rakiet balistycznych i obrony antybalistycznej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Katarzyna Niewiadoma zdobyła Górę Wiatrów. Polska kolarka po samotnej ponad 8-kilometrowej ucieczce wygrała kończący się na Mont Ventoux 7 etap kolarskiego Tour de France i objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej wyścigu. Na mecie była bardzo wzruszona i przyznała, że to jedna z najpiękniejszych chwil w jej karierze.
7: Na początku podjazdu czułam się bardzo dobrze i nagle zobaczyłam właśnie moje napisy Kasia na drodze i zerknęłam w prawo i zobaczyłam moich rodziców, czyli zrobili mi niespodziankę tutaj przyjeżdżając i po prostu w tym momencie poczułam, że chcę zrobić wszystko, żeby byli ze mnie dumni. No i się udało, w końcu się udało po 10 latach.
6: Po etapach Katarzyna Niewiadoma o 15 sekund wyprzedza Holenderkę Demi Follering oraz o 39 sekund Szwajcarkę Marlen Reusser. Ósme miejsce zajmuje Dominika Włodarczyk. Wyścig zakończy się jutro. Tymczasem piąty etap kolarskiego Tour de Pologne wygrał Szwajcar Jan Christen. Najlepszy z Polaków Filip Gruszczyński był 36.
8: Poszedłem ile mogłem, trochę zabrakło nóg, także mimo wszystko ta pozycja najlepszego Polaka jest taka trochę słodko-gorzka.
6: Liderem jest Holender Bart Lemmen.

0: Kaczyński zajmuje 29 miejsce, a 31 jest Michał Kwiatkowski. Dzisiaj decydujący etap z metą w Bukowinie Tatrzańskiej. Relacje na naszej antenie. Jutro zakończenie wyścigu. Wisła Kraków wygrała z Wisłą Płock 2-1 na inaugurację trzeciej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Dla Białej Gwiazdy to już drugie zwycięstwo i na razie jest trzecia w tabeli. Ma 6 punktów, tyle samo co prowadząca Legia Warszawa i będąca na drugim miejscu Jagiellonia Białystok, ale Legia i Jaga jeszcze w trzeciej kolejce nie grały. Duńczycy wygrali w Rydze drugi półfinał drużynowego Pucharu Świata w jeździe na żużlu i zakwalifikowali się do finału, który odbędzie się 29 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wyprzedzili Szwedów, Łotyszy i Norwegów. Wcześniej miejsce w finale mieli zapewnione Polacy jako gospodarze, a także Australijczycy i najlepsi w pierwszym półfinale Brytyjczycy.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Pogoda.
4: Tylko lokalnie na południowym wschodzie możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Poza tym przed nami ciepły, słoneczny dzień, nieupalny. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 23 w centrum do 26 na krańcach południowo-wschodnich. Teraz ciśnienie w Warszawie to 1009 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Największe gwiazdy,
3: a wśród nich
5: Justyna Steczkowska.

0: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
2: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
0: Sobota, 8 sierpnia. Lublin, Plac Zamkowy.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20
2: i na antenie radiowej jedynki po 21.
0: Zapraszamy.
3: Autopromocja.

0: Dracula w radiowej 113 minut po siódmej. Mam nadzieję, że jednak nikt się nie przeraził.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
3: Wolna sobota z jedynką.
0: A wolna sobota dziś na dwóch kółkach, bo trwa nasz największy narodowy tour, ale Tour de Pologne to nie tylko emocje sportowe.
4: Dzisiejsza transmisja trafia do 70 państw, to jest ponad 5,5 godziny transmisji, czyli możemy połączyć wielki sport z wielką promocją naszego kraju.
0: I rzeczywiście w obrazku wyścig wygląda naprawdę wspaniale. Pewnie widzieli państwo wspaniałe kadry kawalerii pędzącej na koniach razem równo z kolarzami, czy ułożonego z beli słomy wielkiego roweru na jednym z pól. No i w ogóle całą Polskę przecież najlepiej zwiedzać na rowerze.
5: 16 województw, kilkanaście regionów i to wszystko można odkryć rowerem. W niektórych województwach, jak w Małopolsce czy w zachodnim Pomorzu, są świetne trasy rowerowe.
0: To jaki jest państwa ulubiony Tour de Pologne, ulubiona trasa rowerowa? 22 139 22 02 i Facebook komu kośnik jedynka. Można zadzwonić, można skomentować. Proszę się pochwalić albo teraz, albo trochę lepiej się do tego przygotować, nagrać rolkę na media społecznościowe i może w ten sposób wygrać w rower w konkursie Lata z Radiem. Jak to zrobić, o tym jeszcze też powiem za kilka minut. No i oczywiście będziemy też na trasie tegorocznego Tour de Pologne. Patryk Michalski, zapraszam. Wolna sobota jedzie dalej.

0: I nieśmiertelny hymn wszystkich rowerzystów Lecha Janerki. Damian już na rowerze, a dokąd pedałuje pan Jarek?
1: Dzień dobry, Skoczowie. Plus 16 stopni, nie pada, piękne słoneczko. A co do tematu dnia, no to gratulacje dla pani niewiadomej za wygranie etapu. A najbardziej lubię jeździć na rowerze nad rzeczkę. A największa moja trasa to przejechana cała pętla Beskidów od Skoczowa do Skoczowa. 175 km.
0: O, to musi być też ładna trasa, to muszę ją wpisać chyba na swoją listę tych tras rowerowych do zaliczenia. Dzięki serdeczne za telefon, panie Jarku, 22 139 22 02. Dokąd wiedzie państwa ulubiony Tour de Pologne? Pytamy, bo właśnie w tym tygodniu przez Polskę przejeżdża nasz największy narodowy wyścig. Wyścig, który poza sportowymi emocjami pokazuje też piękno naszego kraju, jest piękną wizytówką Polski, jak mówi organizator wyścigu. Wyścigu Czesław Lang, transmisja trafia do 70 krajów na całym świecie i naprawdę kadry z tego wyścigu mogą zachwycać, ale przecież zachwycać może cała Polska, odkrywana właśnie z perspektywy rowerowego siodełka. Gdzie warto pojechać i jak na taką wycieczkę wybrać się nowym rowerem od radiowej jedynki? O tym Izabela Kostyszyn.
2: Kolarze Tour de Pologne walczą o sekundy, ale dla tysięcy Polaków rower oznacza przede wszystkim wakacyjny odpoczynek. Coraz częściej urlop planujemy właśnie na dwóch kółkach, bo w ten sposób można zobaczyć miejsca, do których samochodem trudno dotrzeć. A gdzie w Polsce najlepiej wybrać się na rower? Marcel Gawron, podróżnik rowerowy, przewodnik, który odwiedził kilkadziesiąt krajów świata na rowerze i który od wielu lat popularyzuje turystykę rowerową, ma swoich faworytów. To Małopolska i zachodnie Pomorze.
3: Te dwa województwa oferują ponad 1000 kilometrów, każdy z nich, fantastycznych tras rowerowych. Województwo małopolskie to przede wszystkim piękne widoki zapierające dech w piersiach, Podhale, góry, wiślana trasa rowerowa, przejechanie przez Kraków na rowerze, okolice Zatora, Oświęcimia. Przepiękne obszary związane co rusz z jakimś elementem naszej historii i z jakimiś ważnymi zabytkami. Zachodnie Pomorze, może mniej takie z zabytkami, ale jednak oferujące fantastyczną infrastrukturę wzdłuż Bałtyku. No i najsłynniejsza trasa w Polsce pokonywana rokrocznie, czyli ze Świnoujścia zachodniopomorskiego aż do województwa pomorskiego, do Krynicy Piasków na Mierzei Wiślanej. Tą trasę R10, R13 pokonuje najwięcej rowerzystów.
2: Takich tras w Polsce nie brakuje. Nad morzem, na Mazurach, wzdłuż Wisły czy w górach. Coraz więcej z nich łączy się w długie szlaki, dzięki którym rowerową wyprawę można zaplanować nawet na kilka dni. Taką podróż ma za sobą właśnie pan Marcel, który razem z żoną przejechał rowerem z Krakowa aż na Kaszuby.
3: Żona mi zawsze mówiła, że całe życie jeździła na Kaszuby, ale z rowerem, nie na rowerze. I chciała kiedyś pojechać rowerem. No to ja mówię, to zróbmy to. No i była to tygodniowa podróż przez całą Polskę, wymagająca troszeczkę zdolności kartograficznych, planowania trasy, ale tutaj moja żona miała mnie i przeżyliśmy wspaniałą przygodę. Tygodniowa podróż przez Polskę pozwoliła zobaczyć to, co często nam umyka, kiedy jedziemy samochodem, pociągiem, lecimy samolotem.
2: Polskie krajobrazy przyciągają nie tylko naszych turystów. Coraz częściej na rowerowe wakacje do Polski przyjeżdżają także goście z zagranicy. Marcin Płachno, dyrektor Biura Polskiej Organizacji Turystycznej w Niemczech, a wcześniej w Austrii i Szwajcarii oraz prywatnie zapalony rowerzysta, dobrze wie, co najbardziej zachwyca rowerzystów odwiedzających nasz kraj, bo regularnie przyjeżdża z nimi do Polski.
4: Pracując w Wiedniu i zachęcając Austriaków i Szwajcarów, a dzisiaj pracując w Berlinie i zachęcając Niemców do przyjazdu właśnie do Polski,

0: I szukałem takiego sposobu przebicia się przez gąszcz informacji, gąszcz tej komunikacji marketingowej stosowanej przez wiele krajów. W zasadzie cały świat zaprasza te nacje do siebie, więc wymyśliłem taki sposób nadania narracji, że tak oto urzędnik jest w stanie wsiąść na rower i pojechać do Polski z tego miejsca. I tak zapoczątkowałem swoją historię przejazdem z Wiednia właśnie do Krakowa, później był bardzo długi przejazd z Zurychu do Wrocławia, no i kolejne wycieczki Berlin, Szczecin, Berlin, Poznań, a ostatnio w maju tego roku z Berlina do Krakowa.
1: Jeśli ktoś jeszcze nie ma pomysłu na rowerową wyprawę, inspiracji można poszukać w Polskim Radiu. W audycji Lato z Radiem trwa konkurs dla miłośników dwóch kółek. O tym, jak wziąć w nim udział i wygrać rower, mówi Sława Bieńczycka z Radiowej Jedynki.
2: Każdy z Państwa, kto jeździ na rowerze, na pewno ma swoją ulubioną ścieżkę rowerową. I właśnie mamy taki konkurs. W Lecie z Radiem wystarczy nagrać krótką rolkę do 60 sekund. Ważne, żeby była nagrana w pionie. I oznaczają Państwo tę rolkę u siebie na swoich socialach hashtagiem ścieżki z jedynką. Co to za ścieżka? A tak naprawdę to wszystko zależy od Państwa, bo to może być coś nowego, co odkryli Państwo niedawno, albo może być taka ścieżka, która ma lat 10, 20, 30, kochają ją Państwo od zawsze i po prostu chcą się nią pochwalić. A w Lecie z Radiem czeka na kogoś z Państwa rower. Jak zdobyć rower? No trzeba wziąć udział w naszym konkursie.
1: Być może Państwa trasa zainspiruje innych do rowerowej wyprawy.
3: A Lato z Radiem dzisiaj w Lublinie i też będzie o tym, dlaczego i Lublin, i Lubelszczyznę warto zwiedzać na rowerze. Lubelszczyzna naprawdę wspaniały rowerowy region. Też byłem na jeden weekend w te wakacje w okolicach Kazimierza Dolnego Nałęczowa. Świetne trasy rowerowe, przepiękne widoki. Natomiast moje ostatnie rowerowe odkrycie to zdecydowanie Mazurska Pętla Rowerowa. Świetnie poprowadzony szlak ze wspaniałą infrastrukturą dla rowerzystów, tak zwanymi miejscami obsługi rowerzystów, z zadaszonymi wiatami, z toaletami, z gniazdkami elektrycznymi, a to na rowerze jest bardzo ważne, żeby na przykład móc doładować telefon gdzieś po drodze. Zrobiłem podczas urlopu w czerwcu fragment z Piszu do Giżycka. I potwierdzam też, że zagraniczni turyści są zachwyceni polskimi szlakami rowerowymi, bo w Piszu właśnie spotkałem rowerzystę z Niemiec, który przyjechał na Mazury rowerem właśnie i był zachwycone właśnie naszymi trasami, ich jakością, tymi miejscami obsługi rowerzystów. Naprawdę mamy się czym pochwalić, drodzy Państwo, i jest co samemu odkrywać. Zatem 22 139 22 02, dokąd jedzie Państwa ulubiona trasa Tour de Pologne. Ona nie musi być naprawdę długa, ale na pewno jest zachwycająca, może być zachwycająca. Podróżnik Marcel Gawron, z którym rozmawiała Izabela Kostyszyn, powiedział też, że na Podhalu widok na Tatry z rowerowego siodełka może zapierać dech w piersiach. No dzisiaj kolarzom na Tour de Pologne, właśnie na tatrzańskim, podhalańskim odcinku, to dech zapierać będą raczej te podjazdy pod górki, ponad 2,5 tysiąca metrów przewyższeń na tym dzisiejszym etapie, a na start dzisiejszego etapu Tour de Pologne zajrzymy jeszcze przed ósmą.

0: Brodka w Wolnej Sobocie z Jedynką. Za 28 minut będzie 8. Dziś w Wolnej Sobocie dużo mówimy o tym, że Polskę warto zwiedzać się na rowerze. No i skoro mówimy i szukamy najpiękniejszych rowerowych tras, to nie mogę nie wspomnieć też o Górach Izerskich z bazą na naszej jedynkowej Polanie Jakuszyckiej. Też świetne trasy, wbrew pozorom wcale nie takie wymagające, naprawdę do przejechania dla każdego, a na rowerze elektrycznym to już w ogóle czysta przyjemność. We wrześniu zresztą na Polanie Jakuszyckiej rowerowy bieg Piastów. Zapisy wciąż są otwarte, a za 2 tygodnie widzimy się na Polanie Jakuszyckiej na letnim biegu Piastów. Mam nadzieję, że niektórzy z Państwa na Polanie też będą. 7:33, teraz nie o rowerach, ale wciąż w letnim klimacie.
1: Sto sekund polszczyzny.
0: Doktor Agata Honcia i Małgorzata Tułowiecka.
2: Dzisiaj powiemy znowu o kwiatkach, których nazwa rozpoczyna się od litery N. A te kwiatki to nasturcje.
3: Słowo stare, w języku polskim poświadczone po raz pierwszy na początku XVIII wieku, a jest to zapożyczenie z języka niemieckiego. Wydaje się, że tak rodzimie po polsku te nasturcje brzmią, a to właśnie germanizm. Germanizm, który jeszcze wcześniej mieszkał w języku łacińskim, czyli jeszcze dawniejsze źródło to wyraz łaciński nasturcium. Uwaga, łacińskie nasturcium nazywa rodzaj rzeżuchy i wiele wspólnego z naszymi pięknymi, delikatnymi kwiatami nie ma.
2: No a to podobno w ogóle z Peru te nasturcje przywędrowały.
3: Wszystko jest możliwe.
2: Wszystko jest możliwe, nie biorę odpowiedzialności za tę informacje. Nasturcja, roślina zielna, można przeczytać w starym słowniku, z rodziny nasturcjowatych, pochodząca z Peru, o właśnie, stąd to wzięłam.
3: Tak.
2: Uprawiana w ogrodach jako roślina ozdobna. W niektórych krajach zamarynowane jej owoce używane są do potraw zamiast kaparów.
3: To jest ciekawostka.
2: Właśnie.
3: Bo nam się kojarzy tylko z kwiatem ozdobnym, a nie uważamy jej zwykle za roślinę jadalną.
2: Ale podobno właśnie nasturcja o nieco ostrym smaku wykorzystywana jest i współcześnie do przyrządzania sałatek i dekorowania kanapek.
3: Kilka lat temu jeszcze pisano i myślę, że do dziś to jest aktualne. Uczestnicy przygotowywali przystawkę i danie główne. Słowacka przekąska okazała się najlepsza. Wśród składników były płatki jadalnych kwiatów, między innymi bratków i nasturcji.
2: Czyli kwiaty, płatki, ale także chyba, jak mowa o kaparach, to malutkie takie...
3: Owoce, nasiona.
2: No właśnie.
3: Czytamy w innym cytacie tak. W polskiej kuchni młode, marynowane nasiona nasturcji zastępowały kapary. Dodawało się je także, podobnie jak młode liście, do niektórych potraw.
2: Zatem smacznego.
3: Smacznego.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Smacznego, bo to wszak pora śniadaniowa. Za 25 minut będzie 8, ale jednak wychodzi na to, że szczęśliwi czasu nie liczą, bo letni bieg Piastów to za 3 tygodnie, drodzy Państwo. Wtedy widzimy się na Polanie Jakuszyckiej. Za 2 tygodnie to ja rowerem jadę do Tykocina. Piękne miasteczko zresztą na Podlasiu, obok piękny region do zwiedzania na rowerze, bo i Biebrzański, i Narwiański Park Narodowy, to co, może nam się trasy przetną na rowerze?

0: Słoneczny dzień.
1: I taki słoneczny dzień też przed nami. W ogóle cały weekend wspaniale się zapowiada, też nie za gorąco, więc to będzie idealna pogoda na jakąś rowerową wycieczkę. A rower to jest taki wspaniały środek podróży, środek transportu, że podróż na rowerze sama w sobie jest celem. I ja zawsze powtarzam to przy każdej okazji, że podróż na rowerze pozwala tę podróż odczuwać wszystkimi zmysłami, bo w samochodzie nie da się poczuć szumu wiatru albo zapachu skoszonego osiana, jak przejeżdża się gdzieś przez piękne pola czy łąki. I o tym też Marcel Gawron, podróżnik rowerowy, przewodnik, który odwiedził 94 kraje świata, z czego połowę na rowerze.
2: Po Polsce warto podróżować rowerem, ponieważ dzięki podróży rowerem można odkryć Polskę jakoby na nowo. Może na mapie Polska nie wydaje się być wielkim krajem, ale już z perspektywy rowerowego siodełka jest wielkim krajem. 16 województw, kilkanaście regionów. I to wszystko można odkryć rowerem. W niektórych województwach, jak Małopolsce czy w zachodnim Pomorzu, są świetne trasy rowerowe. Ale też mniej więcej każdy region, każde województwo stara się tworzyć takie swoje małe, większe lub mniejsze perełki rowerowe. Podróżując rowerem między na przykład najbardziej znanymi miejscowościami, nie wiem, Kraków, Warszawa, Gdańsk, jesteśmy w stanie odkrywać wszystko to, co jest pomiędzy. Kiedy Małopolska przechodzi Świętokrzyskie, a Świętokrzyskie w Mazowsze, z Mazowsza na Warmię, z Warmii na Podlasie, z zachodniego Pomorza na wschodnie Pomorze, czyli na województwo pomorskie. Dzięki temu rower daje nam dużą swobodę w podróżowaniu. Możemy zatrzymać się przy każdym miejscu, w każdej miejscowości. No i też, jak to się mówi, możemy przeżyć po prostu przygodę. Więc to, co znamy do tej pory z podróży konwencjonalnych, to jest pociągiem, samochodem, możemy podróżować całkowicie po naszym kraju w nowoczesny, w całkowicie nowy sposób, odkrywając to, co no, gubi się na tych tranzytowych odcinkach. Rower pozwala poznać kamień po kamieniu, kilometr po kilometrze i zobaczyć często to, co z perspektywy samochodu, tudzież nawet pieszego spaceru nie jest do końca możliwe.
1: I to przecież wcale nie musi być długa podróż. Pani Marta pisze na Facebooku. Moja ulubiona trasa rowerowa to Zalesie Dolne przez Stawy w Żabieńcu. Dojeżdżam do Góry Krzymona przez Upust na Jeziorce, czyli okolice Warszawy, Piaseczna. Jeszcze konkretniej całkiem niedługa trasa, ale rzeczywiście bardzo przyjemna. A Państwa ulubiona rowerowa trasa? 22 139 2202 albo Facebook komukośnik 1.

0: Pan Tomek z kolei na Facebooku pisze: polecam trasy rowerowe na Pomorzu Zachodnim. Sporo nowej infrastruktury, piękna przyroda i widoki. Dwa tygodnie temu zwiedziłem wyspę Wolin, okolice Zalewu Pomorskiego i wybrzeże od Międzyzdrojów po Kołobrzeg. Przyznam, że Pomorze Zachodnie jest na czele mojej listy do zaliczenia rowerem. Zresztą Marcel Gawron też za chwilę wspomni, że Pomorze Zachodnie to jest jeden z najlepszych rowerowych regionów w Polsce. Ale gdzie jeszcze wybrać się rowerem w naszym pięknym kraju?
1: W Polsce przede wszystkim na rower wybrałbym się do Małopolski, ponieważ tam może wydawać się, że jest bardzo górzyście, są Gorce, Tatry, Beskidy, ale trasy w Małopolsce są poprowadzone wzdłuż głównych rzek regionów, takich na przykład jak Dunajec, wypływający z Podhala, wpadający do Wisły powyżej Tarnowa. Dzięki temu można przejechać przez całą przełom Dunajca w Pienińskim Parku Narodowym, zobaczyć Podhale, które jest takie zagonione turystami, a z perspektywy roweru jest już znacznie, znacznie przyjemniejsze. Można zobaczyć inne regiony, jest trasa Wieloskała, w okolicach Zatora, Wadowic, trasa wzdłuż Raby. Małopolska ma fantastyczną ofertę tych tras, ale w Polsce oczywiście poza górami, południem, warto wybrać się również na północ Polski. Województwo zachodniopomorskie ze świetną, rozwiniętą siecią tras rowerowych automatycznie przechodzi wzdłuż Bałtyku w województwo pomorskie i ten region też cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem rowerzystów. Jest chyba najsłynniejszą, najbardziej popularną trasą wybieraną rokrocznie przez rowerzystów. Ale również region Warmii i Mazur. Przefantastyczne trasy, mazurska pętla rowerowa to też produkt też bardzo dużej jakości. Pod względem jeszcze dużego zainteresowania w ostatnich latach, ja też uważam, że sam szlak Green Velo jest warte zainteresowania. To jest cała ściana wschodnia, zaczynająca się oficjalnie w województwie świętokrzyskim, a potem przez Podkarpacie, przez Lubelszczyznę, Podlasie, aż po Warmię i Mazury prowadzi do Elbląga szlak Green Velo.
0: Jechałem rzeczywiście 2 lata temu kawałek Velo Dunajec z Tarnowa do Szczawnicy w Małopolsce. Rzeczywiście świetna trasa, no ale Marcel Gawron powiedział właśnie na początku, że przede wszystkim, jeśli chodzi o Polskę na rower, to do Małopolski. No to wybierzmy się w takim razie do Małopolski, gdzie dziś 6. etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Na tym starcie Andrzej Grabowski. Dzień dobry, Andrzeju.
2: Dzień dobry. Tylko delikatnie doprecyzuję, bo był etap w Bukowinie Tatrzańskiej, etap od 13. Teraz już w ogóle ścigają się amatorzy w Tour de Pologne amatorów, chyba ze 2000 ludzi. A my chwilowo jeszcze w Nowym Targu, na parkingu hotelowym, gdzie jest myślę z 8 czy 10 autokarów największych drużyn świata.
0: Bo to rzeczywiście największy wyścig, największy polski wyścig, więc i całe miasteczko, cała karawana przecież Touru przejeżdża też przez Polskę, ale zanim powiemy o tym, co dzisiaj Tour de Pologne, no to musimy powiedzieć o tym, co wczoraj wydarzyło się u stóp Alp we Francji. Nasza Katarzyna Niewiadoma.
2: Katarzyna Niewiadoma, ale też doprecyzujmy, jeśli chodzi o stopy Alp, bo to słynne Mont Ventoux, to jest coś więcej niż wyścig, to jest coś więcej niż góra. Zresztą to jest góra, na której Polacy wygrywali słynne zwycięstwo, chociażby Sylwestra Szmyda w Dauphiné Libéré w 2009 roku, kiedy tak dzielnie pomagał Alejandro Valverde, że Valverde, jego dobry kompan, nawet kiedy miał nad nim przewagę,

0: wagę, bo widział, że Sylwek bardzo się męczy, no to wręcz zatrzymywał się, wręcz kółka kręcił tylko po to, żeby Sylwek mógł odnieść to swoje pierwsze w karierze, jak się okazało, jedyne zwycięstwo. Tutaj wydaje mi się, że niezwykła jest motywacja Kasi Niewiadomej, która zresztą sama wspominała wczoraj, że tak ją zmotywowało to, że gdzieś z 10 kilometrów przed metą zobaczyła swoich rodziców, jakieś napisy oprócz tego na
1: trasie. I to była niespodzianka, nie spodziewała się tych rodziców, bo wspomniała, że zrobili jej niespodziankę, tak.
0: I wtedy pomyślała, no to muszę coś z tym zrobić. No i zrobiła w wielkim stylu, bo na takich górach jak Mont Ventoux to człowiek zapisuje się w historii, choć Katarzyna Niewiadoma przecież wygrywała Tour de France dwa lata temu, choć ma medale Mistrzostw Świata, medale Mistrzostw Europy, wygrane wielkie klasyki. No to takie zwycięstwo to jest taki kolarski pomnik i sportowy pomnik, bo często nawet takie zwycięstwa jak to w Tour de France dwa lata temu, które też było ikoniczne, bo walczyły z Demi Vollering dosłownie na sekundy i o 4 sekundy Kasia wtedy cały wyścig wygrała, no to takie jedno zwycięstwo z taką jedną kliszą z takiego miejsca, no to jest coś wyjątkowego. To jest coś takiego, co pozwala ci pokazywać potem dzieciom i wnukom, jak wielkim byłeś kolarzem.
1: No i ta walka między Katarzyną Niewiadomą a Demi Vollering będzie się odbywała, bo Demi Vollering druga w klasyfikacji generalnej. Katarzyna Niewiadoma po wczorajszym zwycięstwie jest liderką wyścigu. No naprawdę interesująca końcówka tego kobiecego Tour de France się szykuje. Meta jutro. Jutro także finisz naszego Tour de Pologne, no ale dzisiaj również bardzo górski etap, też nazywany królewskim, tak jak ten wczorajszy na kobiecym Tour de France. Sprawdzałem, że ponad 2800 metrów przewyższeń w sumie dzisiaj przed kolarzami.
0: Bardzo ciężki będzie ten etap. Zresztą Czesław Lang starał się, żeby on był cięższy niż zazwyczaj, żeby tutaj znaleźć tak odpowiednie drogi i pozwolić sobie na troszkę więcej, by móc ten etap utrudnić. I faktycznie tak się stało. I jeszcze jest jedna ważna sprawa, jeśli chodzi o tę atrakcyjność. Bo w kolarstwie często jest tak, że jeśli etap jest troszkę krótszy, to mu bardzo dobrze służy. Dziś tylko 125 km, ale właściwie bez chwili wytchnienia. To będzie góra, dół, góra, dół, góra, dół. I co chwilę te bardzo strome podjazdy, w tym oczywiście nieraz podjazd pod Gliczarów, czyli pod te ściany Bukowina i tam nachylenie sięgające gdzieś 20%. Kolarze, ci zawodowi, raczej nie zsiadający z rowerów, ale amatorzy, którzy teraz jadą, pewnie nieraz z tego roweru zsiądą, więc no to będzie duże wyzwanie. Tutaj te różnice wciąż są niewielkie i spodziewam się dość ofensywnego ścigania, może nie od startu, ale tak myślę, że od połowy etapu to tutaj będzie już naprawdę intensywnie, zmiennie i ciekawie. Taką mamy cichą nadzieję, że może Polacy trochę z lepszej strony pokażą się, z trochę ofensywniej. Filip Gruszczyński, lider reprezentacji Polski, młody chłopak, który tak właściwie ma taką twarz dziecka jeszcze i tak zupełnie niewinnie wygląda. Zresztą zapowiadał, że liczy na to, że może trochę rywale go zlekceważą, że pozwolą mu pojechać w którąś z tych ucieczek. No to czekamy na start, na 13 metę koło 16.30 i miejmy nadzieję, że tym razem gdzieś się uda zabrać.
1: No i też pogoda chyba dzisiaj dopisze po tych bardzo ekstremalnych warunkach, które kolarze mieli w poprzednich dniach. Dzisiaj szykują się naprawdę świetne warunki do ścigania. Andrzeju, ale za tobą i za kolarzami już jakieś 980 kilometrów tego turu, który w tym roku rzeczywiście przejeżdża przez całą Polskę, no bo w poniedziałek start w Gdyni nad samym morzem, a dzisiaj ściganie z widokiem na Giewont. I czy tylko ja mam wrażenie, że w tym roku jakoś wyjątkowo organizatorzy naprawdę pokazują piękno naszego kraju? Zresztą Czesław Lang też nieraz, czy w zasadzie zawsze to powtarza, że Tour to nie tylko sport, to jest okazja do fantastycznej promocji naszego kraju.
0: Oj, zdecydowanie. Ten wyścig dostał kolejne życie. Jak na nim zawsze dużo się dzieje, to w tym roku wydaje mi się, że wszyscy tu jesteśmy zachwyceni, bo właściwie nie ma mety. No może poza wczorajszą na Kocierzu, gdzie po prostu było bardzo trudno wjechać, ale i tam myślę, że kilkaset osób na mecie znalazło się, a tam przecież trzeba by było często wejść na tę górę z dołu, czyli z 2-3 kilometry, bo inaczej byłoby bardzo ciężko się tam dostać. Ale na przykład jeśli chodzi o takie klisze z tego wyścigu,
1: tak,
0: to chyba najbardziej zapadło
1: mi... które ty zapamiętasz z tego wyścigu najbardziej?
0: Na razie zapada mi ten Szczecin, meta na Wałach Chrobrego. Aha. I właściwie kibice otaczający scenę zewsząd, bo stali pod sceną, stali na skarpie na Wałach Chrobrego, stali za sceną i właściwie miałem wrażenie, że gdzie się nie obejrzę, tam byli kibice. I to jest myślę takie ujęcie, które zostanie ze mną z tegorocznego Tour de Pologne na długo. No i oczywiście dzisiaj w Bukowinie też będzie się sporo działo, jutro w Wiliczce zresztą też na czasówce, ale ten Szczecin to jest coś, co mocno zapada w pamięć. No i oczywiście ta bardzo bardzo efektowna prezentacja na błyskawicy, bo myślę, że niektórym ten huk armaty

0: która wystrzeliła w trakcie prezentacji, do tej pory pobrzmiewa w uszach. A jeszcze tylko dodam, że jeśli chodzi o te kilometry, no to faktycznie peleton przejechał około 1000, a my zresztą wszyscy tak na wyścigach mają, że mamy mniej więcej 2 razy więcej, bo tak z naszym realizatorem Krzysztofem Przybyłą zrestartowaliśmy sobie licznik w samochodzie, no i mniej więcej wychodzi na to, że trzeba doliczyć tak 2 razy, no to wtedy będzie tak idealnie. Do końca przejedziemy pewnie 2600 kilometrów.
1: No to też ładny wynik. Pozdrowienia dla Krzysztofa, dzięki któremu cię słychać. Relacje z dzisiejszego etapu oczywiście na antenie jedynki, a jutro finisz w Wieliczce.
0: Tak, jutro czasówka w Wieliczce, 2 rok z rzędu tam finiszujemy. Trasa bardzo dobrze znana, trasa, która też może bardzo wywrócić klasyfikację generalną. Pamiętamy, że w ubiegłym roku to właśnie na tej czasówce dopiero poznaliśmy zwycięzcę. Tam koszulkę lidera stracił Monakijczyk Langelotti, a zdobył ją Amerykanin McNulty, więc no tutaj jeszcze możliwości będzie sporo i pewnie niektórzy kolarze też, nawet myśląc o tym etapie w jakiś ofensywny sposób, będą kalkulowali pod kątem tej jutrzejszej czasówki ze startem i metą pod kopalnią soli w Wieliczce. I to jest bardzo taki kibicowsko efektowny i wygodny etap, bo start jest po jednej stronie kopalni, a meta po drugiej, więc wystarczy dosłownie przez teren kopalni przejść 200 metrów i jest się na mecie.
1: I też kolejna piękna wizytówka Polski, kopalnia soli w Wieliczce, przecież obiekt z listy UNESCO. Andrzej Grabowski przed startem dzisiejszego 6. etapu Tour de Pologne. Andrzej, pięknie dziękuję. Jeszcze raz zapraszam na relację.
0: Dziękuję.
1: Andrzeja z Tour de Pologne. Przyznam, że chyba rower z beli słomy zrobiony przez jednego z rolników na polu przy trasie tegorocznego Tour de Pologne najbardziej zapadnie mi w pamięć z tego tegorocznego wyścigu.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I rowerowa wolna sobota z jedynką za 6 minut, godzina 8. Skoro rowerowa, no to niech będą rowery 2, chociaż na

0: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już dziś od 9 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
2: Ewa Mierzejewska, zapraszam na A1 między węzłami Łódź Górna, Łódź Południe. Zepsuł się bus, z tego powodu jest zwężenie w kierunku Katowic na 320 km. Natomiast tutaj jest bardzo małe natężenie ruchu w tym miejscu A1, w związku z tym nie wywołuje to dla kierowców praktycznie żadnych utrudnień. Teraz jeszcze zachodnie Pomorze, S3, odcinek Wolin-Goleniów. Tu dachował samochód osobowy, wskutek czego dwie osoby zostały ranne. Jest zwężenie w kierunku Szczecina, tu podobna sytuacja, też małe natężenie ruchu, nie widać tutaj spowolnień. Tutaj na tym odcinku między Szczecinem a Goleniowem, czyli to jest fragment A6 i S3 w okresie wakacyjnym, w dwie strony tworzą się długie spowolnienia. Teraz natomiast można jechać bez problemów. S61, obwodnica Szczuczyna. Tutaj samochód ciężarowy uderzył w barierę. Mamy zamknięty jeden pas w kierunku Warszawy. Na 6 kilometrze utrudnienia mogą potrwać do godziny 10. Tutaj też natężenie ruchu na obwodnicy Szczuczyna jest małe i nie widać z tego powodu tej kolizji spowolnień. Jeśli chodzi o A1, to przypominamy głównie o remontach, które utrudniają przejazd z centrum kraju w kierunku Trójmiasta. Tak jest między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Tu jedzie się dwoma pasami w kierunku Łodzi, ale tylko jednym w kierunku Gdańska. I taka sama sytuacja między węzłami Pelplin i Kopytkowo. To jest 8-kilometrowy odcinek i tutaj widać już, że ruch wyraźnie zwalnia, zwłaszcza, że na tym odcinku, na obu remontowanych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Jeśli Państwo widzą na swojej trasie jakiekolwiek utrudnienia, prosimy o sygnał. Nasz numer telefonu to 22 513 11 11.

0: Minęła 8, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Rząd czeka z decyzją wprowadzającą CPN2, programu wspierającego kierowców na stacjach. Zdaniem ekspertów i tak zrobi się taniej.
1: W ciągu najbliższych dni, zgodnie z deklaracją, jakie słyszymy, koncernów paliwowych, pewnie będzie miało przełożenie pozytywne na stacje.
0: Po niespotykanych upałach, a potem nawałnicach, gradobiciach i intensywnych burzach poszkodowani rolnicy mogą liczyć na odszkodowania. Zaatakowany ostrym narzędziem 15-latek walczy o życie w szpitalu. Dwaj podejrzani są w rękach policji.
2: Kamiennogórscy policjanci ustalili, że związek z wydarzeniami może mieć dwóch 16-latków.
0: Kierowcy się niecierpliwią, liczą na powrót programu osłonowego, ceny paliwa niżej. W związku z kryzysem w ciśnienie Ormus, benzyna i olej napędowy ciągle są drogie. Zdaniem analityków jednak ceny paliw zaczną niebawem spadać. Minister energii Miłosz Motyka mówił w TVP Info, że jest za wcześnie na rządowe deklaracje w tej sprawie CPN.
1: Decyzje zapadną pewnie w przyszłym tygodniu. Coś, co jest niezwykle dynamiczne pod kątem tej sytuacji geopolitycznej, widzimy. W ciągu najbliższych dni, zgodnie z deklaracją, jakie słyszymy, koncernów paliwowych, pewnie będzie miało przełożenie pozytywne na stacjach, ale ta dynamika jest tak ogromna, że nigdy nie wiadomo, czy za kilka godzin znowu nie dojdzie do odwrócenia tej sytuacji.
0: Przyczyną rozchwianej sytuacji na rynku paliw jest sytuacja w ciśnienie Ormus. Autor podcastu Elektryfikacja Jakub Wiech mówi, że zapowiedzi otwarcia ciśniny także niczego nie przesądzają.
3: To, że zostanie ogłoszony jakiś rozejm, forma otwarcia tej drogi morskiej czy innego rodzaju ustabilizowania sytuacji, jeszcze niczego nie przesądza. Teraz po tych kilku miesiącach wiemy, że niczego nie możemy być pewni.
0: Donald Trump poinformował, że w sprawie cieśniny Ormus cały czas trwają negocjacje z Iranem. Nie doszło jednak do porozumienia, choć prezydent USA zapowiadał w środę, że stać ma się tak w ciągu 48

7 godzin. Trwa szacowanie strat, które w uprawach wyrządziły upały i susza. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia, że po złożeniu wniosków poszkodowani rolnicy będą

0: Nie będzie upałów, nie będzie burz. Przed nami piękny, słoneczny dzień. Synoptyk Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii wskazuje, że dziś temperatura nie przekroczy 30 stopni, ale jutro już tak, zwłaszcza w niektórych regionach.
1: Wyraźnie cieplej zrobi się na zachodzie, gdzie temperatura maksymalna zbliży się i miejscami przekroczy na ziemi lubuskiej oraz Dolnym Śląsku 30 stopni.
0: W większości kraju w niedzielę temperatura wyniesie jednak od 24 do 26 stopni. Trwa sprzątanie po wczorajszych nawałnicach. Gwałtowne burze, silny wiatr przechodziły po upałach przez Polskę od czwartkowego wieczora do piątkowego poranka. W wielu regionach pozrywane są dachy, połamane drzewa czy zalane piwnice. W powiecie suwalskim na Podlasiu nawałnica zburzyła nawet budynek. Mieszkańcy pracują porządkując gospodarstwa zniszczone przez gwałtowną burzę.
2: Przyszła trąba, grad, burza i to wszystko, i nic więcej nie było.
3: To dosłownie było może z 10 minut, to od razu tylko poszło, później tylko słońce się rozjaśniło i było okej. Całą lawetę samochodową po podwórku, jak pani widzi, ona stała w ogóle w innym miejscu. Po całym podwórku sobie sama tęczyła.
4: Epicentrum tej niepogody spotkało gminę Raczki w miejscowości Ziółkowo, Wrowonowo, Wysokie.
5: Starszy kapitan Paweł Godlewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach.
4: Gdzie silne podmuchy wiatru spowodowały największe straty. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba też została poszkodowana i przetransportowana do szpitala.
0: Z konsekwencją nawałnicy mierzy się też Podkarpacie, gdzie jeszcze wczoraj prawie 800 odbiorców było bez prądu, a woda zalała piwnicę Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie. Nieczynne były apteka, kuchnia, a także izba przyjęć. Zmniejszyła się liczba statków, które pokonały cieśninę Ormus w tym tygodniu w porównaniu do poprzedniego. Armatorzy czekają na zawarcie porozumienia między Iranem i Omanem, co miałoby udrożnić newralgiczny szlak. W cieśninie cały czas jest niebezpiecznie. Państwowa rafineria z Abu Dhabi podała, że tylko w tym tygodniu jej tankowce trzykrotnie były celem ataków rakietowych i dronowych. Z Dubaju Tomasz Sajewicz.
6: Narodowa Spółka Naftowa Abu Dhabi poinformowała, że poważnie odczuwa skutki niesprowokowanych ataków na własną infrastrukturę i pracowników. Od początku marca 15 statków należących do koncernu było celem ataków. Zginął w nich jeden członek załogi, a 15 osób zostało rannych. Trzykrotnie statki koncernu z Abu Dhabi atakowano w tym tygodniu. Do piątku cieśniny Ormus przepłynęły 33 jednostki. W ubiegłym tygodniu było ich 50. Przed rozpoczęciem konfliktu przez ten szlak dziennie przepływało około 140 tankowców. Między Iranem i Omanem trwają rozmowy dotyczące statusu cieśniny Ormus. Na mocy porozumienia Iran miałby kontrolę nad jednostkami wpływającymi do Ormus. Władze w Teheranie chcą pobierać opłaty za korzystanie z tego szlaku. Niemałe, bo sięgające około 7% wartości ładunku. Jeśli liczba statków Ormus powróciłaby do przedwojennych wartości, oznaczałoby to zyski rzędu ponad 100 miliardów dolarów rocznie. To 1/3 irańskiego PKB. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: A rząd w nadchodzącym tygodniu zdecydować ma o ewentualnym wprowadzeniu programu ceny paliwa niżej. Eksperci są jednak zdania, że na stacjach zrobi się taniej. Awaria jest przyczyną zamknięcia śluzy Tartak na kanale augustowskim. Doszło do punktowego rozszczelnienia wrót między elementami konstrukcji a poszyciem. Ogólnie śluza jest w dobrym stanie, mówi rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Joanna Szereno-Spablicz.
7: Ogólny stan techniczny śluzy Tartak jest dostateczny według ostatniego protokołu stanu technicznego, a czynnikiem obniżającym stan ogólny jest konieczność remontu wrót górnych i dolnych śluzy.
0: Za kilka tygodni ma się rozpocząć remont śluzy Augustów.
8: To są aktualności jedynki.
0: Święto Wojska Polskiego zbliża się wielkimi krokami. Żołnierze zapraszają do wspólnego świętowania 15 sierpnia i w Warszawie, i w Gdyni. Wiąże się to też z dużymi utrudnieniami dla kierowców w stolicy, także w czasie odbywających się już dziś prób generalnych.
9: Pierwsi próbę generalną robią lotnicy. Głowy warto unosić wysoko w górę w południe w stolicy, na wysokości Wisłostrady, bo właśnie w tym miejscu przelecą samoloty transportowe, śmigłowce i myśliwce. Jeszcze przed północą na Wisłostradzie pojawią się czołgi, haubice, wozy opancerzone i wyrzutnie rakiet. Przez kilka godzin będą szlifować paradny przejazd, aby wypaść perfekcyjnie 15 sierpnia. A o 3 nad ranem, już w niedzielę, do akcji wkroczą oddziały piesze i pochwalą się trenowanym od tygodnia krokiem defiladowym. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Pogoda.
5: Wymarzona pogoda na piknik i na koncert pod gołym niebem, taka jak dziś jest w Lublinie, dlatego że mamy piękne niebo i temperatura prognozowana na popołudnie to 24 stopnie, czyli idealnie. Właściwie idealnie, tak jest. A jak to będzie wyglądało w pozostałej części kraju? Bardzo podobnie. Dzisiaj, drodzy Państwo, odpoczywamy od upału, bo maksymalna temperatura to 26 stopni i tyle może być na Podkarpaciu, na południu 24, w centralnej części 23. Im dalej na północ, tym ta temperatura niższa, 19, dzisiaj mogą być nad samym wybrzeżem i na Suwalszczyźnie. Piękne niebieskie niebo, trochę chmur gdzieniegdzie, trochę więcej na Podkarpaciu i w Małopolsce. I tutaj być może jakiś niewielki deszcz popada, ale od burz dzisiaj odpoczywamy. Wiatr też przeważnie słabiutki, ale taki przyjemny, jak tutaj właśnie w Lublinie. A ciśnienie dzisiaj będzie lekko skakało do góry i w południe w stolicy 1009 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Klimat.
6: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. 28% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Najwięcej prądu, 31%, wytwarza się teraz z wykorzystaniem węgla kamiennego. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z energii, przy czym zalecane jest zwiększenie zużycia od 10 do 16 w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe, proszę uważać. Z danych Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że przeważa w zalegającej części kraju jest ono średnie lub małe, a w niektórych miejscach niestety duże.
3: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
7: English language news can be found on polskieradio.pl/en.

0: Golden w radiowej jedynce, w lecie z radiem z Lublina. Wiesz co, Sława, dzisiaj mamy szczęście do ósemek, bo to jest ósmy koncert. Mamy dzisiaj ósmy i ósmego miesiąca. Co ty na to?
1: Tak, imieniny miesiąca, ja w ogóle lubię takie daty. Zawsze mówię, że wtedy miesiąc ma imieniny, ósmego.
0: Tak, to właśnie dzisiaj, więc każdy powód, żeby świętować, jest dobry, a my Państwa zapraszamy na święto Lublina, urodziny Lublina. Jesteśmy właśnie tutaj i czekamy na Państwa. Za chwilę będą goście z nami.
1: I będzie sporo atrakcji i będziemy mówić o bardzo wielu ciekawych rzeczach, o jakich dosłownie już za chwileczkę, bo teraz przypominamy Państwu i zachęcamy. A jakie są Państwa związki, wspomnienia z Lublinem? Może fajne zdjęcia już Państwo mają, jeśli tutaj ktoś kiedyś był, a zatem polecamy.
0: Może jak na randki Państwo to przyjeżdżali.
1: Komunikatory 71-151 i Facebook.com/jedynka.

0: Plany na sobotnie, przedpołudnie, popołudnie i wieczór. Oczywiście Lublin, jeśli Państwo mogą tutaj dzisiaj do nas dojechać, to zapraszamy, ale są dwa adresy. Zamek o godzinie 20 i dokładnie tam pod zamkiem ustawiona już jest ogromna scena. Natomiast nasza audycja i piknik dzisiaj odbywa się w pięknym otoczeniu zieleni. Fantastyczne drzewa, niektóre bardzo stare. Jesteśmy w Parku Ludowym. Proszę zapamiętać tę nazwę. Dzisiaj sporo o atrakcjach Lublina. Już wspominałam trochę i o Szlaku Lubelskich Koziołków i o Wieży Trynitarskiej, o słynnym oczywiście zamku, ale będziemy także z Państwem rozmawiać o innych rzeczach, bo przecież Lublin to taka też trochę gwiazda filmowa.
1: Absolutnie gwiazda filmowa, ale także talenty sportowe. Jest to takie żyjące, bardzo aktywne, intensywne miasto, do którego chcę się wracać. Ja jestem zachwycony. Już mówiłem Państwu, że wczoraj wieczorem chodziłem i szukałem miejsc, które zmieniły się w ciągu ostatnich lat. Zmieniły się nieprawdopodobnie. W ciągu wiele polskich miast, ale w Lublinie widać to bardzo.
0: I o tym wszystkim do godziny 12. Sława Bieńczycka.
1: Marcin Wojciechowski, zapraszam.
0: Czekamy na Państwa Park Ludowy w Lublinie.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Najlepsza miejscówka na najbliższe 9 godzin do godziny 18.
2: No wiadomo,
1: my z Marcinem nie mamy wątpliwości. Drodzy Państwo, miejsce, gdzie odbywa się dzisiaj nasza audycja i nasz piknik. Przypomnę jeszcze, żeby Państwo nie polecieli pod zamek, bo tam dopiero o 20:00. Jesteśmy w Parku Ludowym w Lublinie. Mniej więcej 200 metrów od wejścia przy Alei Piłsudskiego. Proszę kierować się główną parkową aleją i zobaczą Państwo i naszą scenę i przede wszystkim całe nasze miasteczko piknikowe. Oczywiście głównie w kolorze pomarańczowym.
2: Wiesz, kto jest najbardziej zajęty teraz w Lublinie, jaki zawód pracuje w weekendy? Przewodnicy. Żeby znaleźć wolnego przewodnika, dzisiaj jest to naprawdę trudne, ale nie dziwimy się. Pani Jolanta Gogacz, przewodniczka po Lublinie, znalazła czas. Dzień dobry, pani Jolanto.
3: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam słuchaczy naszej kochanej Jedynki, która zechciała nam dzisiaj towarzyszyć.
2: Świętujemy
3: właśnie.
2: A co takiego świętujemy, pani Jolanto?
3: Pracy mamy dużo, ale znalazłam czas, no jakżeż nie znaleźć dla jedyneczki czasu. Tym bardziej, że przecież Lublin świętujemy razem 709. rocznica praw miejskich, proszę Państwa, więc dzisiaj już zaczynamy, a to odświętowanie, obchody, uroczystości potrwają aż do 17, więc dzisiaj zaczynamy i dzisiaj naprawdę dużo się dzieje. Mamy też 457. rocznicę Unii Lubelskiej, bo to przecież pamiętajmy,
1: to właśnie
3: stało się
1: tutaj,
3: bo to wydarzenie tutaj stworzyliśmy Rzeczpospolitą Obojga Narodów, a dokładnie król Zygmunt II August. Nie przypisuje sobie tego absolutnie. No, świętowaliśmy też 46. rocznicę Lubelskiego Lipca, ale to już lipiec. Teraz mamy sierpień, więc zaczynamy to, co właśnie wspomniałam.
1: Często
3: no, mówimy, się naprawdę dzieje.
1: Często
3: tak.
1: Mówimy o Lublinie, miasto królewskie. Dlaczego?
3: Miasto królewskie, dlatego że bywali tutaj królowie. I podkreślam, bywali, nie mieszkali. Nigdy nie była to rezydencja, nigdy nie był to Wawel, nigdy nie był to Zamek Królewski, ale bywali, dlatego że upodobali sobie Lublin, choćby w drodze do Krakowa, dawnej stolicy. Więc jak sobie tutaj zaczęli budować rezydencję już od Kazimierza Wielkiego, tak się rozwinęło właśnie to miasto. Jako miasto królów, miasto głównie królów z dynastii Jagiellonów, bo to oni tutaj najwięcej ściągać.
1: Bywali.
2: Pani Jolanto, puśćmy teraz trochę, pozwólmy wyobraźni popłynąć. Mm-hmm. Gdyby Lublin był człowiekiem, jakie miałby cechy? Takie trzy cechy człowieka, który byłby...
3: Lublin człowiekiem.
2: Tak sobie wymyśliłem.
3: Lublin byłby ciepłym, otwartym, szczerym,
1: prawdziwym,
3: bardzo przyjaznym. No i też wielokulturowym. O człowieku może tak nie powiemy, ale jest to miasto rzeczywiście bardzo wielokulturowe i to stanowi o jego niezwykłości. Ta mieszanka, mieszanie się tych kultur, to, że leżymy na przecięciu tych szlaków, już od dawnych wieków wpływało na to, że no, jest to miasto niezwykłe, w cudzysłowie.
1: Symbolem Lublina jest koziołek. Pani przyniosła tutaj, o, mamy pod spodem.
3: Jest,
1: no
3: matka.
1: Właśnie. Szlakiem lubelskich koziołków. Odkrywaj Lublin z koziołkami. Już sporo miast wybrało właśnie taki sposób podziwiania, odkrywania
2: Wracały
1: swoich miejsc.
2: Krasnale,
1: tak,
2: chyba
1: jest
2: innymi.
1: Oczywiście, że tak. Tych krasnali jest bardzo duże. Ile u was jest koziołków? Jesteście w stanie tu policzyć?
3: Tak. Liczymy. Jeszcze jesteśmy w stanie. Jeszcze do Wrocławia nam daleko. 24. Na dzień dzisiejszy 24 przepiękne figurki koziołków. W ogóle Koziołkowy Szlak Legend to seria cudownych, bardzo przyjaznych figurek z brązu, które wspólnie tworzą taką magiczną opowieść o mieście, podaną w formie najciekawszych, najbardziej popularnych, lokalnych legend.
1: Pani Jolanto, a dlaczego koziołek jest symbolem?
3: Aha.
1: I w herbie?
3: Przez pomyłkę.
2: Jak to zwykle bywa.
3: Przez pomyłkę,

0: Tak, dlatego, że miała być koza. My mieliśmy mieć kozę w herbie, a związane to było też z legendą, bo koza wykarmiła, uratowała dzieci, które ocalały po jednym z ataków, z napaści Tatarów. I kiedy całe społeczeństwo wymarło, gród był spalony, okazało się, że grupka dzieci znalazła kozę, albo koza znalazła się, pojawiła się w tej grupce dzieci. No i oczywiście koza wykarmiła, dawała mleczko, serki, ocaliła dzieci. W związku z tym rzeczywiście miała być koza, ale przez błąd malarza nadwornego, księcia Łokietka, który albo za mało pieniążków dostał, albo za dużo wina wypił podczas świętowania nadania praw miejskich w Lublinie. W związku z tym okazało się, że mamy kozła i to bardzo brzydkiego kozła. Był to taki stary cap spinający się na grono winogrona. No, mieszkańcy wracający do Lublina po tym świętowaniu byli wręcz przerażeni. Jak oni pokażą takiego brzydkiego kozła?
1: Ciąg dalszy naszej lubelskiej historii od pani Jolanty Gogacz już za chwilę. Słuchają państwo Lata z Radiem właśnie z Lublina.

0: Justyna Steczkowska dzisiaj wieczorem na wielkiej scenie Lata z Radiem, a teraz w radiowej jedynce najnowszy remiks wykonany przez jej syna.
1: Reklama.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Już 21 sierpnia rusza Międzynarodowy Blues na Świecie Festiwal Kujawy-Pomorze. Zagrają m.in. Adam Douglas, JJ Band i Maciej Balcar, The Crackers, Jem. Wspólnie z formacją Blues Against the Machine wystąpi gość specjalny, Big Daddy Wilson. Blues na Świecie Festiwal, 21 i 22 sierpnia. Bilety do nabycia na kupbilecik.pl. Festiwal poleca program Pierwszy Polskiego Radia.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
9: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Lublin. Europejska Stolica Kultury 2029. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
1: Reklama. Autopromocja.
10: Wszędzie unosi się wspaniały zapach grillowanego mięsa.
11: W garach kipią papryki, pomidory,
10: bakłażany. Świeże warzywa i cudowne słone sery.
11: Jesteśmy w Mołdawii,
10: Rumunii
11: i w Bułgarii. Jakie są podobieństwa między tymi kuchniami, a jakie różnice, opowiemy w Apetycie na Europę. Naszym gościem będzie Aleks Kasjanow.
10: Po 16:00 zapraszają Łukasz Modylski
11: i Tomasz Prangę-Barczyński.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
12: W miejscu, w którym dziś

0: Goście Lato z Radiem, czyli Park Ludowy. Tutaj jesteśmy do 18. Dominują trzy kolory. Zielony, bo bardzo dużo zieleni. Pomarańczowy, wiadomo, to radiowa jedynka. No i błękit, dlatego że niebo jest idealnie błękitne. Nie widać ani jednej chmurki. I taka sytuacja pogodowa dzisiaj jest w wielu miejscach w kraju. Trochę więcej chmur może być dzisiaj w Małopolsce i na Podkarpaciu. I tutaj jakiś słaby deszczek. Ale poza tym to odpoczywamy od upału. I bardzo dobrze. Temperatura od 19 stopni dla tych z Państwa, którzy dzisiaj spędzają weekend nad samym morzem i na Suwalszczyźnie. Warmia, Mazury, twoje ukochane, Marcinie.
1: Ile?
0: 21 stopni. Taki centralny pas mniej więcej od Poznania przez Łódź, Warszawę, aż dalej na wschód to 23 stopnie. U nas tutaj w Lublinie też 23, a na południu kraju 24. Zakopane troszkę chłodniej, 21. Najwyższa temperatura dzisiaj to 26 i tyle się może zdarzyć na krańcach Podkarpacia. I od razu powiem, że dzisiaj odpoczywamy od tego upału, a jutro znów powoli upał, bo temperatura od 22 do 31 stopni. Co z wiatrem? Przeważnie słabiutki, taki naprawdę sympatyczny, a ciśnienie lekko w górę i w południe w stolicy 1009 hektopaskali. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Sunshine on my face, nowa Usiana w radiowej jedynce. A ja sprawdzam teraz nasz facebookowy profil, co tam piszą państwo. Pan Marek pozdrawia nas spod krakowskich Liszek. Dzień dobry, pan Przemysław z Jeleniej Góry. Pani Magdalena pozdrawia z Lublina. Pani Magdaleno, zapraszamy tutaj do nas. Taka piękna pogoda, proszę nie siedzieć w domu, tylko odwiedzić nas tutaj.
2: Trochę czasu zostało do 18.
1: Tak, i pani Alicja, słuchaj, Sława przysłała nam zdjęcie pięknych jeżyn. Takiej nabrałem ochoty na jeżyny świeże, takie słodkie, gorące. Mnóstwo wiadomości od państwa, będę czytał dalej.
2: A z nami cały czas jest pani Jolanta Gogacz, przewodniczka po Lublinie. Pani Jolanto, najpierw taki krótki słowniczek, dobrze? Żebyśmy troszeczkę naszym słuchaczom też pokazali inne rzeczy. Co to takiego brejdak?
3: Braciszek. Brat. Ale też jest brejdaczka.
2: Czyli
1: siostrzyczka.
2: Jak ładnie. A Sara?
3: Tak, tak, tak.

0: Sara.
1: Mhm. Pieniądze, z tego co wyczytałam.
2: A, słyszałem, tak, miałem kolegę z Dublina.
0: Faktycznie, tak.
1: A trajtek?
0: Tak.
1: Trajtek,
0: no,
1: to...
0: oczywiście trolejbus. Trolejbus, z których jesteśmy dumni, ponieważ mamy największą trakcję trolejbusów w Polsce. Tak, są tylko...
2: Tylko dwie chyba miastach, trzech, tak?
0: W trzech miastach. Gdynia, Tychy i Lublin.
1: Także jeśli trolejbusem, to właśnie
0: jak
1: tutaj...
0: trolejbusem, jak Pazłotko, to też u nas. Mamy jeszcze Bachmetę. Wiecie, co to Pazłotko, prawda?
1: Nie.
2: Nie. Co to?
0: Takie sreberko, no, które zawijamy na przykład czekoladę.
2: A, no, to, a
1: folia, złoto, ale sreberko.
2: To folia aluminiowa, tak, po prostu.
0: Mamy też gela. Słuchajcie, nie wiem, czy tu mamy jakiegoś gela, czyli Grzegorza. Po lubelsku Grzegorz to gelo.
2: Gelo?
0: Tak,
2: naprawdę?
0: Tak. Okay. Mamy przejazdówkę, bilet miesięczny, mamy cebularza. Wiecie, co to cebularz, co?
1: Wiemy i powiem pani, że ja kiedyś, nie dość, że próbowaliśmy, ja kiedyś tutaj chyba 3 lata temu.
2: Piekłaś?
1: W trakcie lat... Tak, byłam w piekarni i robiłam prawdziwy cebularz razem z panem piekarzem, który ma certyfikowane wszystko i mnie uczą.
0: Nie, u nas też można piec, u nas też można piec. Turyści się bawią doskonale w naszym muzeum cebularza. Tak,
1: ale właśnie tych miejsc, którymi wędrujemy, jest sporo. Już wcześniej mówiliśmy o szlaku lubelskich koziołków, ale nie sposób nie powiedzieć o tym najważniejszym zabytku, czyli oczywiście Zamek Lubelski. Jak gdy po raz pierwszy byłam w Lublinie wiele lat temu, to najpierw kaplica Świętej Trójcy była w takim sobie stanie, a później przeszła renowację i pamiętam, gdy już weszłam pierwszy raz po tej renowacji, a byłam w dzień powszedni i byłam sama, to był taki zachwyt. To jest coś nieprawdopodobnego.
0: Jest zachwyt i rzeczywiście nie ma turysty, który nie wyraziłby tego zachwytu. Dlatego zawsze szczerze namawiamy do odwiedzenia kaplicy, ponieważ ona z zewnątrz, no nie oszukujmy się, nie wygląda tak imponująco jak w środku. Wręcz trzeba czasem pokazywać, patrzcie kochani, to jest to. To na dziedzińcu zamkowym, to jest właśnie ta kaplica Trójcy Świętej, wybudowana przez Kazimierza Wielkiego. No jest to gotyk, prawda? Mało zdobiony, gdyby nie ten szczyt schodkowy renesansu lubelskiego, tak naprawdę niewiele osób by na to spojrzało, ale kiedy namówimy, kiedy turysta wejdzie do środka, zupełnie zmienia się punkt spojrzenia i wtedy widać właśnie to zdarzenie dwóch kultur, zdarzenie wschodu z zachodem, z czego słynie ta kaplica. No i widać, że naprawdę zasłużyła sobie na ten znak dziedzictwa europejskiego, jaki dzierży.
1: Tam między innymi możemy zobaczyć króla Władysława Jagiełły, bo to
0: jest oczywiście fundator.
1: Dzięki niemu.
0: Tak, wątek fundatorski, który nam się pojawia dwukrotnie. Nie? Jest Władysław Jagiełło na koniu, pędzący na koronację do Krakowa, oczywiście zatrzymujący się w Lublinie i jeszcze wątek Władysława Jagiełły mamy również na beczce okalającej schody prowadzące na Emporę. Tam z kolei mamy fundatora klęczącego przed Chrystusem Emanuelem w towarzystwie Matki Boskiej.
1: I powiedzmy jeszcze także o tym, że ta kaplica, jeśli chodzi o wnętrze, o freski, była niewidoczna przez wiele lat. Dopiero się to udało odkryć i ta renowacja.
0: Niestety tak, smutne losy fresków, które zostały zbezczeszczone, profanowane w momencie, kiedy kaplica stała się kaplicą więzienną. Kiedy powstaje nam więzienie w 1826 roku, freski giną pod bardzo grubą warstwą pobiały wapiennej i przez wiele lat więźniowie, którzy chodzą, modlą się, proszą o łaskawy wyrok, nie mają pojęcia, jak cenne skarby znajdują się właśnie pod tą pobiałą.
2: To na koniec krótko, czy zdarzyło się pani, że turyści byli bardzo zaskoczeni Lublinem i jednodniowa wyprawa zakończyła się planem na dłuższy powrót?
1: Tak. Jeden dzień to za mało.
0: Tak, i są też tacy turyści, którzy wracają do Lublina, wracają w większych grupach, w innych grupach.
1: Zagraniczni turyści.
0: Zagraniczni turyści też, jak najbardziej, ponieważ Lublin zachwyca i rzeczywiście Lublin bardzo się zmienił. Lublin już nie jest tym samym miastem.
1: Wczoraj byliśmy wieczorem na Starym Mieście.
2: Nieprawdopodobne wrażenie.
1: Pięknie robi, widać, że
2: bardzo spokojne też miasto, bezpieczne, wydaje się.
0: Się dzieje, tym bardziej, że pomysłów na zwiedzanie Lublina jest bardzo wiele.
1: O właśnie, te gotowe trasy na zakończenie. Tak, te gotowe trasy wymienimy, pani Jolanto, to?
0: No tak, gotowe trasy to na przykład Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej, mamy też Szlak Zabytków Architektury, gdzie prym wiedzie już wspominana przez nas kaplica Trójcy Świętej, absolutna perełka. Możemy się wybrać szlakiem wielokulturowym. W żadnym innym mieście nie krzyżowało się tyle religii, kultur już wcześniej wspomnianych przeze mnie, czy szlak pamięci Żydów lubelskich.
2: Bardzo dziękujemy. Pani Jolanta Gogacz, przewodniczka po Lublinie, dziękujemy za opowieść.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do naszego Koziego Grodu.
2: A na scenie dzisiaj wieczorem Grzegorz Chyży, również jedna z gwiazd koncertu, a w radiowej jedynce już teraz Sztos.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Idealna ta pogoda, jest naprawdę fantastyczna dzisiaj. Jesteśmy na małej radiowej scenie, bo duża scena jest pod zamkiem w parku...
2: Ludowym.
1: Ludowym, w Parku Ludowym. Dziękuję, słabo.
2: Wejście od Alei Piłsudskiego.
1: A z nami pan Tomasz Kowalewicz. Pan Tomasz organizuje przeróżne wydarzenia, między innymi Jarmark Jagielloński. Pracuję przy Jarmarku Jagiellońskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Tomaszu. Przed chwileczką tutaj poza anteną powiedziałam, że dostaję dużo informacji od was, a pan mówi, tak, tak, to ja wysyłam. Jestem. Warsztaty Kultury, no właśnie, co to za instytucja?
3: No to jest instytucja miejska, która zajmuje się oprócz tego, że tysiącem wydarzeń w ciągu roku organizowaniem ich, no to też jest to instytucja, która przygotowuje największe festiwale w mieście, Noc Kultury, inne brzmienia.
1: Słynnych sztuk mistrzów to
3: słynnych
1: właśnie,
3: sztuk mistrzów, tak? Którzy skończyli się kilka dni temu, no i festiwal Retradycja, Jarmark Jagielloński, który za kilka dni w Lublinie opanuje Stare Miasto.
2: I dlatego to Stare Miasto jest takie kolorowe jeszcze, bo to jeszcze po
1: właśnie
2: sztuk mistrzach.
1: Właśnie tam powiedzieć, tak, że zostało parę pamiątek jeszcze.
2: Wczoraj, gdy szliśmy wieczorem ulicą Grodzką, to po prostu jest taki moment, że trzeba spojrzeć w górę, obowiązkowo zrobić miejsce, bo tam na linie właśnie sztuk mistrz z Lublina.
3: A to zdradzę wam tajemnicę, ten sztukmistrz nie schodzi przez cały rok. W zimie też tam siedzi.
2: I to super. Ale te kolorowe baloniki.
1: Baloniki to tymczasowe są, rozumiem, z figurkami.
3: Tymczasowe, ale te baloniki będą potem zastąpione innymi rzeczami.
2: Dobrze. I to wygląda fantastycznie, bo w tle jest wieża trynitarska, więc ja zrobiłam wczoraj takie zdjęcie, wieża trynitarska i te kolory, kolorowe balony, no fantastycznie
3: to
2: wygląda.
3: A te baloniki to Jarka Koziary, znanego artysty w Polsce.
2: No proszę.
1: Jak zwykle robią wrażenie, bo w Lublinie wszystko prawie niemal robi wrażenie. Dobrze, a Jarmark Jagielloński to bardziej pachnie drewnem, chlebem,
2: cebularzem.
3: On pachnie wszystkim. Najbardziej pachnie muzyką tradycyjną i rzemiosłem tradycyjnym, bo od 20 już

0: lat to będzie 20. edycja. Tak. Pokazuje, że tradycja może być inspirująca dla kolejnych pokoleń Polaków. No i to może być coś, co może być interesujące tu i teraz i może też zderzyć się z rzeczywistością.
1: My przed chwilą sporo z panią przewodnik mówiliśmy o związkach Jagiellonów. No i oczywiście ten jarmark jagielloński też musi być. Po raz który w tym roku?
0: 20. czyli okrągło, ale świętujemy.
1: Ale nawiązujecie tak do tradycji sprzed wieków?
0: Znaczy, nawiązaniem tradycji jest sam festiwal, bo to jest jednak nawiązanie do tych szlaków handlowych, które były za czasów Jagiellonów. Teraz to przede wszystkim jest takie nawiązanie do tego, co działo się przed laty na polskich, nie tylko polskich wsiach, do muzyki, która panuje w różnych regionach Europy. No i chcemy to zderzyć z tym, co teraz.
2: A czy są warsztaty, z których dorośli wychodzą bardziej zadowoleni niż dzieci?
0: O, to bardzo często się zdarza. Ta część warsztatowa jest bardzo ważnym elementem festiwalu Retradycja. Każdego roku oczywiście są inne atrakcje. Gdybyście chcieli spróbować tego, jak przygotowuje się przedmioty, te takie najbardziej trudne przez mistrzów rzemiosła, to oczywiście można się zapisać i potem pod okiem mistrzów te wszystkie trudne rzeczy, czy wyplatać, czy przygotowywać, czy rzeźbić. To naprawdę jest trudna rzecz, ale dzięki tym mistrzom można zrozumieć, że jest to możliwe także i we własnych
1: warunkach. Przed wiekami było tak, że właśnie jarmarki organizowane w konkretnych datach, w konkretnych terminach co roku przyciągały bardzo często ludzi z odległych terenów. Tutaj podobnie jest też i z jarmarkiem jagiellońskim. Tak. Który, nie ukrywajmy, trochę tam konkuruje z Gdańskiem, prawda?
0: Oj, to ja jako lokalny patriota powiem, że to jest dużo ciekawsza impreza. Chociażby dlatego, że bardzo dokładnie selekcjonujemy tych, którzy na tym festiwalu się pojawiają. My przez rok zawsze śledzimy tych, którzy przygotowują rzemiosło.
2: Czyli nie ma przypadków.
0: Nie ma przypadku. Zapraszamy tych, którzy naprawdę proponują mistrzowskie, bardzo ciekawe rzeczy. A skoro wspominacie o tym, że to bardzo szeroka reprezentacja, to nie tylko oczywiście regiony Lubelszczyzny, czy różne regiony Polski, ale mamy wystawców z całej Europy. W tym roku między innymi Czechy, Węgry, Litwa, więc naprawdę można znaleźć bardzo interesujące przedmioty.
1: A spojrzenie oczami najmłodszych na ten jarmark też ma swój taki cel konkretny?
0: Zwłaszcza w tym roku, bo no motywem przewodnim tegorocznej edycji dzieciństwo, dzieci. Znaczy, to wcale nie oznacza, że przez 3 dni dedykujemy
1: tylko dzieciom.
2: Zawsze możemy powrócić do dzieciństwa, prawda?
0: No i właśnie, to jest to sedno, to co powiedziałeś, bo powracamy do dzieciństwa, powracamy nie tylko do zabaw, powracamy do takich tradycji, które kojarzą się z dzieciństwem, zwłaszcza w kontekście mieszkania na wsi, bo chyba wszyscy pamiętamy, bo wiecie, na przykład ważnym elementem festiwalu jest podwórko Retradycji. Tam jest mnóstwo zabaw dla dzieci, ale to są tylko w cudzysłowie dla dzieci. Dorośli też nam się świetnie odnajdują.
1: To zakończymy tanecznym akcentem, dlatego że my w trakcie naszego pikniku zapraszamy Państwa na naszą międzypokoleniową potańcówkę Lazy Swing Band, a potańcówki też w trakcie jarmarku.
0: Przynajmniej dwie.
2: Tomasz Kowalewicz, bardzo dziękujemy. Warsztaty Kultury i do zobaczenia. Gratuluję. Piękne miasto.
1: I przypominamy, 21 sierpnia rozpoczyna się słynny jarmark jagielloński. Właśnie wrócimy, tu w Lublinie.
2: A my wrócimy do Państwa po godzinie 10:00. Tu Lato z Radiem z Lublina. Za 8 minut po 10:00 minie.

0: Autopromocja.
1: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Reklama. Radio Kierowców.
15: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na Krajowej Jedynce na trasie Goczałkowice-Zdrój-Kobiór w pobliżu Pszczyny końca dobiegają utrudnienia po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Tutaj początkowo całkowicie zablokowana była droga w kierunku Tychów na 585 km. Teraz

0: Informacja o tym, że jest ruch naprzemienny, ale tutaj utrudnienia nie powinny potrwać dłużej niż mniej więcej do 10.15, 10.20. Dobra informacja z S3 z zachodniego Pomorza. Na trasie Wolin-Goleniów odblokowano przejazd w kierunku Szczecina po dachowaniu samochodu osobowego, wskutek którego dwie osoby zostały ranne. Te utrudnienia były na 49 kilometrze. Między Szczecinem a Goleniowem, czyli na styku A6 i S3, widać już wzmożony ruch w kierunku Szczecina. To jest po prostu wakacyjny duży ruch. S61, obwodnica Szczuczyna, też już bez żadnych utrudnień. Tam było zwężenie w kierunku Warszawy na 6 kilometrze, po tym jak samochód ciężarowy uderzył w bariery. Już ogromne, ponad 10-kilometrowe spowolnienia są na A1 w dwóch miejscach. Po pierwsze między węzłami Nowe Marzy i Warlubie na jezdni w kierunku Gdańska i w tym samym kierunku między węzłami Pelplin i Kopytkowo. Kierowcy mają do dyspozycji tylko jeden pas w kierunku Trójmiasta ze względu na remont. Jest tam też ograniczenie prędkości do 80 km/h. Proponujemy Państwu alternatywną trasę, to jest droga krajowa nr 91, czyli tak zwana stara jedynka, na którą zjeżdżamy na węźle Nowe Marzy, albo trasa S7. Mamy też na A1 pracę na wysokości Pyżowic, właściwie między Piekarami Śląskimi a Pyżowicami. Tutaj spowolnienie i odcinek remontowany ma około 3 km.
1: Tu program pierwszy, jest 9:00.

0: Czy ja powiedziałem, że jest, dziewiąta?
1: Tak, tak powiedziałeś.
0: A wiesz o tym, że szczęśliwi czasu nie liczą?
1: No właśnie. Drodzy Państwo, oczywiście minęła dziesiąta. No i to jest oczywiście program Pierwszy Polskiego Radia i Lato z Radiem. I ta nasza słynna Polka, która dzisiaj tutaj w Lublinie, gdzie gościmy, naprawdę będzie rozbrzmiewać przez cały dzień aż do późnego wieczora. Bo od 12 mamy piknik do godziny 18, a wieczorem, Marcinie?
2: A wieczorem koncert, na który czekamy wszyscy, a na scenie wśród prowadzących moja druga, sorry Sława, wiesz,
1: oczywiście,
2: jak jest na co dzień.
1: Twoja druga miłość.
2: Moja druga radiowa miłość, czyli Ula Kaczyńska. Wrócimy do tego tematu na pewno, ale teraz posłuchajmy aktualności radiowej jedynki, które przedstawi Monika Gniewaszewska.
3: Rosja nie przyznaje się do incydentu w Lipsku. Uzbrojony dron znalazł się na tamtejszym lotnisku w pobliżu ukraińskiego samolotu wypełnionego amunicją na front. Tylko wczoraj na drogach życie straciły 4 osoby w wodzie, nieumiejętnie pomagając innym tonącym w ciągu ostatnich dni kolejne 4. Wisła rekordowo niska na stacji pomiarowej Warszawa Bulwary. Rzeka ma tu tylko 102 cm.
4: Przychodzimy tutaj regularnie od kilku lat, no i ten poziom z roku na rok wydaje się coraz niższy.
3: Rosja umywa ręce po incydencie w Lipsku. Rosyjska ambasada w Berlinie odrzuca zarzuty o wysłanie uzbrojonego drona na tamtejsze lotnisko. Oskarżenia są elementem nowej fali antyrosyjskiej histerii w Niemczech, twierdzi Moskwa.
5: Władze Niemiec nie mówiły dotąd wprost, że za próbą sabotażu w Lipsku stoi Kreml. Szef MSW Niemiec Aleksander Dobrindt powiedział jedynie, że możliwe, że zaangażowane w to było inne państwo. Śledztwo to wyjaśni. Komuś mogło zależeć na wywołaniu stanu zagrożenia i niepewności w Niemczech. Bardziej dosadni są eksperci od bezpieczeństwa, którzy nie kryją podejrzeń, że za wysłaniem drona stoi Moskwa, która robiła to już wcześniej, choć bez użycia ładunków wybuchowych. Ambasada Rosji w Berlinie próbuje przekierować podejrzenia. W oświadczeniu napisano, że w Lipsku doszło do sfingowanej prowokacji, która służy jedynie interesom reżimu w Kijowie oraz militarnemu skrzydłu europejskiego establishmentu politycznego, który chce uwikłać obywateli w wojnę z Rosją. Placówka dyplomatyczna użyła tych samych sformułowań, którymi rosyjska propaganda zaprzecza zbrodniom popełnianym na Ukrainie oraz prowokacjom w krajach NATO. Śledztwo od lokalnych śledczych przejęła prokuratura federalna, ponieważ sprawa jest traktowana jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Niemiec. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
3: Czarne statystyki. 4 osoby zginęły wczoraj na polskich drogach. Rannych zostało 87 w 75 wypadkach drogowych, podała Komenda Główna Policji. Kolejne 4 osoby straciły w ostatnim czasie życie w wodzie. W środę do tragicznego zdarzenia doszło na jeziorze Durowskim w Wągrowcu, gdzie utopiło się 2 13-letnich chłopców. Jeden z nich zaczął się topić, na ratunek mu ruszył jego rówieśnik. Podobne zdarzenie miało miejsce w stawie Błękitna Laguna w Siechnicach. Tu na pomoc tonącemu nastolatkowi

wiruszył 19-latek. Z wody nie wyszedł. Ratownik WOPR Marek Frąckowiak przypomina, że tonący może wciągnąć pod wodę. Dlatego najpierw należy wezwać pomoc, a potem podnieść.

0: Jan Pachlowski.
1: Wakacyjne serce Polski bije dziś w Lublinie. To ósmy przystanek trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Jeszcze przez godzinę potrwa nasza plenerowa audycja, a potem zaplanowaliśmy dla naszych słuchaczy rodzinny piknik edukacyjny czy potańcówkę międzypokoleniową. Ale i sam Lublin oferuje wiele atrakcji. Miejska przewodniczka Jolanta Gogacz mówiła na antenie radiowej Jedynki, że do oglądania jest sporo.
2: Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej, mamy też Szlak Zabytków Architektury, gdzie prym wiedzie Kaplica Trójcy Świętej, absolutna perełka. Możemy się wybrać szlakiem wielokulturowym, w żadnym innym mieście nie krzyżowało się tyle religii, kultur, czy Szlak Pamięci Żydów Lubelskich.
1: Po zwiedzeniu zabytków Lublina warto wybrać się na koncert, który zwieńczy wizytę Lata z Radiem w tym mieście. Od 20 na wielkiej scenie przed zamkiem, między innymi Kaja, Kasia Kowalska, Golec Orkiestra i KSU. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda.
6: Rano były chmury. Myśleliśmy, że ta pogoda nie będzie tak udana, ale jest teraz pięknie, delikatne, pierzaste chmurki nad Lublinem, a w Polsce w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie przejściowo duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie i na wybrzeżu, przez około 23 w centrum do 26 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, z kierunków północnych tylko na północnym zachodzie zachodni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
8: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

0: Ja ci powiem, Sława, i drodzy państwo, że ja to mam aż dreszcze, jak pani Zdzisława śpiewa.
1: Prawda?
0: Szczególnie ten numer. To jest taka
1: taki
0: siła.
1: Power,
0: pozdrawiamy fanów pani Zdzisławy i oczywiście samą panią Zdzisławę.
1: Pozdrawiamy. A my dzisiaj przypominamy tym z państwa, którzy na przykład dopiero teraz włączyli radioodbiorniki. Dziś Lato z Radiem gości w Lublinie o 20:00 koncert, o 12:00 piknik, a w tej chwili jeszcze oczywiście przez godzinę audycję Gdzie jesteśmy? Koncert pod słynnym Zamkiem Lubelskim, a nasz piknik i nasze spotkanie z państwem w Parku Ludowym. Weźcie między innymi od Alei Piłsudskiego. No i co?
0: A w tym właśnie Parku Ludowym słuchacze, którzy, drodzy państwo, przyjechali z bardzo odległych miejsc i to specjalnie na naszą akcję.
1: I zaraz do państwa podejdziemy i udowodnimy to tym słuchaczom, którzy są przy radioodbiornikach. Ja tylko chciałam powiedzieć, że wątki gwiazd też się pojawią w tej godzinie,
0: oczywiście,
1: dlatego że Lublin i okolice niejednokrotnie wystąpiły w bardzo wielu znanych filmach, w których, no powiem, chociażby Ogniem i Mieczem, albo Bitwa Warszawska, albo Lektor. A ciąg dalszy już później. Sława Bieńczycka.
0: Marcin Wojciechowski, dzień dobry. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

0: A gdy Państwo słuchali wiadomości, tutaj podszedł do nas nasz słuchacz, bo tutaj sporo naszych słuchaczy. Bardzo Państwu dziękujemy, że Państwo tak licznie i wiemy, że na pikniku będzie jeszcze więcej osób. Podszedł do mnie Pan Zbyszek i powiedział, że nas słucha od wielu, wielu lat. I skąd Pan przyjechał?
1: Mieszkam na stałe w Belgii i tam pracuję również. Spędzam teraz w Lublinie wakacje i postanowiłem właśnie dzisiaj odwiedzić Lato z Radiem, skoro Lato z Radiem odwiedza Lublin, to nie mogłem nie skorzystać z tej okazji i nie być razem.
0: Rok temu się panu udało i jeszcze takie pytanie techniczne. W jaki sposób pan słucha radiowej jedynki w Belgii?
1: Słucham przez internet, tylko polskiego radia słucham przez internet.
0: I też to państwu polecamy, jeśli akurat ktoś jest poza granicami naszego kraju. Ale fale długie ciągle, jeśli chodzi o jedynkę, działają.
2: 225 kHz i zdjęcia odbiorników.
0: Pozdrawiamy naszych kolegów z Solca Kujawskiego, z Centrum Nadawczego, bo oni zawsze nas słuchają, więc pozdrowienia od Lata z Radiem do Solca Kujawskiego.
2: Dołączam się, a z nami pani. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, jestem z Podgrójca, przyjechałam z córką Ewą i pozdrawiam Krzyśka.
2: Specjalnie na Lato z Radiem?
3: Specjalnie na Lato z Radiem.
2: A dlaczego Krzysiek został?
3: Bo Krzysiek wybiera ogórki.
2: Wiadomo!
0: To pozdrawiamy wszystkich, którzy w tej chwili szykują na przykład przetwory na zimę. A pani jak ma na imię?
4: Ania.
0: Ania, ile masz lat?
4: 11.
0: No właśnie tak zaczęłam pani, a tutaj chyba powinnam... I jeszcze...
2: Widziałaś koszulkę
0: przykuł,
2: pana?
0: Tak, przykuł jeszcze naszą uwagę nasz słuchacz. Skąd wiemy, że nasz słuchacz? Bo na 100%, bo na po prostu naszą koszulkę Lata z Radiem sprzed chyba 10 lat.
2: Ale
0: mam rację?
2: Ale jaka zadbana.
5: Tak, tak. Jarosław Tywoniuk z Wierzbicy koło Chełma. Słynny weteran choinek jedynki.
0: Bardzo pana serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy, że pan przyszedł jeszcze do tego wszystkiego w takiej koszulce, która nam się kojarzy bardzo dobrze. Wyszliśmy w tej chwili z naszej sceny, jesteśmy na terenie pikniku i tak się do państwa wszystkich uśmiechamy. Bardzo dziękujemy, że państwo przybyli i trochę tak od kuchni podglądają naszą pracę.
2: Dokładnie. Audycja radiowa, mam nadzieję, że nie jest nudna. Za chwilę kolejna rozmowa.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Nasz gość ma tyle osiągnięć, że słowa musi konsultować z nim.
2: Tak, tak, skonsultowałam.
1: I co?
2: Wszystkiego nie przeczytamy, ale tak, ogólnie możemy powiedzieć. Mistrzowskie tytuły Polski, Europy i świata w snookerze. Do tego najmłodszy w historii zawodnik snookera, który otrzymywał status profesjonalisty. Mistrz Polski juniorów w snookerze, w półbilardzie. Mistrz Europy w kategorii 16 i 18. Wicemistrz Europy seniorów. Zatrzymajcie mnie, bo ja będę długo czytać jeszcze. No zatrzymaj mnie, Marcin.
3: Jeszcze mistrz świata.
1: Zatrzymuję.
2: Jeszcze mistrz świata.
1: Powiedział tata.
2: Powiedział tata.
1: Ale to zaraz.
2: Tak jest. Ten genialny zawodnik, którym Lublin się szczyci, ale nie tylko, bo także i Polska powinna, to 15-letni Michał Szubarczyk i tata Michała, jednocześnie jego trener Kamil Szubarczyk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Jak to się zaczęło, Michał?
1: Właśnie, dlaczego
2: akurat
1: nie piłka?
2: Snooker, a nie inna dyscyplina?
5: Piłka też była na samym początku. Kilka lat było
3: w końcu
5: w klubie.
3: Snooker to też piłka, no tylko mała.
5: To zobaczyłem w telewizji. Tata mnie też trochę pod to jakby naprowadził. Ogólnie na sporty, ale też na snookera przez to.
2: A nie zaczęło się od takiej zwykłej gry w bilard? Bo w różnych miejscach przecież bilard stoi, można podejść, pograć.
3: W Polsce jest dość popularny. Tak.
4: Jest, ale ja go podpuściłem trochę pod tym kątem, bo akurat dużo oglądałem. On zadał proste pytanie, czy moglibyśmy kiedyś pójść. Ja powiedziałem, nie czekajmy do kiedyś, pójdźmy jutro. I faktycznie
2: tak
4: stanęliśmy na 10 minut do stołu.
2: Ile miał lat, gdy stanął pierwszy raz?
4: 7 niecałe.
2: O, czyli to już tak 8-letnia kariera.
1: Poczuł pan od razu, że jest coś więcej? To oko jakoś błysnęło inaczej? Jakby zauważył pan od razu, że to może być coś więcej niż tylko zwykła wizyta?
4: Tak, to od początku wyglądało. Natomiast ja już idąc pierwszy raz na pierwszy trening, wiedziałem, że on ma do tego predyspozycję, dlatego że bardzo szybko reagował na różnego rodzaju korekty. Jak jeszcze jako maleńkie dziecko dostał rakietkę do tenisa stołowego, po prostu odbijał piłeczkę i bardzo szybko nauczył się czuć to zagranie.
1: Czyli właśnie szybka reakcja jest taką predyspozycją do gry w snookera? Co jest najważniejsze, panowie? Co jest...
2: Bo ja powiem jedną rzecz, czego nasi słuchacze nie widzą.
1: Tak.
2: Ja w tym towarzystwie jestem najmniejsza. I tak solidnie jestem najmniejsza, ponieważ Marcin, to już mówiliśmy, jest najwyższym dziennikarzem w Radiowej Jedynce. Panowie są mniej więcej prawie że wzrostu Marcina, więc ja tutaj jestem... Czy ta predyspozycja, że się jest wysokim, pomaga w grze w snookera?
5: Może pomagać pod takim kątem, że dalej sięgamy na stole, bo stół ma...
2: Bo ręce dłuższe.
5: Tak, stół ma w przybliżeniu 3,5 metra na metr.

0: 1,80 m, więc mały nie jest.
1: No tak, jak się dwumetrowiec położy na tym stole, to ma rzeczywiście duży zasięg, czyli więcej możliwości.
0: Tak, ale też z kolei niżsi zawodnicy korzystają z tego, że są stabilniejsi dzięki temu, więc tak naprawdę nie ma znaczenia. Są zawodowcy dwumetrowi, są 1,60 m.
1: Dużo czasu poświęciłeś, żeby osiągnąć to wszystko, co masz na swoim koncie? Jak to godzisz ze szkołą?
0: Dużo czasu poświęcam, bardzo dużo.
2: Codziennie jest jakiś trening?
0: Codziennie. Teraz jest chwilowo przerwa, ale... Tak, normalnie jest kilka godzin dziennie trening i jestem na edukacji domowej, żebym mógł jeździć właśnie do Anglii czy gdzie indziej i móc się uczyć.
1: Masz coś w rodzaju indywidualnego nauczania i masz też jednocześnie trenera w domu cały czas. To chyba
2: Ale nie tylko chyba trenera, panie Kamilu. Ile w tym prawdy, że i pan, i pana żona, czyli rodzice Michała, są sędziami snookera?
3: Cała prawda. Znaczy, w sumie to wszystko się zaczęło od niego, bo moja wiedza amatorska jako zawodnika zaczęła się wyczerpywać bardzo szybko, więc musiałem sam zdobyć kompetencje trenerskie. W międzyczasie poszliśmy z żoną na kurs sędziowski. Potrzebowałem tego do projektów sportowych. Ja poszedłem trochę dalej, bo jestem już w tym momencie w drugiej klasie międzynarodowej, więc mógłbym sędziować nawet Maintour, ten, który leci na różnych tam stacjach telewizyjnych. No, ale żona też zrobiła kroczek dalej i też jest sędzią międzynarodowym.
2: Czyli historia odwrotna. To tak. Nie tak, że państwo byli sędziami albo trenerami i wciągnęli syna, tylko na odwrót. Zaczęło się od syna i państwo postanowili poszerzyć swoje kompetencje.
3: Dokładnie tak, jak pani mówi.
2: To pomaga?
3: To zależy w czym, bo trochę wywrócone życie rodzinne jest.
2: A to jest tak, że jak pan patrzy, jak on gra, to tak cały czas się patrzy okiem sędziowskim czy okiem ojca?
3: Nie, bardziej chyba w jego przypadku trenera, więc jak jeszcze dochodzi do tego, że jestem jego ojcem, to można wybrać dowolną dyscyplinę. Kiedy ojciec trenuje syna, zawsze będą z tego szły iskry.
2: O, to może być ciekawie na tych treningach. Michał, powiedz, o jakim tytule marzysz jeszcze? Już sporo masz ich, jesteś młody, masz 15 lat. Przed tobą, powiedzmy to wprost, jeszcze wiele, wiele lat kariery.
0: O tytule zawodowego mistrza świata, bo w sumie więcej nic nie mogę oprócz kilku. Ale więc na razie zacząć od jednego i potem zobaczymy.
1: A ja bym chciał poznać snookera z punktu widzenia widzów zresztą, którzy co ciekawego mogą znaleźć w tym widzowie, którzy na przykład nigdy nie oglądali, nie podziwiali tego. Wydaje się to nudne na pierwszy, oczywiście proszę, nie obrażam tu panów, no, ale jak ktoś nie lubi takiego dynamicznego bardzo sportu, to wydaje się, że dużo czekania, dużo cierpliwości to wymaga od widzów.
2: I jeszcze nie wszyscy rozumieją, co tam się dzieje na tym stole.
1: Co tam się dzieje tak naprawdę? Co może nas najbardziej zainteresować jako widzów?
3: Znaczy, ten sport jako jeden z bardzo niewielu wymaga przede wszystkim ciszy na trybunach, więc wszelkiego rodzaju telefony muszą być wyciszone, nawet szepty są słyszalne na większych arenach, więc to jest podstawowa rzecz, którą nie każdy akceptuje, nie każdy chce w takich warunkach po prostu cokolwiek oglądać. Ale jeżeli już zaakceptuje, to znowu są zawodnicy, którzy preferują bardzo ofensywny tryb gry i frame, który jest odpowiednikiem na przykład seta w siatkówce, potrafi trwać 6, 7, 9 minut, a potrafi trwać ponad godzinę czasami. I teraz taki klasyczny zawodnik, obserwator, który chciałby sobie obejrzeć jakąś grę i żeby się coś działo, no to będzie preferował te takie szybkie wbicia, gdzie zawodnik podchodzi, najlepiej czyści stół, czyli wbija wszystkie bile i kończy się frame. Ja z kolei trenersko wolę dłuższe rozgrywki, gdzie dużo taktyki się dzieje.
2: Panie Kamilu, tata Igi Świątek mógłby spokojnie napisać książkę o tym, jak wychowuje się, jak trenuje się jedno z najwybitniejszych tenisistek, nie tylko polskich to naj, ale światowych. Czy pan jako trener, sędzia i ojciec też ma w planach taką książkę?
3: Cierpliwości.
2: Dobrze, poczekamy, a później będzie o tym głośno. I drodzy państwo, o naszym gościu, o Michale Szubarczyku, jeszcze niejednokrotnie usłyszymy, bo on ma dopiero 15 lat.
1: Dziękujemy. Michał i jego tata Kamil Szubarczyk byli z nami.
0: Dziękuję.
2: Dzięki. Ja się staram.

0: Reklama.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Autopromocja.
7: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Pogoda.
8: Już wszystko wiem, przede mną mama i córka już powiedziały mi, że no właśnie, gdzie panie były 2 lata temu?
9: 2 lata temu byłyśmy w Białymstoku, w tamtym roku byłyśmy w mrozach i dzisiaj przyjechałyśmy specjalnie do Lublina.
8: Jak córka ma na imię?
9: Aleksandra.
8: Cześć Ola, to już trzeci koncert z nami, ale ja mam inne pytanie, jaka pogoda dzisiaj w Lublinie?
10: Dzień dobry, jest bardzo ładnie, słonecznie, co prawda z lekkim zachmurzeniem, ale pogoda fajna.
8: Temperatura idealna?
9: Myślę, że tak.
8: Idealna, drodzy Państwo, bo tutaj ma być 24 stopnie w cieniu oczywiście, bo gdy wyszłam teraz na słoneczko, to jest trochę cieplej. Błękitne niebo, no trochę jest białych chmur, ale spadać z nich nie będzie i taka sytuacja dzisiaj pogodowa w wielu miejscach naszego kraju. Trochę więcej chmur i tam może popadać Podkarpacie, Małopolska i temperatura od 19 stopni nad samym morzem i na Suwalszczyźnie w centralnej części 23, a na południu 24, gdzie dzisiaj najcieplej. Podkarpacie, tam dzisiaj na krańcach może być 26 stopni. Ciśnienie takie troszeczkę w górę, 1009 hektopaskali, a jeśli chodzi o wiatr, to raczej jest przyjemny i nikomu nie dokucza.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: No tak, przecież Lublin to również muzyka. Beata Kozidrak, Budka Suflera, Urszula, przecież oni wszyscy i wielu, wielu innych. Tak. Cugowscy, Romuald Lipko, ci ludzie przecież tutaj mieszkali przez, czy mieszkają, część z nich mieszka nadal. Nie zapominajmy o muzyce Lublina, a z nami specjalny gość.
2: Prezydent miasta Lublin, Krzysztof Żuch. Dzień dobry, panie prezydencie.
3: Dzień dobry państwu.
2: Panie prezydencie, to prawda, że w ciągu ostatnich miesięcy odnotowaliście i macie to podobno sprawdzone coraz więcej turystów z zagranicy?
3: To prawda. W ubiegłym roku liczyliśmy na mniej więcej 2 300 000 turystów, z tego 1/3 zagranicznych. W tym roku będziemy mieli blisko 3 miliony i blisko, myślę, nawet 50% to będą turyści z zagranicy. Wypromowaliśmy Lublin głównie przez kulturę, dodajmy przez sport, przez akademickość, ale kultura odgrywa tutaj pierwszoplanową rolę.
2: No właśnie, my dzisiaj sporo mówiliśmy o różnych imprezach, które w Lublinie się odbywają. Przed wami kolejne, czyli Jarmark Jagielloński. To jest taki moment, że chyba wielu turystów przyjeżdża, prawda?
3: Te festiwale letnie, tak, one są znane od Nocy Kultury, inne brzmienia, Karnawał Sztuk Mistrzów, teraz Jarmark Jagielloński, ale dzisiaj mamy koncert na Placu Zamkowym, lato z radiem i telewizją polską. Mamy w przyszłym tygodniu Senomieście, piękna opowieść, poetycka opowieść o naszej historii, o tożsamości, piękna muzyka połączona z teatrem, z akrobatą, z ludźmi, którzy czują tę wspólnotę mieszkańców, jaką jesteśmy i jaką byliśmy w historii. Dają opowieść w oparciu o wiersz Czechowicza o Lublinie, która wzrusza i która buduje dumę. I zapraszamy między 13 a 17 sierpnia do Lublina. Scenografia na zamku piękna Jarosława Koziary, piękna muzyka Rafała Rozmusa i świetna reżyseria Janusza Obryńskiego.
1: Europejska Stolica Kultury 2029, to brzmi dumnie bardzo. Czy państwo już się przygotowują, czy już gotowi? Z czym chciałby pan zostawić ludzi, tych, którzy przyjadą, zainteresują się Lublinem po tym wydarzeniu?
2: Bo o ten tytuł też trzeba zabiegać, no, więc to wcale nie jest takie proste.
3: To prawda, wygraliśmy w tę konkurencję polską, a teraz przed nami również ta konkurencja.

0: konkurencja w wymiarze europejskim, bo część tej aplikacji oczywiście związana jest z umiędzynarodowieniem czy z realizowaniem projektów adresowanych do Europy. Ale najważniejsze, że to jest taka mobilizacja naszych środowisk artystycznych, NGO-sowych, bo aplikacje przygotowywali wszyscy, zarówno organizacje pozarządowe, jak i instytucje kultury i urzędnice. Aplikacja ma mnóstwo projektów już wpisanych, ale dodajmy, 30% środków będzie w konkursach przekazywanych na projekty kulturalne, NGO-sowe, na projekty społeczne, czyli Europejska Stolica Kultury ma budować taką nową wspólnotowość tutaj u nas w Lublinie, ale też z drugiej strony wypełnić przestrzeń miasta, inicjatywami, dobrze, zaciąłem się, które służyć będą budowaniu jakości życia. I jak widać w przestrzeni miasta dużo młodych ludzi, z drugiej strony dużo seniorów. Jedni i drudzy chętnie uczestniczą w tych wydarzeniach. No i to też jest cel.
1: Będzie jeszcze więcej turystów, zdaje pan sobie sprawę po tym.
0: To na pewno, ale turyści mają dzisiaj świetną bazę, jeśli chodzi o infrastrukturę hotelową, jeśli chodzi o ofertę kulturalną, jeśli chodzi o ofertę sportową, dodajmy. Również część turystów przyjeżdża na duże wydarzenia sportowe. Siatkówka, koszykówka, piłka nożna, no to też przyciąga żużel.
2: Panie prezydencie, to na zakończenie. Dwa takie symbole Lublina, które myślę, że kojarzą się wszystkim Polakom, to oczywiście słynny Zamek Lubelski i Koziołek, o którym już dzisiaj sporo mówiliśmy, o szlaku. A pana ulubione takie miejsce, jeśli przyjeżdżają do pana, no i służbowo, i prywatnie, ludzie, którzy w Lublinie nigdy nie byli, to pierwsze kroki to zamek, czy może Stare Miasto?
0: Zawsze Stare Miasto i zamek, bo to jest symbol Lublina, ale też i ta piękna, choć czasami dramatyczna historia Lublina. Stare Miasto, ale rano. Wtedy, kiedy nie ma dużo
2: tłumów.
0: Ludzi.
1: Dzisiaj było cudownie.
0: Tak, kiedy można spacerować uliczkami i jakby no, trochę się też wzruszać, bo ta piękna opowieść o Lublinie właśnie tam się zaczyna. I pamiętajmy, że jeśli pójdziemy do Kaplicy Świętej Trójcy i zobaczymy te freski, i to połączenie z jednej strony wielkich religii, czyli rzymsko-katolickiej i z drugiej religii w wschodniej, połączenie tych dwóch wielkich kultur i miejsce, gdzie podpisano Unię Lubelską, czyli to połączenie Korony i Litwy w Rzeczpospolite Obojga Narodów, wielkie państwo i silne państwo Europy. To Stare Miasto jest pięknym symbolem.
1: Jest piękne, zgadzamy się. Ja polecam państwu Szlak Znanych Lublinian przy okazji. Dziękujemy panie prezydencie za gościnę też i udało się. Przed nami cały dzień jeszcze.
2: Nie wiem, kto tam czuwał, ale pogoda jest the best, w związku
1: idealna.
2: Z tym za to też dziękujemy.
1: Zapraszamy do Lublina wszystkich na weekendowy wypad. Polecamy.
2: Pan Krzysztof... Tak, jeden dzień to za krótko. Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin, był gościem Lata z Radiem. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Smolasty, herbata z imbirem przed momentem. Smolasty u nas i smolasty wieczorem na scenie w Lublinie pod zamkiem.
2: A teraz gwiazda filmowa. Gwiazda filmowa, drodzy Państwo, czyli Lublin. W kategorii scenografia, który niejednokrotnie wystąpił w różnych filmach. Lidia Dzierba, Tomasz Rakowski, Lubelski Fundusz Filmowy. Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: No to zaczynamy od wymieniania i chwalenia się. W których filmach możemy zobaczyć Lublin jako Lublin, a w których Lublin jako inne miasto, bo tak też się zdarzało.
3: To przede wszystkim, gdy chodzi o Lublin, który grał samego siebie, to jest Ariel Payne, ta ostatnia produkcja z Lublinem w tle, a może i w roli głównej. A tak rzeczywiście, no, Lublin przede wszystkim zastępuje inne miasta.
2: Ja tylko dodam, że polski tytuł to Prawdziwy Ból, bo nie wszyscy mogą kojarzyć, prawda?
3: Prawdziwy Ból. Mhm. Natomiast rzeczywiście w większości wypadków Lublin występuje jako aktor. Najczęściej gra przedwojenną Warszawę, w takich miejscach jak na przykład Powiśle, albo Starówka, czy Stare Miasto. Gra Kraków w drugim sezonie 1670, te sceny krakowskie, ale i te, które miały miejsce w Turcji, były grane.
2: Czyli Turcją
3: w Lublinie
2: nawet
3: właśnie.
2: Był, tak? Mhm.
3: Tak, był Budapesztem, był Słupskiem, Wiedniem, Watykanem.
1: Jest takim bardzo wdzięcznym planem, zróżnicowanym takim jest?
3: Lublin, przyjęliśmy taką formułę, mówiąc o naszym mieście w tej charakterystyce filmowej jako miasto uniwersalne. To pewnie w dużej mierze wynika stąd, że to było miasto wielokulturowe i ta charakterystyka zabudowy, ona się zachowała. Lublin nigdy nie był w całości zniszczony, może poza okresem PRL-u, kiedy Stare Miasto najbardziej ucierpiało, ale rzeczywiście tam można odnaleźć plan charakterystyczny dla bardzo wielu kultur, dla bardzo wielu stylów. Jest wymarzonym miejscem dla filmowców, dlatego że zawsze możemy znaleźć jakąś lokację, która jest atrakcyjna dla
2: scenografów.
3: Tak.
2: Pani Lidia, wymieńmy kilka tytułów.
4: Carte Blanche, tutaj Lublin jest Lublinem, rzeczywiście. Panie Dulskie, też. Bajona, też Lublin jest Lublinem. Mieliśmy taki serial Wszystko przez nami dawno temu. Cała seria działa się również
2: A to pamiętam.
4: Lublinie. Tak, właśnie.
2: Młodzi aktorzy.
3: To był świetny serial, tylko dodam, on miał nieszczęście do pory i przesuwania pór emisyjnych, ale do tej pory jest fanklub tego serialu.
2: Serial, od razu powiedzmy, 1670.
3: A drugi sezon.
2: Prawda?
3: Tak.
2: Drugi tak? sezon, także jest się czym chwalić.
1: A światowe gwiazdy bywały tutaj?
3: No właśnie, Real
4: Jesse Eisenberg przede wszystkim i Kalkin. To są dwie takie światowe gwiazdy, które pojawiały się na lubelskich ulicach, mijali je ludzie i nikt nie rozpoznawał, że to są tak słynni aktorzy, którzy po prostu idą sobie ulicami Starego Miasta albo w ogóle gdzieś przechadzają się w hotelu lub na deptaku.
2: Ale także i Kate Winslet czy Ralph Fiennes, to był film Lektor. Tak. Także i tutaj, prawda? Z Polski to ja już jeszcze tak, żeby Państwo sobie wyobrazili albo zwrócili uwagę, gdy będą powtórki w telewizji Bitwa Warszawska 1920, albo Wołyń, albo Wolta. No a Kaplica Świętej Trójcy, która ja pamiętam, gdy byłam tam pierwszy raz po renowacji, to po prostu stałam tak zadziwiona, zachwycona. No to oczywiście właśnie sceny do filmu Ogniem i Mieczem.
3: Tak, no kaplica też się pojawia w Wolcie, bo w Wolcie też Lublin gra siebie samego. To był film realizowany przez Juliusza Machulskiego na 700-lecie miasta, całkiem niedawno, raptem 9 lat temu.
1: A gdybyście mieli nakręcić film i wybrać miejsce, którego do tej pory nie pokazali inni, to co to byłoby za miejsce w Lublinie?
3: A jest właśnie taki projekt, jest u nas na tapecie, jest pierwsze dofinansowanie z PISF-u przyznane. Jan Jakub Kolski, film Artefakty na bazie takiego rozbudowanego reportażu Hanny Kral, która jest współscenarzystką tego dzieła. Jesteśmy w trakcie przygotowań. Myślę, że zdjęcia ruszą na początku

0: wiosny. Jest to historia kamienicy przy Złotej 2 na Starym Mieście, na rynku. Wstrząsająca, piękna, wzruszająca i też przede wszystkim w całej tej optyce i tej stylistyce Jana Jakuba Kolskiego.
1: Ja tylko jeszcze dodam, że nie tylko Stare Miasto, ale na przykład Skansen Wsi Lubelskiej też w niejednym filmie
0: Matylda
1: wystąpił. Tak jest.
2: Krzysztof
1: Lidia, Lidia Dzierba, Tomasz Rakowski, Lubelski Fundusz Filmowy. Drodzy Państwo, i takim filmowym wątkiem
3: już?
1: Zapraszamy do Lublina. Kończymy dzisiejsze Lato z Radiem na antenie radiowej Jedynki, ale przypominamy, że dosłownie za kilka minut o 12:00 tutaj w Parku Ludowym w Lublinie rozpocznie się nasz piknik do godziny 18:00. Mnóstwo atrakcji, będzie także i potańcówka, i konkursy. No naprawdę dużo się u nas dzieje. A wieczorem, Marcinie?
3: A wieczorem na dużej scenie, jak Państwo dzisiaj słyszeli, bo te gwiazdy graliśmy, jak nie to przypomnę, między innymi Kasia Kowalska, między innymi Kaja, Justyna Steczkowska, Smolasty, czy Grzegorz Chyży, czy Wiki Gabor. Mnóstwo gwiazd i oczywiście nasza Ula Kaczyńska na scenie, więc zapraszamy.
1: Za dziś już dziękujemy. Sława Wieńczycka.
3: Marcin Wojciechowski, było miło.
1: I jeszcze chciałam przypomnieć Marcinowi publicznie, tak, że obiecał, że ze mną zatańczy. Zobaczymy, czy to się dzisiaj w Lublinie wydarzy.
3: Wiesz,
1: jeśli się wydarzy, to nasza koleżanka Klarysa, która tutaj z nami jest, to wszystko uwieczni. Zobaczymy, czy uda mi się
3: to
1: zachęcić.
3: To dość obciążające było, ale
1: specjalnie publicznie.
3: Również. Dziękuję, Sławo, bardzo.
1: Dziękujemy
3: Państwu.
1: Dziękujemy. Słuchajcie radiowej Jedynki.

0: Autopromocja.
1: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne. Dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A 27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
0: Reklama. Radio Kierowców.
13: Kamil Olak, dzień dobry Państwu. Nowe utrudnienia w Łódzkiem na autostradzie A1 między węzłem Łódź Wschód a węzłem Łódź Górna. Na 316 kilometrze po kolizji dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Problemy także na autostradzie A4 w trzech miejscach. W województwie śląskim między węzłem Chorzów a węzłem Mikołowska na 333 kilometrze auto osobowe uderzyło w barierę i tam zablokowane są dwa pasy w kierunku Krakowa. Drugie miejsce na czwórce z utrudnieniami to województwo opolskie między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe. Na 229 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i w pobliżu miejscowości Ochodze jezdnia w kierunku Katowic jest częściowo zablokowana. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Trzecie miejsce z utrudnieniami na czwórce to województwo małopolskie pomiędzy węzłem Kraków Południe a węzłem Kraków Łagiewniki. Na 418 kilometrze zderzyły się cztery auta osobowe i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. W województwie podkarpackim utrudnienia trwają na krajowej 28 między Jasłem a Gorlicami. W pobliżu miejscowości Przysieki auto osobowe wypadło z drogi i na 199 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. 10 osób zostało rannych po zderzeniu busa z samochodem osobowym w powiecie kraśnickim. Wśród poszkodowanych jest dwoje dzieci. Do wypadku doszło w miejscowości Rudnik Kolonia na starej drodze krajowej numer 19. Po wypadku droga jest zablokowana. Policja kieruje zmotoryzowanych na objazdy.
14: Tu program Pierwszy Polskiego Radia i dobra okazja, aby zweryfikować, sprawdzić czas, bo za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale Kraków i jak zawsze o tej porze hejnał z Wieży Mariackiej.

0: przejazdu prawidłowo jadącemu busowi rejsowemu. Z tych 10 osób, które trafiły do szpitala, 2 to osoby z samochodu osobowego, pozostałe to są pasażerowie busa. 3 osoby zostały przetransportowane lotniczym pogotowiem ratunkowym.
1: Tymczasem ze statystyk policyjnych za pierwsze półrocze wynika, że na polskich drogach dochodzi do mniejszej liczby wypadków i mniej jest ofiar. Więcej na ten temat w magazynie Taki Tydzień. Weekend przyniósł nam oddech po upałach i spokój po groźnych nawałnicach. Pogoda dziś już bez niespodzianek i gwałtownych zjawisk. Jeszcze wczoraj sytuacja była zgoła odmienna. W związku z burzami strażacy interweniowali ponad 660 razy, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: W większości interwencje to dotyczyły wypompowywania wody z zalanych posesji, budynków, jak również usuwania przewróconych drzew i połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych. Nie odnotowano osób poszkodowanych.
1: Dziś rano strażacy interweniowali w związku ze skutkami pogody już tylko około 10 razy. Premier Tajlandii zapowiada zaostrzenie prawa do posiadania broni. To reakcja na wczorajszą strzelaninę w szkole na przedmieściach Bangkoku, w której zginęło 7 osób. Szacuje się, że w rękach cywilów w Tajlandii jest ponad 10 milionów sztuk broni.
3: Tylko 60% tej liczby to broń legalna, której właściciele mają na nią pozwolenia. Premier Tajlandii Notin Charnwirakul zapowiedział zaostrzenie prawa dotyczącego posiadania broni. W miejscach publicznych na mocy bardziej restrykcyjnych przepisów mogliby ją nosić wyłącznie funkcjonariusze służb państwowych. Brutalny atak 14-latka w szkole na przedmieściach Bangkoku wstrząsnął opinią publiczną w Tajlandii. Motywy działania sprawcy wciąż nie są jasne. Premier sugerował, że nastolatek mógł nie radzić sobie ze stresem związanym z nauką. Wiadomo, że był miłośnikiem gier komputerowych, także tych brutalnych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Lato z radiem. Dziś w Lublinie. To 8 przystanek na wakacyjnej, weekendowej trasie. Jesteśmy w Parku Ludowym na Placu Centralnym i słuchacze też są na miejscu od samego rana.
4: Bardzo fajnie. Wiadomo, że słuchając przy odbiorniku jest pewna aura tajemniczości, a tutaj widać całą kuchnię.
5: Córka, ona bardzo lubi słuchać jedynki. I no, dlatego jesteśmy.
6: Ciekawie opowiadacie, ciekawe audycje bardzo. No i Polka Dziadek.
1: Audycja plenerowa już za nami, ale to nie koniec zabawy. Do 18 potrwa piknik rodzinny z atrakcjami, konkursami i potańcówką międzypokoleniową. A od 20 koncert gwiazd polskiej sceny muzycznej.
7: Jedynka. Polskie Radio.
1: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
8: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Na polskich boiskach odbędą się dzisiaj 3 mecze trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W pierwszym z nich Radomiak zagra z Górnikiem Zabrze. Radomianie, którzy ostatnio przegrali na wyjeździe 1-3 z GKS-em Katowice, zajmują 12 miejsce w tabeli. Górnik jest 7, ale rozegrał do tej pory tylko jedno spotkanie zwycięskie, 2-1 ze Śląskiem Wrocław. Tomasz Kaczmarek, trener Radomiaka, nie ukrywa, że jest pod wrażeniem gry Zabrzan.
9: Wiemy po prostu, że to będzie mega wymagający mecz. Ten zespół w tym sezonie zagrał 3 mecze na wyjazdach. Na Lechu Poznań, Fenerbahce i Ferencvaros, czyli z 3 bardzo dobrymi firmami. Wszystkie mecze przegrał, ale przegrał minimalnie, naprawdę walcząc o punkty do ostatniego gwizdka. I po prostu jest stabilny, jest kompetytywny, grają twardo, dobrze bronią. Oni są we wszystkim na dobrym poziomie, a w fazie przejściowej na atak są wybitni.
8: Początek meczu o 14.45. O 17.30 Pogoń Szczecin podejmie Motor Lublin, a o 20.15 Korona Kielce zmierzy się z Legią Warszawa, która jest liderem tabeli. Anastazja Kuś została mistrzynią świata do lat 20 w biegu na 400 metrów. Podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w amerykańskim Eugene przebiegła ten dystans w 51,6 sekundy. Od poniedziałku będzie startować w seniorskich mistrzostwach Europy w Birmingham. Tymczasem Katarzyna Niewiadoma wygrała 7. królewski etap kolarskiego Tour de France ze słynnym podjazdem na Mont Ventoux i została liderką wyścigu. Na 8. miejscu do mety dojechała Dominika Włodarczyk i w klasyfikacji generalnej też jest 8. Do zakończenia rywalizacji pozostały jeszcze 2 etapy. Do niedzieli będą się też ścigać w wyścigu kolarskim Tour de Pologne. 5. etap z metą na górze Kocierz wygrał Szwajcar Jan Christen, najlepszy sportowiec.

0: Polaków Filip Gruszczyński był 36, a Michał Kwiatkowski 49. Liderem pozostał Holender Bart Lemmen. Gruszczyński jest 29, a Kwiatkowski 31. Dzisiaj 6. etap z metą w Bukowinie Tatrzańskiej. Relacje na naszej antenie.
1: Pogoda.
2: Sobota ciepła i pogodna, tylko na południowym wschodzie więcej chmur i tam może pokropić. 17 stopni w Elblągu, 18 w Suwałkach, Zakopanem i Koszalinie, 20 w Warszawie i Poznaniu, 22 w Rzeszowie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1010 hektopaskali i wolno rośnie.
1: Klimat.
2: Jeszcze przez 4 godziny zalecane jest korzystanie z urządzeń elektrycznych. Obowiązują tak zwane zielone godziny. 57% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra albo bardzo dobra. W znacznej części kraju nadal obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną.
1: Jedynka. Polskie Radio.
3: Skoro sobota, skoro 12:12 na zegarach, to w radiowej jedynce czas na podsumowanie wydarzeń tygodnia.
1: Taki tydzień.

0: Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzień dobry. Wydająca program Izabela Kuczyńska czuwa tuż obok. Wspólnie zapraszamy Państwa na przegląd wydarzeń tygodnia. Polacy są podzieleni. I to radykalnie. Część odpoczywa na wakacjach i o Bożym świecie nie chce słyszeć, a druga część codziennie śledzi burzliwe wydarzenia w kraju i na świecie. Ale włączy, może ich coś połączyć. Są bowiem tacy, którzy i wywczasu zażyją, i nie stracą orientacji w świecie. To oczywiście słuchaczki i słuchacze jedynki, bo radio może Państwu towarzyszyć także w lecie. W lecie z radiem oczywiście. Dzisiaj gości nas Lublin i my w programie również do Lublina i do plenerowego studia radiowej jedynki zajrzymy. A jeśli chodzi o orientację w wydarzeniach tygodnia, to w tym tygodniu minął rok. Rok prezydentury Karola Nawrockiego. Posypały się gratulacje i życzenia. Wrażenie było niemal takie, jakby Karol Nawrocki obchodził urodziny. A my już za chwilę w programie sprawdzimy, co udało się prezydentowi przez ten rok i czy poniósł jakiekolwiek porażki. On sam, przemawiając w czwartek przed Pałacem Prezydenckim, wyrażał się o Karolu Nawrockim w samych superlatywach. Spytamy też naszych gości o to, na czym prezydent buduje swoją ponad 50% popularność w społeczeństwie, a raczej, jak on sam pewnie by to ujął, w narodzie.
1: Ja chcę być głosem Polek i Polaków. Chcę być głosem polskiego narodu. Będę, jestem nim przy podpisywaniu każdej ustawy i przy każdej inicjatywie ustawodawczej.
0: No właśnie, ale jednak Karol Nawrocki niespecjalnie próbuje przekonać do siebie drugą połowę tego narodu. O tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę. To był też tydzień, w którym woda okazała się kluczowa dla polskich elektrowni, a konkretniej to brak wody.
2: Nie ma dzisiaj ryzyka wystąpienia blackoutu, natomiast ta sytuacja jest bardzo trudna ze względu na postępujące zmiany klimatu, na niski poziom wód, na wysoką temperaturę wody, która byłaby używana do chłodzenia.
0: Tak uspokajał minister klimatu Miłosz Motyka, a my w programie sprawdzimy, czy polskie rzeki czeka los Dunaju, którego dno rumuńskie wojsko obłożyło ładunkami i wysadziło, by zwiększyć przepływ wody. Może istnieją lepsze i mniej dramatyczne rozwiązania dla zabezpieczenia naszego zapotrzebowania na prąd dla hutników, górników i internautów. O tym wszystkim w drugiej części programu. A potem przyjrzymy się sukcesowi, który naprawdę ma wiele matek i wielu ojców. Polska w ostatnim półroczu odnotowała bowiem mniej wypadków drogowych niż rok wcześniej. I co ważniejsze, mniej zabitych i mniej rannych. Trend jest spadkowy od kilku lat, tak cieszą się specjaliści od bezpieczeństwa ruchu drogowego, a my sprawdzimy, czyja to zasługa i czy ten trend może być jeszcze bardziej spadkowy. A jednocześnie, niestety, niemal codziennie słyszymy o takich przypadkach.
3: Na około 30-sekundowym filmiku kierujący rozpędził samochód do 257 km na godzinę. Analiza zgromadzonych informacji doprowadziła do 31-letniego mieszkańca gminy Tarnawatka. Mężczyzna przyznał, że to on kierował Mercedesem i zamieścił film.

0: filmik w mediach społecznościowych. Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami został ukarany mandatem karnym w kwocie 2,5 tysiąca złotych, a na jego konto wpłynęło 15 punktów karnych.
1: 2,5 tysiąca złotych mandatu za jazdę o 137 km ponad ograniczenie to brzmi jak atrakcyjna cena za taki rajd. Ten absurd też skomentujemy w trzeciej części audycji Taki Tydzień. Ale najpierw, dla porządku, część pierwsza. Zaczynamy.
2: Taki Tydzień.

0: Karol, Karol. Tak, wiwatowano pod Pałacem Prezydenckim w czwartek, gdzie Karol Nawrocki zorganizował na swoją cześć imprezę. Były biało-czerwone barwy, trybuny, goście, quasi-debata podkreślająca zasługi prezydenta, a nawet występ dzieci z raperem. A potem oczywiście przemówienie samego prezydenta, który pochwalił siebie za mijający pierwszy rok sprawowania urzędu i zganił rząd. A my przyjrzymy się teraz tej nietypowej uroczystości i tej prezydenturze z naszymi gośćmi. Telefonicznie jest z nami pani dr Kinga Wojtas, politolożka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Reprezentuję też Fundację Stan, więc się tutaj przedstawię w pełni.
0: Bardzo dobrze. Słusznie, tak trzeba. A w studiu Kamil Smogorzewski z Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Drodzy Państwo, w ciągu tygodnia od czwartku komentowano, że to było dziwaczne wydarzenie. Wcześniej żaden prezydent sobie takiej rocznicy nie zorganizował. I ja się zastanawiam, czy to nie jest jednak symptom, pewien fenomen Nawrockiego i jego zespołu, którzy nie oglądają się ani na obyczaj konstytucyjny, ani na obyczaj jako taki. Prezydent w takiej wizji ma być silny, ma być wręcz twardzielem, z respektem, na kwadracie, z tubalnym głosem, z naładowaną na 100% baterią, jak to mówił. No i właśnie otoczony tego rodzaju anturażem, tym, co w czwartek się działo. Jak Państwo myślą, czy ta impreza, to wydarzenie było swoistą wizytówką tego ostatniego roku? Pani doktor.
1: To jest interesujący trop, który w ogóle pokazuje, o czym zresztą pani redaktor wspomniała, pewien wizerunek tej kampanii. I to, co moglibyśmy tutaj jednym znakiem równości określić, czyli że pewna brutalność, pewna bezkompromisowość, nieoglądanie się na innych utożsamiane jest z siłą. A zatem mamy tu taki pewien system zależności, że twardy to się równa zdecydowany, a zdecydowany równa się silny, a silny to równa się skuteczny. No i tutaj w tym układzie widzimy pewien błąd logiczny, bo mylenie słów czy też symboli w postaci wielkiej imprezy autochwalczej przed Pałacem Prezydenckim wcale nie oznacza, że prezydent jest prezydentem skutecznym. Właśnie szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę to, co w polskich warunkach konstytucyjnych prezydent powinien robić. A mianowicie powinien budować ponadpartyjny konsensus wokół bezpieczeństwa, budować polską pozycję w relacjach międzynarodowych, stosować inicjatywę ustawodawczą, wybierać i otaczać się kompetentnymi ludźmi. Mam wrażenie, że tutaj gdzieś zatrzymała się prezydentura pana prezydenta na etapie tych dwóch pierwszych elementów. Jestem twardy, zdecydowany, autopromocyjny, natomiast niekoniecznie silny i skuteczny.
0: A to jest ciekawe, bo to jest oczywiście pytanie o cel. Pewnie gdyby tu był z nami przedstawiciel kancelarii prezydenta, to powiedziałby, że dzięki temu, że prezydent jest postrzegany jako silny, to może na przykład sobie pozwolić na wetowanie ustaw, nawet tych popularnych w społeczeństwie. Ale oddam też głos naszemu drugiemu gościowi w studiu, Kamil Smogorzewski z Res Futury. Jak pan odbiera to wydarzenie? Agata Szczęśniak z Okopres wczoraj na antenie mówiła, że to była impreza nie na potrzeby tłumu na krakowskim przedmieściu, tłumu nie było, tylko na potrzeby internetu. Jak pan to postrzega?
2: Pani redaktor wspomniała, że były dzieci podczas...
0: W góralskich strojach.
2: No właśnie, bo to jest ważne, że to nie były jakieś tam dzieci wzięte z ulicy, to były dzieci w tradycyjnych góralskich strojach ludowych.
0: A dlaczego to jest ważne?
2: A to jest ważne, bo to jest pewien symbol. Jak mówimy o tym, że Karol Nawrocki to jest jakieś uosobienie siły, albo ta prezydentura to jest w ogóle siła. No to w czym jest ta siła polskości według konserwatywów?

0: alternatywnej prawicy, albo w ogóle prawicy, no w tej ludowości naszej, w kultywowaniu tego, co jest, co wywodzi się według prawicy z tej polskości.
1: Ale zaraz, bo był tam też raper, więc
0: no, ale to jest, to, śpiewający... No to jest jednak w 2026 roku jesteśmy. I trzeba było to jakoś połączyć.
1: No i udaje się, to jest, prawda? To jest udane połączenie w oczach wielu ludzi.
0: No ale następną sprawą jest taka, że czasem mówi się o pewnych ludziach, że albo się ich kocha, albo się ich nienawidzi. I dokładnie tak, jeśli patrzymy na internet, ale też trochę, jeśli patrzymy na badania opinii publicznej, jest z Karolem Nawrockim. Znaczy, jeśli chodzi o internet, to jest zdecydowanie tak. No bo jak prześledziliśmy sobie z okazji rocznicy to, co mówią i jak mówią Polacy w internecie o Karolu Nawrockim, no to mamy tak, na skali ocen jego działań to jest 40 parę procent, jak weźmiemy sobie taką skalę od 1 do 5. Jedynka to jest 40 parę procent, 64, 45, piątka to jest 54, 55, 56. Tam po środku jest bardzo mało komentarzy.
1: No to jest internet. Tam zawsze jesteśmy w skrajnych emocjach.
0: Tak. No ale zobaczmy na badania opinii publicznej. Mm-hmm. No i tam też
1: tak
0: dobrze jest oceniany w zależności od sondażu, od tego, jak ten sondaż został przeprowadzony, jaką techniką. 50 parę procent czy 40 parę procent.
1: Też zależy, jak się zada pytanie. Jak jest pytanie o zaufanie i poparcie, to jest 50 parę, a jak jest o ocenę działań, to nagle troszeczkę to spada, ale wciąż jest koło 50.
0: Tak, no a z drugiej strony też mamy koło 40, ponad 40, trochę mniej niż 40. Tych ocen takich neutralnych, tych takich, które się wahają, jest zdecydowanie mniej.
1: Ale wiedzą państwo, to wydaje się, że jest taki los prezydenta Polski, bo zasadniczo prezydenci mieli takie właśnie poparcie, które było mocno powiązane z samą instytucją, z samym pełnieniem tego urzędu. Tyle tylko, że tutaj się wydaje, ja trochę tutaj żartowałam, że Karolowi Nawrockiemu w ogóle nie zależy na tej drugiej połowie narodu. Pani doktor, jak to jest? Bo wydaje się, że mówił on o tym, że jest głosem narodu, ale nie przejmuje się tymi, których potrzeb nie wyraża.
2: Bo widocznie 10 milionów osób, które na niego nie zagłosowały, nie są kluczowe. A tak zupełnie poważnie już, to, no to mamy bardzo mocno spolaryzowane polskie społeczeństwo. No i to tak musi wyglądać. To, o czym mówi pan doktor, pan redaktor, no jest właśnie widoczne w tym rozbiciu na dwa obozy. I tego, temu się absolutnie nie należy dziwić. Natomiast na co warto zwrócić uwagę, to kontekst, który też winduje poparcie dla Karola Nawrockiego, które przypomnijmy sobie, no jest trochę jednak niższe niż Andrzeja Dudy w porównywalnym okresie. To szczególnie jeżeli chodzi o pracę więcej niż Karolowi Nawrockiemu i też nie ufało prawie 10, dokładnie 10% mniej ludzi niż nie ufa Nawrockiemu rok po zaprzysiężeniu. Natomiast zobaczmy, co się dzieje w innych kluczowych państwa, a nawet...
1: Pani doktor, zaraz do pani wrócimy. Spróbujemy połączyć się jeszcze raz, bo urywa nam niestety fragmenty zdań, a to wielka jest strata, bo ważna jest pani analiza. A ja w tym czasie przypomnę, że... Wetowanie ustaw, które mogły realnie pomóc ludziom, mogły pomóc krajowi, choćby na przykład trzykrotnie zawetowana ustawa kryptowalutowa, dwukrotnie ta o safe, weto wobec ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów, a nawet niemianowanie ambasadorów na Bliskim Wschodzie, czyli przypomnę państwu, w krajach, w których utknęli Polacy, kiedy Stany Zjednoczone zaatakowały Iran, to wszystko wydaje się nie wpływać na popularność prezydenta. Panie Kamilu, dlaczego? Czy jakby fakty nie mają znaczenia, prezydent i tak będzie popularny?
0: Wyjdźmy z bańki tej, w której rzeczywiście jest tak, jak pani mówi.
1: Aha,
0: to jest
1: wyjdźmy.
0: Absolutnie żaden zarzut. To jest po prostu... no tak dzisiaj wygląda i dyskusja, nie tylko w internecie, ale w internecie widać to najbardziej. No i tak, no, prezydent będzie popularny tak czy inaczej. Znaczy, cokolwiek nie zrobi, to będzie popularny, bo jest głową państwa. Tylko czy popularny pozytywnie, czy ta narracja będzie się niosła dobra, czy zła, to już mniej zależy od działań samego prezydenta, a bardziej od tego, że przez rok pan prezydent i to, co robi, jest w zasadzie odzwierciedleniem polskiej polityki. To znaczy, wspomniała pani

0: redaktor o wetach. No i weta rzeczywiście w zdecydowanej większości przez Polaków nawet w internecie zostały skrytykowane. Znaczy liczba tych wet, to dlaczego, w jakich sprawach...
1: No ale nie przekłada się to na popularność. A może się przekłada, bo mogłoby 80%, nie, to, gdyby nie te weta.
0: To nie musi być przełożenie 1:1. Znaczy może nam się nie podobać, ale i tak ogólnie popieramy Karola Nawrockiego. Znaczy tak może być, bo jak, nie wiem, mówimy o ustawie o osobie najbliższej, tak? O uregulowaniu tej kwestii, no to wyborcy Karola Nawrockiego wiadomo, że będą przeciwni. Ale ci tacy, którzy być może się wahają, albo ten centrowo-prawicowy elektorat, też nie będzie jakoś szczególnie przychylny. No więc jeśli chodzi o tę ustawę, ta popularność, mówimy o tej pozytywnej stronie prezydentury Karola Nawrockiego, będzie rosła. No ale jeśli, nie wiem, mamy zawetowaną ustawę kagańcową, no to już Polakom się przestało to podobać. To już niezależnie od tego, w której bańce jesteśmy, to te komentarze były negatywne. Więc są pewne sprawy, które wychodzą poza te bańki, które będziemy obserwować albo wzrost, albo spadek tej popularności pozytywnej Karola Nawrockiego. No ale pamiętajmy, że jak mówimy, że Karol Nawrocki nie odnosi się do tych 10 milionów osób, które na niego nie zagłosowały, no to... To jest brutalna prawda, ale ja ją powiem. Nie przekonamy nieprzekonanych w momencie, kiedy ci nieprzekonani nie tyle są nieprzekonani, bo się wahają, co nieprzekonani, ponieważ nas nie lubią. To znaczy nie zgadzają się z większością.
1: Mówi pan, ten podział jest po prostu trwały. Pani doktor, już na koniec króciuteńko. Czy wyborca się zmienia? Czy w ogóle społeczeństwo się zmienia? I w efekcie...
2: Kontekst się zmienia. To jest to, co mnie fale w lecie zgubiły. To jest właśnie to, o czym chciałam powiedzieć.
1: Tak,
2: ja na wszystkim Państwa doskonale słyszę, że to, co się dzieje w rządzie, jest kluczowe. Zobaczmy. W koalicji rządzącej kryzys, potężny kryzys związany z aferą Szpitala Południowego i problemami, które się ujawniły ze służbą zdrowia. W opozycji mamy potężny konflikt w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki idzie na swoje. Ośrodek prezydencki jest jedynym monolitem, który stoi, nie drgnie i daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności. I też wydaje mi się, że to poparcie, niezależnie od tego, o czym mówił pan redaktor, pan doktor, jest wyjaśnieniem właśnie, że to jest ten monolit, a ludzie, wyborcy lubią proste rozwiązania i szukają tego punktu odniesienia, który akurat w tym momencie daje im Pałac Prezydencki.
1: Taki monolit to jest rzeczywiście coś, o czym każdy z nas marzy, ale trzeba zachować ostrożność, bo to jednak chodzi o władzę, a nie o fundament naszego domu. Doktor Kinga Wojtas, politolożka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo dziękuję. W studiu był Kamil Smogorzewski z Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Również.
1: A my za chwilę wracamy i przyjrzymy się temu, co się dzieje z rzekami i co się dzieje z prądem.

0: Na zegarach 12:32. No, muzyka taka relaksująca, ale teraz nie zajmiemy się relaksującym tematem. Ekstremalne temperatury, ekstremalnie niski poziom rzek i ekstremalnie zmartwieni energetycy. Katastrofa klimatyczna bowiem się rozpędza i ze względu na położenie naszego europejskiego półwyspu szczególnie uderza właśnie w nas, w Europie. W głównych rzekach naszego malutkiego kontynentu zabrakło wody do chłodzenia elektrowni. Szczególnie mocno odczuły to Węgry, Rumunia, a także Słowenia. No i pytanie, jakie to będzie i jak jest w naszym kraju. O tym porozmawiamy z naszym gościem, Justyna Piszczatowska z portalu greennews.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To może króciutko na początek. Dlaczego niski poziom wody w rzekach uderza bezpośrednio w elektrownie?
1: Elektrownie konwencjonalne starego typu, konwencjonalne takie, czyli na przykład elektrownie jądrowe, ale również węglowe i niektóre gazowe, były projektowane w taki sposób, że pobierają, mają otwarty układ chłodzenia, pobierają wodę z rzek do tego, żeby chłodzić te pracujące instalacje. Natomiast jeżeli coś było budowane 30-40 lat temu, wówczas takie sytuacje w rzekach po prostu się nie zdarzały. No i okazuje się, że każda energetyczna instalacja ma swoje warunki brzegowe. Okazuje się, że po prostu w dzisiejszych czasach, w czasie właśnie tych wspomnianych przez panią upałów, wody jest w rzekach zbyt mało, jest ona również zbyt ciepła, tak, bo potrzebna jest też różnica temperatur.
0: No, a poza tym chyba opowiadali to energetycy, że przepisy są takie, że elektrownia zrzuca wodę powyżej punktu poboru. No, ze względu choćby na obowiązki środowiskowe. A w efekcie zrzuca gorącą wodę i ta woda nie dąży się ochłodzić, zanim znów wróci do punktu poboru, prawda? I zamknięte koło.
1: Tak jest. Woda jest podgrzewana przez elektrownię nawet o 10 stopni.
0: No właśnie. No i teraz pytanie, co dalej? Czy przyjdzie nam budować tamy, rozsadzać brzegi Wisły, bo w Rumunii rozsadzano skałę na Dunaju, żeby podnieść poziom wody? Czy jest jakaś alternatywa wobec jakiejś takiej kompletnej destrukcji środowiska?
1: Jest oczywiście alternatywa technologiczna i takim rozwiązaniem są zamknięte układy chłodzenia, które nie bazują na wodzie pobieranej ze środowiska. I te instalacje absolutnie są odporne na upał, no przynajmniej w takim sensie.
0: Czyli mówi pani, elektrownia sama musi sobie ochłodzić swoją wodę, zanim ją znów użyje do instalacji, tak? Ale to i tak wychodzi na bilans zużycia prądu do tej procedury, wychodzi na plus.
1: Wychodzi na plus. Oczywiście ten zamknięty układ chłodzenia również potrzebuje energii, żeby pracować, ale wydaje się, że w pewnych sytuacjach, zwłaszcza w krajach takich, które są bardziej na południu Europy, no wydaje się, że w pewnym momencie może nie być alternatywy dla tego rozwiązania.
0: A myślałam, że
1: chyba, że ktoś jest nad morzem.
0: A no właśnie, to przenieśmy się nad morze. Nawet nie ktoś, tylko coś, a konkretnie to projektowana elektrownia jądrowa w Choczewie nad Bałtykiem. Wspomniała pani o elektrowniach w Rumunii. One, elektrownie jądrowe również musiały ograniczyć swoje działanie ze względu na niski stan wód i niemożność schłodzenia reaktora.

0: No i teraz pytanie, czy nasza elektrownia będzie chłodzona wodą morską i w związku z tym w ogóle jej tego typu susza i upał nie zagraża?
1: Oczywiście susze i upały tworzą specyficzne warunki w całym systemie energetycznym, dlatego że zapotrzebowanie rośnie i to jest pewna presja, ale instalacje na Bałtyku są całkowicie odporne na deficyt wody, na to, żeby woda była zbyt ciepła. Woda dla tej planowanej elektrowni w Choczewie będzie pobierana kilka kilometrów rurociągiem, kilka kilometrów w głąb morza i dostarczana do przefiltrowania, dostarczana do basenu, w którym po prostu czeka na to, aż zostanie wykorzystana do chłodzenia całej elektrowni. Temperatura wody jest o wiele niższa niż w rzekach, w których temperatury przekroczyły nawet 20 stopni. No, woda morska to jest całkowicie inna historia i dużo większy komfort zagrożeń wynikających na przykład z braku wody po prostu nie ma.
0: Komfort emocjonalny też dla nas wszystkich, no ale póki co tej elektrowni nie mamy. Ona nie jest zbudowana, nie jest czynna. Zastanawiam się, na ile po prostu powinniśmy jeszcze mocniej inwestować w odnawialne źródła energii, wiatraki, fotowoltaikę, no bo tych dni gorących, czy okresów suszy ma być coraz więcej, one mają być coraz bardziej ekstremalne i dobrze widzimy z tych ostatnich lat, że te przewidywania klimatologów się spełniają, a właściwie są nawet, no jest nawet bardziej to upiorne wszystko, więc jak to jest z tym OZE, na ile ono w lecie może nadążyć za naszymi potrzebami?
1: Fotowoltaika w tym roku okazała się idealnym rozwiązaniem. Oczywiście upały również nie są optymalnym czasem dla fotowoltaiki, dlatego że panele również się przegrzewają. Tak czy inaczej, w takich szczytowych godzinach, kiedy był ekstremalny upał, ekstremalne nasłonecznienie i bardzo wysoki pobór energii elektrycznej, na przykład do zasilania klimatyzatorów, wówczas fotowoltaika zapewniała nam ponad połowę energii elektrycznej w kraju. To są inwestycje, które były realizowane na przestrzeni ostatniej dekady w Polsce i można powiedzieć, że mielibyśmy dużo trudniejszą sytuację pod względem zaopatrzenia w prąd, gdyby tej fotowoltaiki nie było. Natomiast farmy wiatrowe no nie były tutaj pomocne, dlatego że upał ogranicza wietrzność. Więc trudno jest powiedzieć, że jednoznacznie potrzebujemy dzisiaj więcej odnawialnych źródeł energii. Potrzebujemy takiego zbilansowanego i zróżnicowanego systemu, który pozwoli nam zapewnić stabilne dostawy, niezależnie od warunków pogodowych. Dlatego, że upał to nie jest jedyny krytyczny moment, z którym no, na przestrzeni roku musimy się zmierzyć. Potem przychodzą na przykład w zimie ekstremalne mrozy.
0: I to bardzo długotrwające i wszyscy nagle chcą się z jakiegoś powodu ogrzewać. Justyna Piszczatowska z portalu greennews.pl. Słyszymy się, jak tylko zaczną się mrozy i będziemy znów rozmawiać o energetyce. Bardzo dziękuję za rozmowę. Taki tydzień.

0: Śpiewa Ewa Bem na uspokojenie dla nas wszystkich. Kto nas słucha w samochodzie, to proszę zajrzeć, spojrzeć na prędkościomierz i zobaczyć, czy jadą Państwo na pewno zgodnie z przepisami. Bo okazuje się, że jeździmy coraz bezpieczniej. Tak przynajmniej wynika ze statystyk policyjnych. W tym tygodniu informował o tym Dziennik Gazeta Prawna, pisząc, że w pierwszym półroczu 26 roku policja odnotowała rekordowo niską liczbę wypadków drogowych, porównując zwłaszcza do roku ubiegłego i do poprzednich jeszcze lat. Skąd ten fenomen? Dlaczego jeździmy bezpieczniej i skąd mniej ofiar? Bo to jest koniec końców najważniejsze. Jest mniej zabitych, mniej rannych. Otóż będziemy pytać naszego gościa. Łukasz Zboralski z portalu brd24.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie redaktorze, w ogóle to jest paradoks, dlatego że wy na portalu informujecie zawsze o wypadkach, informujecie o ich kontekście, czyli o ich konsekwencjach, ale też o tym, co się wydarzyło. Na przykład z ostatnich choćby dni. Radny niemal zabił kobietę wozem strażackim. Mężczyzna pędził na czerwonym, zabił chłopca na pasach. Wjechał w 89-latka na pasach i odjechał. Wpadł na chodnik, zabił pieszych. I tak bez przerwy. Więc my jesteśmy tym bombardowani, to znaczy my też bombardujemy, bo Jedynka też informuje o takich wydarzeniach, a jednocześnie policja mówi, jest lepiej. Skąd ten paradoks, co się właściwie dzieje?
1: To nie jest paradoks, bo to, że jest lepiej, to jest fakt. No i my dzisiaj w Polsce, biorąc pod uwagę zeszłoroczne statystyki i z tego roku, ja tutaj na bieżąco w moim portalu porównuję dzienne statystyki policyjne. Wynika z tego, że mamy jakieś 7% mniej ofiar śmiertelnych aktualnie w porównaniu do dokładnie tego samego okresu roku poprzedniego. A poprzedni rok też był dobry w tym sensie, że na tle lat 2015-2019 to poprzedni rok było o połowę mniejszą liczbę ofiar śmiertelnych.
0: A w liczbach bezwzględnych, to tutaj odwołam się do Dziennika Gazety Prawnej, w wypadkach w pierwszym półroczu tego roku zginęło 666 osób. To oznacza 60 mniej niż rok wcześniej, więc te 10%, tu pan mówi, że w takich codziennych statystykach 7, no to jest po prostu bardzo dobra wiadomość, prawda? Tylko jak to jest możliwe? Co się dzieje?
1: Dzieje się wiele rzeczy naraz. Ale dokończę tylko jeszcze myśl, że to, że jest lepiej, nie oznacza, że jest dobrze. Bo my piszemy o pewnych rzeczach, piszemy o pewnych wypadkach i bardzo rzadko te wypadki, które opisujemy, są nieuchronnym splotem okoliczności i przypadków, na które nikt do końca nie ma
0: wpływu.
1: Czyli
0: prawdziwym
1: wypadkiem. Są to, najczęściej są to jednak ludzkie decyzje, pewien problem tam z tymi ludźmi, zakazami sądowymi. Ujawniamy jakby więcej problemów, które należy dalej naprawiać. A dlaczego nam spada liczba, zwróćmy uwagę najbardziej na tą liczbę ofiar śmiertelnych, to jest taki dla mnie najpoważniejszy wskaźnik. No tutaj to jest pokłosie pewnych decyzji, które podjęliśmy też lata wcześniej. No bo jeśli lata wcześniej, w 2022 roku, urealniliśmy kary na drogach za najcięższe wykroczenia i liczby punktów karnych,

0: No, to już miało pewne konsekwencje dalekosiężne na lata, no bo to coraz więcej ludzi przez te lata dostało swój mandat, swoje punkty karne i
1: Tak,
0: zrozumiało,
1: pamiętam, jak
0: że
1: i pan, i
0: to
1: ja
0: źle.
1: rozmawialiśmy o tym bez przerwy. Ja już po prostu aż byłam zmęczona powtarzaniem, że są zupełnie nie oderwane od naszych zarobków, od rozwoju gospodarczego kraju te mandaty. One były tak szokująco niskie. No i wreszcie to się ruszyło. To ja uważam, że to cud. Ale co jeszcze? Bo wie pan,
0: No potem
1: sama
0: tylko.
1: kara nie wystarczy, prawda? No, znaczy, czy też wizja
0: Ale
1: kary.
0: była niezbędna do pewnego
1: Tak,
0: poziomu, na
1: tak.
0: przykład. I ten poziom zaczynamy osiągać. Moim zdaniem to i tak jestem zaskoczony, że ten spadek się pogłębia, bo trudno było w przypadku Polski ocenić skalę wpływu urealnienia mandatów na to,
1: Aha,
0: jak się zaczyna
1: tak.
0: zachowywać na drogach. Bo w innych krajach, kiedy trochę dokręca się śrubę co jakiś czas karami, bo one muszą być coraz bardziej adekwatne, no to nie widać tak radykalnych spadków, bo to się działo od 30 lat. A u nas 30 lat przerwy i nagle dokręcenie
1: No
0: śruby na
1: tak.
0: poziomie takim aktualnych zarobków. No i trudno było przewidzieć, jak głęboki będzie spadek, ale nie tylko to przecież.
1: Terapia szokowa, można
0: Myśmy.
1: powiedzieć, ale panie redaktorze, jak jest nawet wizja kary czy mandatu, a ta policja nie łapie, nie ma fotoradarów, raczej znikają niż się pojawiają, nie ma odcinkowych pomiarów prędkości, czyli nie ma tej egzekucji, no to efekt jest żaden. A tutaj policja się przynajmniej chwali, że po prostu zaczęła lepiej też nas wszystkich na drogach pilnować. Czy to jest prawda?
0: To jest prawda i policja też czekała na pewne narzędzia, bo oprócz tych urealnień mandatów od tego roku dostała też inne narzędzia, na przykład pozwalające jej lepiej walczyć z nielegalnymi wyścigami, driftowaniem, stawaniem na kole, odbieraniem uprawnień poza obszarem zabudowanym za jazdę o więcej niż 50 km na godzinę szybciej, wyłączając niestety ekspresówki, autostrady, więc dostała tych narzędzi więcej i widać, że policjanci mimo ograniczonych zasobów kadrowych robią swoją robotę po prostu. Też dostaliśmy takie prawo, które no, utrudniło sędziom orzekanie kar w zawieszeniu wobec ludzi, którzy łamią sądowe zakazy prowadzenia pojazdów i jest zapowiedź dlaczego dokręcenia tego prawa.
1: Tak, no to jest coś niesamowitego, prawda? Mówimy o tym, że kary mają działać, po czym ktoś dostaje karę, zakaz prowadzenia pojazdów i tę karę ignoruje i właściwie pozostajemy bezradni. Więc rozumiem,
0: no
1: że
0: tak.
1: te osoby wtedy mogą po prostu trafić do więzienia.
0: Tak i no, w ostatnich no, właściwie tygodniach też mieliśmy kilka przypadków takich, no policja zaczęła to komunikować, więc policjantom się to nie podoba, bo oni wykonują swoją pracę i zaczęli to komunikować otwarcie, że łapią po raz kolejny człowieka z zakazem sądowym, wniosek do sądu jest o to, żeby go tymczasowo aresztować, bo na przykład nawet już czekał na odbywanie kary 10 miesięcy, za poprzednią rzecz już powinien iść do więzienia, a sąd decyduje, że wystarczy dozór policyjny, wypuszcza go na wolność.
1: Tak, to jest...
0: Więc policjanci są już sfrustrowani, no i tutaj Waldemar Żurek zapowiedział też zmianę i zobaczymy, jak ona nastąpi. Więc wiele elementów nam się zbiera do tego, że mamy ten uzysk w spadku liczby ciężkich wypadków. Oczywiście sam jestem zaskoczony tą głębokością, natomiast no, dalsza poprawa okaże się trudna, bo tam trzeba będzie już się zagłębić. Oprócz takich problemów, które nam wychodzą na wierzch, jak ograniczyliśmy liczbę śmierci w ogóle, to wyraźniejsze stają się problemy, na przykład ten z ludźmi jeżdżącymi mimo sądowych zakazów.
1: No ale właśnie,
0: problemy.
1: Panie redaktorze, bo ja na początku cytowałam słuchaczom przypadek człowieka, który jechał 257 na godzinę, dostał 2,5 tysiąca kary. No wprawdzie też punkty karne, ale przede wszystkim tak żywna, po prostu żałosna w porównaniu z tym przestępstwem. Więc jak to jest możliwe, że tak niski mandat za no po prostu no jazdę, co, ćwierć tysiąca kilometrów na godzinę?
0: Jeśli jechał 257, to można powiedzieć, że jechał wolniej niż, szybciej niż Sebastian Majczak. Bo u Majczaka w procesie udowodniono nie zbicie, tylko tyle na razie, że jechał 253 według czarnej skrzynki. To oczywiście
1: no więc jak to jest,
0: wyliczyć
1: niech pan
0: wyjdzie, że
1: powie,
0: wiedzie.
1: bo musimy już powoli kończyć. Jak to jest możliwe, że nakładana jest tak niewielka grzywna za taką jazdę?
0: Rozumiem, że policjantom nie chce się kierować wniosków do sądów, jest to potem długotrwałe postępowanie, trwa, oni muszą jeździć na sprawy, więc nie dostali też policjanci tego mechanizmu, wykastrowano ten mechanizm autostrad i ekspresówek, że przekroczenie o ponad 50 km to oznacza automatyczne zabranie
1: tak.
0: prawa jazdy na 3 miesiące.
1: Tak. A to
0: I
1: był
0: należy ten
1: rzeczywiście
0: zapis
1: przypadek.
0: rozszerzyć i policjanci będą to robić w trybie administracyjnym.
1: Tak, to był rzeczywiście przypadek z ekspresówki. Mówił Łukasz Zboralski z portalu brd24.pl. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.

0: a my zgodnie z obietnicą przenosimy się do Lublina, gdzie jest Lato z Radiem. To znaczy Lato jest wszędzie i radio jest wszędzie, a Lato z Radiem w Lublinie. W Lublinie jest też Maciej Walecki. Dzień dobry, Maćku.
1: Dzień dobry Państwu, cześć.
0: No to jak to wygląda i jak od rana w Lublinie świętujecie?

0: ten cudowny, wspaniały, wyjątkowy dzień.
1: Ujmę to tak, że jest cudownie, jest wspaniale, pogoda dopisuje, jest w sam raz, nie za ciepło, nie za zimno, ale ja chciałem ciebie zapytać przede wszystkim o twoje skojarzenia z Lublinem.
0: Lublin kojarzy mi się z zamkiem. Wiem, że to może takie bardzo typowe, ale też szalenie podoba mi się ta okolica wokół zamku, zieleń i to miejsce, które mi się kojarzy wyłącznie z leżakiem i po prostu pełnym relaksem.
1: Bardzo mi się podobają twoje skojarzenia, czyli z historią. A Lublin świętuje swoje urodziny.
2: Jola Gogacz, licencjonowany przewodnik po Lublinie. 709 urodziny, tak, 709. W 1317 roku otrzymaliśmy prawa miejskie na prawie brandenburskim od samego księcia Władysława Łokietka, więc zapraszamy na to świętowanie. Dlaczego Lublin? Bo jest to miasto inspiracji, miasto wielokulturowe. Będziemy europejską stolicą kultury i to za chwilę, bo już w 29 roku. Miasto jest wspaniałe, poczynając od zamku, nasze Muzeum Narodowe. I oczywiście idziemy sobie dalej. Wchodzimy w dawne mury Starego Miasta. Jest to tylko 1 km², więc żaden turysta nam się tam nie zmęczy.
1: Ciekawostka. Będąc w Lublinie, można nawet pomachać do mieszkańców Wilna. Dlaczego? No, tu powstało państwo polsko-litewskie. Wielkie wydarzenie, czyli Unia Lubelska właśnie.
2: Na Placu Litewskim mamy portal. Uwaga, jedyny w Polsce portal, czyli takie wielkie szklane okno interaktywne, przez które możemy pozdrowić mieszkańców Wilna.
1: A oni nas.
2: My im machamy przez kamereczkę i oni nas odpozdrawiają.
1: A my na placu centralnym w Parku Ludowym w Lublinie od 12 świetnie się bawimy, bowiem jest nasz piknik rodzinny, na scenie trwają konkursy z nagrodami, przed chwilą była lekcja tańca, są też nasze radiowe stoiska, stanowiska, takie jak Audionauci, to przygotowane przez Archiwum Polskiego Radia Gra, czy radiowy Escape Room. Nasi partnerzy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza na eksperymenty z biologią, z chemii, można nawet, proszę państwa, wydoić sztuczną krowę. Trzeba uważać na robotycznego psa. Na stoisku NASK-u można poznać dzieci, zwłaszcza mogą poznać podstawy programowania i dowiedzieć się co nieco o bezpieczeństwie w sieci. A szczególnej uwadze poleciłbym państwu stoisko schroniska dla zwierząt w Lublinie, gdzie razem z wolontariuszami psy czekające na swój dom prezentują swoje psie wdzięki. My jesteśmy do godziny 18 w tymże Parku Ludowym w Lublinie. Od 16 jest nasza potańcówka. Także będzie grał świetny zespół Lazy Swing Band. Czekamy na państwa. Obecność obowiązkowa.
0: Mówił Maciej Walecki, ale to się wszystko zgadza, bo i nauka tańca, a później potańcówka. Każdy
1: tak,
0: ma szansę.
1: Tak, to jest przemyślane. Tak. Bardzo... O właśnie, proszę posłuchać. W tle już nasza Polka gra i zaraz będzie kolejny pokaz, kolejna lekcja tańca. Tu się tak dużo dzieje. No, muszą państwo po prostu do nas dołączyć. Jest jeszcze czas.
0: Maciej Walecki zaprasza wszystkich, którzy są w Lublinie do dołączenia. Radiowa Jedynka jest dzisiaj właśnie w tym mieście i świętuje lato z radiem. A my kończymy program podsumowujący tydzień. Agata Kowalska państwu się już kłania. Za chwilę powiemy, jaka jest sytuacja na drogach, potem aktualności ze świata, z kraju, no i wreszcie słuchowisko Matysiakowie. Mówię państwu już do usłyszenia, do następnej soboty.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Wszędzie unosi się wspaniały zapach grillowanego mięsa.
5: W garach kipią papryki, pomidory, bakłażany.
4: Świeże warzywa i cudowne słone sery.
5: Jesteśmy w Mołdawii,
4: Rumunii
5: i w Bułgarii. Jakie są podobieństwa między tymi kuchniami, a jakie różnice, opowiemy w Apetycie na Europę. Naszym gościem będzie Aleks Kasjanow.
4: Po 16 zapraszają Łukasz Modelski
5: i Tomasz Prangę-Barczyński.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
7: ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct

0: Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papam.
1: Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Marian. Zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Reklama. Radio Kierowców.
12: Kamil Olak. Trwają utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem między węzłem Łódź Wschód a węzłem Łódź Górna. Po kolizji dwóch autosobowych na 316 kilometrze wciąż jezdnia w kierunku Katowic jest zwężona. Podróżujemy tam tylko jednym pasem. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A4, ale tylko te w Małopolsce między węzłem Kraków Południe a węzłem Kraków Łagiewniki. Na 418 kilometrze mamy znów do dyspozycji w kierunku Katowice wszystkie pasy jezdni. Jeden z nich był wcześniej zablokowany po zderzeniu czterech autosobowych. Ale na A4 nadal problemy są w województwie śląskim między węzłem Chorzów a węzłem Mikołowska. Na 333 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery i tam zablokowane są dwa pasy w kierunku Krakowa. Na autostradzie A4 nadal problemy też w województwie opolskim między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe. Na 229 kilometrze po zderzeniu dwóch autosobowych jezdnia w kierunku Katowic jest częściowo zablokowana. Poruszamy się tam tylko jednym pasem. Drogowcy nie odwołali też utrudnień w Podkarpackiem na krajowej 28. Pomiędzy Jasłem a Gorlicami. Cały czas w przysiekach poruszamy się naprzemiennie. To skutek tego, że na 199 km auto osobowe wypadło z drogi. Skończyły się natomiast problemy w Lubuskiem na trasie S3. Zatem odcinek węzeł Świebodzin Południe, węzeł Sulechów pokonamy więc bez większych przeszkód. Na 163 km skończyła się akcja strażaków. Dogasili pożar auta osobowego i w kierunku Zielonej Góry właśnie jedziemy wszystkimi pasami jezdni. 22 513 11 11 to niezmiennie numer do Radia Kierowców w każdej drogowej sprawie.
1: Jest 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Olaf Warzyński. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku w akwaparku w Częstochowie. Siedmiolatek został zassany przez dyszę wodną. To była kolejna noc z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Są ofiary, wśród nich trzyletnie dziecko. W Warszawie wojsko ćwiczy przed defiladą. Przeloty samolotów i śmigłowców obserwowała nasza reporterka. Zaczynamy od groźnego wypadku, który mógł się skończyć w najlepszym razie poważnymi obrażeniami. Siedmioletni chłopiec został zassany przez dyszę w akwaparku w Częstochowie. Sprawę wyjaśnia miejscowa policja. Jak mówi podkomisarz Kamil Sowiński, dziecko było w parku wodnym z babcią i bratem.

0: Podczas korzystania z atrakcji wodnej, tzw. sztucznej rzeki, 7-letni chłopiec miał zostać zassany przez jedną z dysz. Na jego krzyki i płacz zareagowała babcia oraz ratownik, który wyłączył atrakcję. Chłopiec został następnie przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do placówki medycznej na badania.
1: Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu, które mogą pomóc w ustaleniu przyczyn zdarzenia. Kolejne ataki Rosji na Ukrainę i kolejne ofiary. W nocy drony agresora zabiły 3 osoby w obwodzie kijowskim. Dziadka, babcię i 3-letniego wnuka. 4 kolejne osoby trafiły do szpitala. To rodzice dziecka, jego 15-letni brat oraz sąsiad, który udzielił rodzinie pomocy. A jak wyglądał moment ataku, mówi sąsiadka poszkodowanej rodziny, Svitlana. Na razie zostajemy w sąsiednim domu. Nasze okna i drzwi zostały wybite. Natychmiast zapytałam męża, czy żyje, bo był w innym pokoju. Wyszliśmy na zewnątrz, a wszystko już płonęło. Mój mąż pobiegł po wodę, żeby ugasić pożar, ale to nic nie dało. Sąsiedzi wybiegli, próbując ratować małe dziecko, ale nie mogli go znaleźć. W Kijowie 4 osoby zostały ranne. Rosyjski atak spowodował pożary w 2 dzielnicach. Niewykluczone, że jeden z rosyjskich dronów naruszył rano bułgarską przestrzeń powietrzną. Bezzałogowiec nadleciał od strony Rumunii i eksplodował w pobliżu gazociągu transbałkańskiego łączącego Turcję z Ukrainą. Premier Bułgarii, Rumen Radev, poinformował, że nie było ofiar. Wracamy do kraju. 3 dzień kłopotów mieszkańców Łaz na Śląsku. W części miasta nadal nie można korzystać z wody z kranu. Przedwczoraj tamtejszy samorząd poinformował, że kranówka z ujęcia przy ulicy Piotra Skargi nie nadaje się do spożycia ani do celów sanitarno-higienicznych. Powód to wykryte w wodzie enterokoki i bakterie z grupy coli. Problem dotyczy prawie 4000 osób, czyli około połowy mieszkańców miasta. Wodociąg już zdezynfekowano, a decyzję o tym, czy woda nadaje się do użytku, sanepid ma podjąć w ciągu najbliższych 3 dni. Władze miasta wyznaczyły zastępcze punkty poboru wody pitnej, a strażacy ochotnicy dostarczają mieszkańcom wodę butelkowaną.
2: To są aktualności jedynki.
1: A w nich Warszawa i przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dziś przelot próbny przeprowadziło lotnictwo. W nocy rozpoczną się ćwiczenia poszczególnych komponentów defilady. Polskie samoloty transportowe i myśliwskie, a także maszyny niektórych sojuszniczych państw NATO obserwowała dziś nad Wisłą Agata Król. Witaj i powiedz, jakie atrakcje jeszcze czekają na miłośników wojskowości.
3: Wieczorem i w nocy będzie się tu działo, o czym za chwilę. Dziś ćwiczyli lotnicy, ich próbny lot za nami. Pokaz był naprawdę świetny, sporo maszyn, piękna pogoda i kilkanaście minut przyjemności dla miłośników lotnictwa, a tych nie brakowało wzdłuż Wisły, tu gdzie jestem, na wysokości Starego Miasta. Byli zadowoleni, choć zabrakło jednego do pełni szczęścia, F-35.
4: Przyszedłem zobaczyć próbę, jak to wygląda. Nie mam jakichś ulubionych, natomiast no, myśliwce nie widzi się na co dzień, więc dlatego głównie to.
5: Pogoda się udała. Także bardzo fajnie.
6: Widziałem dużo większa, byłem w tamtym roku i mam wrażenie większa niż w poprzednim. Przyszedłem zobaczyć F-35, bo wiem, że w tym roku miało być.
3: To, co może spodobać się fanom militariów najbardziej, to dzisiejsza nocna próba. Godziny przed północą na Wisłostradę wjedzie ciężki sprzęt, nie tylko czołgi i wozy opancerzone, ale też chałupnice i wyrzutnie rakiet, a o 3 nad ranem krokiem defiladowym przejdą oddziały piesze.
1: Mówiła Agata Król, dziękuję za te informacje. Z Warszawy przenosimy się jeszcze do Lublina. Od rana gości tu Lato z Radiem. W Parku Ludowym stoi nasze miasteczko namiotowe z mnóstwem atrakcji. W tym roku w trakcie naszej akcji promujemy także adopcję psów ze schronisk w całej Polsce. Maciej Walecki rozmawiał z wolontariuszkami z lubelskiego schroniska.
7: Aneta Wlaszczyk-Musińska, jestem wolontariuszką w lubelskim schronisku dla bezdomnych zwierząt.
8: I Julia Świesiulska.
9: A ten sympatyczny, czworonożny to?
8: Skoczek, starszy piesek.
9: Ma taką chustkę na szyi z napisem "Szukam domu". I nie on jeden, jak sądzę.
7: Oj tak, mamy w lubelskim schronisku ponad 100 psów. Bardzo dużo starszych, powyżej 10 lat. Apeluję do wszystkich. Adopcja starszego psa to wspaniała rzecz. Ja sama mam 2 starsze psiaki i obiecałam sobie, że będę brała już tylko właśnie dziadunie, po to, żeby im pozwolić dożyć w godnych, dobrych warunkach. Radzimy przyjść, poznać pieski, wyjść na spacerek i Anusz kliknie.
1: Podopiecznych lubelskiego schroniska zobaczą Państwo m.in. na stronie schronisko-zwierzaki.lublin.pl. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Dzień dobry Państwu, Andrzej Grabowski. Kłaniamy się z trasy przedostatniego, 6. etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Etap królewski, etap klasyczny, można

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama. Autopromocja.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już dziś od 9:00 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: To burza i Filip Lato. Burza tylko w piosence. Mam nadzieję, że nic złego nam dzisiaj pogodowo nie grozi. Tutaj w Lublinie, bo tutaj jesteśmy w Parku Ludowym. Tu nasza scena, tu nasz piknik, tu nasza audycja Muzyczne Lato z Radiem. To właśnie my. Ja nazywam się Marcin Kusy i witam bardzo serdecznie wszystkich tutaj w Parku Ludowym w Lublinie. To jest radio z wizją, proszę Państwa. Mnóstwo słuchaczy nas obserwuje. Dzisiaj także wielki koncert o godzinie 20 na Placu Zamkowym. Ten koncert również na antenie radiowej jedynki tuż po 21. A w naszym studiu plenerowym bardzo miły gość. Mój kolega, po pierwsze radiowy z Radia Lublin, czyli Paweł Błędowski. Witam Cię serdecznie.
1: Witam serdecznie, Marcinie. Witam serdecznie Państwa tutaj w Lublinie.
0: Brawa dla Pawła.
1: I oczywiście słuchaczy, którzy są z nami drogą radiową.
0: Lublinianie znają Twój głos doskonale. My jesteśmy tylko przejazdem w naszej trasie, ale ty masz jedno zajęcie, to jest, jesteś dziennikarzem, jesteś głosem radiowym, ale jesteś kompozytorem, wokalistą, gitarzystą, Beatlesi akustycznie, to przedsięwzięcie znają słuchacze radiowej jedynki, ale już kilka miesięcy temu miała miejsce premiera waszej wspólnej płyty, tym razem autorskiej, bo współtworzysz duet z Łukaszem Jemiołą, czyli Błędowski Jemioła. Zdaje się, że ta płyta zyska zupełnie nowe oblicze już za chwilę.
1: To prawda, Marcinie, to prawda, proszę Państwa, bo płyta wyszła w listopadzie w wersji na CD. No i tak się szczęśliwie złożyło, że ta sprzedaż tej płyty jest na tyle dobra, że pojawi się także w wersji winylowej. Myślę, że na jesieni, pomiędzy wrześniem a październikiem, już będzie można posłuchać tej płyty w wersji właśnie winylowej, w wersji czarnego krążka. Mieliśmy już przyjemność z Łukaszem słuchać Testpressa, więc
0: no właśnie, powiedz o też, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, to jest taka sytuacja, że zanim wytłoczy się winyl, który trafi do naszych domów i który można sobie kupić, to taki winyl trzeba najpierw przetestować. To jest chyba ekscytujące dla ciebie jako artysty, który za chwilę posłucha swoich piosenek z winyla.
1: Powiem ci, Marcinie, że to jest coś niezwykle ekscytującego. Oczywiście już wtedy, kiedy pokazała się płyta kompaktowa, to jest duże przeżycie, bo wchodzisz do dowolnego sklepu w kraju i widzisz swój album. To oczywiście zasługa Agencji Muzycznej Radia Lublin i Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Tak jest. I teraz w przypadku winyla będzie podobnie, ale nic nie może się równać z tym, kiedy po raz pierwszy ta szpilka upada na winyl. I słyszysz pierwszy utwór strony A, no bo wiadomo, też trzeba było podjąć decyzję, która piosenka zakończy stronę B, zakończy stronę A, która otworzy stronę B, więc jest to naprawdę duża frajda.
0: A powiedz mi, bo mówimy o czasach jakichś takich, czy słuchaniu muzyki w sposób oldschoolowy. Dzisiaj wszyscy chcą być szalenie nowocześni, są serwisy streamingowe. Jak wy to dzielicie? Jakie ty masz zdanie? I jako dziennikarz, i jako muzyk właśnie, jako wokalista?
1: Myślę, Marcin, że ten intymny kontakt z muzyką, to obcowanie z płytą winylową, to, że ja muszę fizycznie wykonać kilka ruchów, żeby usłyszeć tę muzykę, jest jednak
0: Poświęcić
1: temu czas, oczywiście, że tak. To jest jednak coś niezwykłego, bo tak jak mówię, to wtedy nabiera takiego wymiaru osobistego. Oczywiście, że kompakt też, natomiast winyl ma w sobie coś wyjątkowego i myślę, że dzięki temu wrócił, bo gdybyśmy rozmawiali 15 lat temu, no może 20, nikt z nas by nie podejrzewał, że winyle pięknie wydawane, nowe będą wracać.
0: Zaraz zapytam cię o koncerty, ale 8 sierpnia, czy tobie mówi coś to data? 8 sierpnia 69 roku.
1: Chodzi ci o zdjęcie słynne Abbey Road, tak?
0: Proszę Państwa, Paweł jest Beatlesologiem, więc on o Beatlesach wie wszystko. Tak, 8 sierpnia zrobiono to słynne zdjęcie. 10 minut trwała ta sesja na pasach.
1: 10 minut, dlatego że John Lennon bardzo ich wszystkich poganiał, bo już chciał jak najszybciej mieć to za sobą. Ian McMillan, który robił to zdjęcie, musiał stanąć na takiej drabinie. Tak. Każdy, kto był na Abbey Road w Londynie, wie, że tam jest takie mini rondo niedaleko od tego przejścia. I zrobił tylko 6 klatek. I Paul McCartney gdzieś przy użyciu lupki wybrał jedno z tych 6 zdjęć.

0: tylko i wyłącznie dlatego, że oni wszyscy szli po prostu bardzo równym szeregu na tym zdjęciu.
1: Ja opowiadałem dzisiaj o tych konotacjach, o tym, że Paul McCartney był boso. On powiedział, dlaczego był boso. Był dlatego, że było tak gorąco,
0: jak
1: że nawet
0: dzisiaj, mniej więcej
1: tak, że nawet sandały go uwierały, więc postanowił po prostu pójść przez... A pamiętasz faceta, który stał po prawej stronie, jak spojrzymy na okładkę?
0: Tak, jego żona zdaje się zwiedzała Muzeum Brytyjskie.
1: A on wyszedł wcześniej.
0: Wolne, bo już miał tego dość i przeszedł do historii.
1: Tak, bo został uwieczniony gdzieś tam jako... On się nazywał Paul Cole, miał wtedy 50 lat. Dożył, zdaje się, sędziwego wieku, 96
0: tak,
1: lat.
0: Zdaje się, że to jego albo dzieci, albo wnuki zauważyły: dziadek, jesteś na okładce.
1: No, to niesamowite. Powiedz o koncertach. Wiem, że jutro Białystok.
0: Tak, jutro Białystok. Bardzo nas to cieszy, bo jutro gramy w bardzo pięknym miejscu w Nie Teatrze i to jest materiał Beatlesowy, a więc gramy The Beatles akustycznie, ale później między innymi też zawitamy z Łukaszem Jemią do Kazimierza. Tam wykonamy już taki materiał łączony, czyli te piosenki z płyty Błędowskiej Jemioła będą także oczywiście nasze wersje piosenek Beatlesów.
1: A możesz powiedzieć, że w Lublinie gracie najczęściej, czy nie?
0: No właśnie nie. Czasami bym tak chciał powiedzieć, ale my bardzo często wyjeżdżamy. Łukasz oczywiście też mnóstwo koncertów gra solo. Ja też jako konferencjer z racji pracy w Radiu Lublin mam mnóstwo innych obowiązków, więc bardzo często muzycznie pracujemy razem albo osobno, ale poza Lublinem.
1: Paweł Błędowski był ze mną. Bardzo dziękuję. Brawa
0: Dzięki
1: dla Pawła.
0: Pięknie.
1: Szanowna publiczności. Państwo słuchają programu Pierwszego Polskiego Radia. To jest audycja nadawana na żywo z naszego studia plenerowego tutaj właśnie w Lublinie, w Parku Ludowym. Za chwilę o atrakcjach dzisiejszego wieczoru i popołudnia. Paweł, gramy oczywiście Błędowski, Jemioła, wybieram Śpiewaj Mi.
0: Pięknie, dziękuję bardzo.
2: Śpiewaj.

0: Błędowski Jemioła i Śpiewaj Mi, fantastyczna piosenka z ich krążka Winyl. Niebawem Paweł Błędowski był gościem naszego studia w Parku Ludowym w Lublinie. Proszę Państwa, za chwilę kolejna fantastyczna gwiazda na naszej antenie, ale wcześniej meldunek z trasy, trwa Tour de Pologne, kolejny etap i jest na miejscu Andrzej Grabowski.
1: Kłaniam się Państwu ponownie. 43 km do mety. Oni wciąż poszukują jakiejś perspektywy na to, by coś w tym wyścigu się zmieniło, ale w peletonie ciężko komu

0: cokolwiek na razie przynajmniej coś zrobić. Być może czekają na ostatni podjazd przez te ściany Bukowiny, albo na finałowy podjazd tutaj już w Bukowinie Tatrzańskiej. Na razie wszystko kontroluje niezmiennie drużyna Wisma Lisse Bike, a z przodu wciąż jedzie 7-osobowa ucieczka. 23 sekundy przewagi, więc wszyscy oni dobrze wiedzą, że z tej ucieczki to raczej wielkich perspektyw na coś więcej w tegorocznym wyścigu na tym etapie, no po prostu niestety nie ma. Zatem czekamy na dalszy rozwój sytuacji. W nielicznym peletonie widzimy przynajmniej jedną polską twarz i biało-czerwoną koszulkę. To Filip Gruszczyński. Kolarze na mecie powinni być mniej więcej za godzinę.
1: To Andrzej Grabowski wprost z Tour de Pologne, proszę Państwa. To jest radio na żywo, tak to wygląda właśnie, tak się łączymy z naszym lotnym reporterem. Meldunki z Tour de Pologne, oczywiście na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. A teraz proszę o naprawdę solidne brawa. Panie i panowie, w naszym studiu Krzysztof Cugowski. Krzysiu, mikrofon jest twój, witam cię bardzo serdecznie.
2: Witam Państwa serdecznie, dzień dobry.
1: Bardzo ci dziękuję, wiem, że próba się przedłużała, ale fajnie, że dotarłeś do Parku Ludowego. Jak na próbie? Opowiedz trochę o wrażeniach, jak no, to wygląda pod
2: zamkiem. Na próbie było jak na próbie, czyli opóźnione wszystko, wszystko tak jak trzeba. No.
1: Wszystko się zgadza.
2: Nie ma, inaczej nie ma. Także.
1: Krzysztof, co to za miejsce jest ten Park Ludowy? Ty je pamiętasz Park jakoś Ludowy? Z dzieciństwa? Znaczy, w ogóle, jakie masz
2: ja
1: wspomnienia z tym miejscem?
2: Znaczy, ja już jak byłem na tym świecie, jak był budowany, bo to chyba w 1952 roku był ten Park Ludowy robiony tak zwanym czynem społecznym, czyli ściągali ludzi z całego miasta i jego. No, miało być to troszeczkę inaczej, tu były inne pomysły, ale jest tak jak jest, ale dobrze, że jest, bo tego. Także już za mojego życia było budowane i bywałem, może tutaj nie, ale vis-a-vis na stadionie żużlowym bywałem bardzo często, także Park Ludowy jest mi bliski.
1: Czyli twierdza Z5, nasze zygmuntowskie i stadion motoru zdecydowanie bliższy niż
2: no,
1: tutaj.
2: No, zdecydowanie to jest obok.
1: Tak. To jest tuż obok, tak, tak. A inne miejsca w Lublinie, twoje ulubione? Nigdy nie rozmawialiśmy, ale jesteśmy w naszym Lublinie, mieście, w Lublinie.
2: Trudno mi powiedzieć. Lublin, że tak powiem, kocham cały, jego plusy i minusy. Trudno mi powiedzieć, co. Jak się człowiek urodził tutaj i pewnie dokona żywota, no to musi być konsekwentny i musi mi się wszystko podobać i tak jest.
1: Ale początki muzykowania z budką suflera to był LSM, dobrze pamiętam?
2: Tak, tak. U mnie w domu spotykaliśmy się raz na tydzień w niedzielę, bo jeszcze jeden z nas chodził, był w maturalnej klasie i miał zajęcia szkolne, a wtedy, przypominam, w sobotę też się chodziło do szkoły. To nie tak wesoło jak teraz. Także tak, no. Właśnie dzisiaj rozmawiałem na ten temat, jak sobie pomyślałem, że to wszystko wydaje się zupełnie niemożliwe, że to tak było i że to tak szybko, tak powiem, przebiegło obok. Makabra. Ten upływający czas, zwłaszcza dla kogoś, kto już ma swoje lata, to nic fajnego.
1: Krzysztof, ale nie powiem nic nowego, nic po tobie nie widać, prawda? Państwo się zgadzają, także słuchaj, nie jestem
2: gołosłowny. Państwo są bardzo mili, ty też.
1: Tak, ale wiesz, patrzę na ciebie na scenie, obserwuję i słucham twoich koncertów. To w jakiś sposób, tak jak powiedziałeś, śpiewanie mnie nie męczy i tobie sprawia to chyba mnóstwo radości cały czas.
2: To prawda wszystko, natomiast mam inne różne drobne i mniej drobne dolegliwości, które mi utrudniają to wszystko. Nie będę opowiadał Państwu o dolegliwości staruszka, bo to nie ma sensu.
1: Czyli kącika medycznego nie zrobimy dzisiaj.
2: Natomiast mam z kręgosłupem różne tam problemy. Jak każdy stary człowiek, no mam wszystkie dolegliwości, które wiekowi starczemu są przynależne, także tutaj
1: ale
2: nie ma problemu.
1: Ale śpiewanie
2: nie,
1: w
2: no,
1: jakiś
2: śpiewanie
1: sposób
2: oczywiście mnie nie męczy, to jest prawda.
1: Krzysztof, to jest też ogromna przyjemność, myślę, obcowania z takimi muzykami, jakimi się otaczasz. Mówię o twoim zespole mistrzów. To jest chyba też taka ogromna wygrana, że grasz to, co chcesz, śpiewasz to, co chcesz i jeszcze ci ładnie zagrają.
2: Tak, no, ja no to był zawsze mój taki, tak, zawsze marzyłem o graniu z najwybitniejszymi instrumentalistami, jacy są u nas i w pewnym okresie życia udało mi się to zrealizować i wyobraź sobie, że w przyszłym roku będziemy obchodzić dziesięciolecie. 10 lat
1: To jest niemożliwe.
2: Możliwe. W 17 roku w

0: październiku.
1: Zaczęliście w Nowym Jorku, pamiętam.
0: Teraz posłuchaj, zadebiutowaliśmy w Central Parku w Nowym Jorku na paradzie Puławskiego i pojechaliśmy tam po jednej próbie tylko, bo akurat tak się poukładało. Także w przyszłym roku, jeżeli dożyję, to będzie 10 lat, jak gramy. To też niemożliwe. Dla mnie to zupełnie to nieprawda jest.
1: Te liczby niesamowite, że to tak upływa, tak jak powiedziałeś. Ale ty masz sekcję jazzową tak naprawdę. I to takich wybitnych muzyków. Wszyscy są wybitni.
0: Tak.
1: Bo i Kałuwak Królik, ale Kubiszyn Konrad to jest...
0: Rzeczywiście trzech z kolegów to są jazzmeni. Ale jazzmeni, którzy chcieli grać rock'n'rolla. No i się, że tak powiem, przestawili bardzo szybko. I
1: są rock'n'rollowcami.
0: Tak.
1: Tak jak ty, z krwi i kości. Słuchaj, na hasło Lato z Radiem, to co ci przychodzi do głowy?
0: Co?
1: Na hasło Lato z Radiem, co ci przychodzi do głowy?
0: O, słuchaj, parę lat temu, już nie pamiętam ile, ale chyba w 2004 roku przejechaliśmy z Lato z Radiem całą Polskę. 2 miesiące jeździliśmy. Także taka wtedy była formuła, że był stały zestaw tych
1: artystów,
0: ludzi grających. Ja w tym brałem udział. Myśmy grali z Budką Suflera. Graliśmy przez 2 miesiące z Latem z Radiem po całej Polsce. Także jestem, że tak powiem, znam sprawę.
1: Tak, jesteś częścią tej naszej całej ekipy i naszego, no co tu dużo mówić takiego, nie chcę powiedzieć produktu, no ale naszej legendy właściwie, bo to jest audycja legendarna i wszystko, co się wokół tego dzieje.
0: Ja myślę, że w ogóle kultywowanie jakichś tradycji, różnych, to jest okej sprawa, bo ludzie się przyzwyczajają do wielu rzeczy, tak samo jak przyzwyczaili się do hasła Lato z Radiem i ta Polska Dziadek, która jest, prawda, taką wizytówką programu i tego, no to wszyscy znają od dzieci po starców i tak powinno być. No.
1: Proszę Państwa, to Polka Dziadek, niech Państwo to zapamiętają, co teraz powiem, bo jeden z członków zespołu Krzysztofa Cugowskiego, zespołu mistrzów, będzie miał z tą naszą Polką Dziadek coś wspólnego. Premiera, proszę zanotować, po godzinie 11, już w najbliższą środę, a wcześniej będziemy Państwu zdradzać tak krok po kroku, o co tak naprawdę chodzi, ale proszę to zapamiętać, bo będzie to, mam nadzieję, fantastyczna niespodzianka. Co dzisiaj zaśpiewasz, Krzysztof?
0: Dzisiaj Dwa tygodnie temu grałem z Państwem też w Chełmie. Gramy po dwie piosenki, więc ja śpiewam dzisiaj Twoje Radio i Cisza jak ta. Także...
1: Proszę być z nami. O 20:00 Plac Zamkowy w Lublinie. Rozpoczynamy koncerty, a słychać to wszystko będzie oczywiście w radiowej jedynce po 21:00. Wielkie brawa. Krzysztof Cugowski był z nami w naszym plenerowym studiu. Proszę Państwa, teraz
0: dzięki
1: na antenie.
0: Do zobaczenia na
1: Krzysiu,
0: na
1: dziękuję
0: podzamcie.
1: Ci pięknie. W radiowej jedynce teraz, proszę Państwa, taki zestaw, dzięki któremu Państwo przygotują się świetnie, jak należy zaśpiewać, jak należy zanucić dzisiaj na Placu Zamkowym. Rozpoczyna to wszystko właśnie Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów i to będzie memu miastu. Na do widzenia. Bardzo dziękujemy. Krzysiu, dziękuję.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid. Reklama.
1: Ogłoszenie społeczne.
12: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
13: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Jedynka. Polskie Radio. Radio Kierowców.
14: Kamil Olak. Nowe problemy na autostradzie A4 w województwie małopolskim między węzłem Bochnia a węzłem Brzeszko. W pobliżu Jodłówki auto osobowe wypadło z jezdni i na 464 km jezdnia w kierunku Katowic jest zwężona. Podróżujemy tylko jednym pasem. Problemy nowe także w Pomorskiem na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Owczarnia a węzłem Gdańsk-Lotnisko. W Matarni po kolizji trzech autosobowych jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona.

0: Na 330 km zablokowany jest jeden pas ruchu. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia w Łódzkiem na autostradzie A1. Te między węzłem Łódź Wschód a węzłem Łódź Górna. Na 316 km w kierunku Katowic jedziemy całą szerokością jezdni. Wcześniej, przypomnę, odwołano wszystkie pozostałe utrudnienia na autostradzie A4. Zatem bez przeszkód pokonamy odcinek węzeł Opole Zachód, węzeł Opole Południe, węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice, węzeł Chorzów, węzeł Mikołowska, a także węzeł Kraków Południe, węzeł Kraków-Łagiewnik. Bez przeszkód przejedziemy też już w województwie dolnośląskim trasą S5 pomiędzy węzłem Trzebnica a węzłem Krynicza. 22 513 11 11 to numer do radia kierowców w każdej drogowej sprawie.
1: Jest 16. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Ważyński. Bliżej porozumienia w sprawie cieśniny Ormus, choć ataki wciąż trwają, a rozstrzygnięcie jest istotne dla światowego handlu ropą. Już prawie 160 ofiar od kwietnia wydłuża się lista osób, które straciły życie nad wodą. Lotnictwo wojskowe ćwiczyło w Warszawie przelot próbny przed defiladą.
2: Udana próba i bardzo fajnie, chociaż zabrakło F-35.
1: Czy są szanse na ustabilizowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie? Iran i Oman twierdzą, że są coraz bliżej porozumienia dotyczącego cieśniny Ormus. Chodzi o ustalenia dotyczące tymczasowego szlaku żeglugi. W cieśninie tymczasem irańska rakieta trafiła jeden ze statków należących do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
3: Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi zaznaczył, że porozumienie w sprawie żeglugi przez Ormus z Omanem uzależnione jest od wypełnienia przez USA żądań Teheranu. Pośród nich m.in. kompensacje za, jak nazywają to irańskie władze, naruszenia ustaleń zawartych między Iranem i USA w Islamabadzie. Tymczasem dziś rano należący do państwowego koncernu petrochemicznego Zjednoczonych Emiratów Arabskich statek w cieśninie Ormus trafiony został irańską rakietą. Władze Emiratów potępiły zdarzenie, nazywając je aktem piractwa. Oficjalne komunikaty nie precyzują rodzaju ładunku przewożonego przez uszkodzoną jednostkę. Nie ma też informacji o ewentualnych ofiarach. Narodowa Kompania Naftowa Abu Zabi już wczoraj informowała, że od początku tego tygodnia doszło do 3 ataków na należące do niej statki. Od początku marca w sumie było to zaś 15 ataków. Ostatnie wydarzenia świadczą o ich intensyfikacji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: To czarna statystyka, a lista wciąż się wydłuża. Już 159 osób utonęło w Polsce od początku kwietnia. Do większości tych tragedii doszło na tzw. dzikich plażach. Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej wyjaśnia, dlaczego należy wybierać strzeżone kąpieliska i wypoczywać pod okiem ratowników.
4: To taka plaża, która jest sprawdzona, czyli dno powinno być bezpieczne. Jest odpowiednia strefa, w której można spokojnie przebywać i korzystać z tej rekreacji wodnej. Każda inna plaża niestrzeżona nie ma oczywiście zakazu. Natomiast no, niesie to ze sobą duże ryzyko. Chociażby takie, że w sytuacji, kiedy już dochodzi do topienia się, nie mamy ratownika pod ręką. Trzeba poczekać na to, aż służby przyjadą.
1: Jednym z najpoważniejszych zagrożeń podczas wypoczynku nad wodą wciąż jest alkohol. Nawet niewielka jego ilość osłabia refleks, zaburza ocenę odległości i własnych możliwości, a także utrudnia mu utrzymanie równowagi. Czy rolnik z gliwickiej Ostropy usłyszy zarzuty? 60-latek został zatrzymany po tym, jak zaorał świeżo położony asfalt na ulicy. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. Rolnik pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Jak mówi świadek zdarzenia, pan Karol, gdyby nie reakcja pracowników budowy, uszkodzenia byłyby większe.
5: Siedziałem sobie, patrzyłem na telewizor, no, nawrócił traktorem, pług zapięty. No, myślałem, chcę oddzielić asfalt od tej drogi, coś takiego, nie, tego pola. Ale wychodzę, patrzę, a on sobie jedzie z tym traktorem. No, tak pojechał, to na środku go pracownicy zatrzymali.
1: Wicedyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach Artur Kruczek podkreśla, że straty idą w setki tysięcy złotych.
6: Dokładnie ponad 400 tysięcy. Taki był wstępny szacunek. No teraz niestety te koszty na pewno wzrosną. Musimy wszystko na nowo sfrezować, dogęścić podbudowę na nowo i na nowo kłaść asfalt.
1: 60-letni rolnik twierdził, że gmina budowała drogę na jego działce. Zarząd Dróg Miejskich podkreślił, że ulica w całości stanowi własność miasta.
7: To są aktualności jedynki.
1: To była pierwsza próba generalna do defilady polskiej armii. Będzie ona jednym z głównych punktów obchodów Święta Polskiego Wojska Polskiego 15 sierpnia. Wzdłuż Wisły w Warszawie przeleciały śmigłowce, samoloty transportowe i myśliwce, a także maszyny niektórych sojuszniczych państw.

0: NATO. Obserwowała je Agata Król, a wraz z nią miłośnicy lotnictwa.
1: Przyszedłem zobaczyć próbę, jak to wygląda, bo nie wiem, jak to będzie 15. Podobało
2: się. Jakie się udało zdjęcia zrobić?
1: A to się okaże dopiero w domu. No, myśliwce nie widzi się na co dzień, więc dlatego głównie to, bo pasażerskie to można, wiadomo, zobaczyć na Okęciu, natomiast no, takie to rzadko, więc warto przyjść popatrzeć.
3: Bardzo fajnym dzisiaj akcentem był oczywiście przelot hiszpańskiego A400M. Udana próba i bardzo fajnie, chociaż zabrakło F-35.
0: Ubolewał ekspert lotniczy Piotr Bożych, dziennikarz portalu ryneklotniczy.pl. A przed nami ciąg dalszy ćwiczeń w Warszawie. Godzinę przed północą na Wisłostrady wjedzie ciężki sprzęt. Nie tylko czołgi i wozy opancerzone, ale też haubice i wyrzutnie rakiet. A o 3:00 nad ranem oddziały piesze rozpoczną próbny przemarsz krokiem defiladowym. Kajakiem na prawosławne święto. Ponad 40 osób bierze udział w pielgrzymce z Gródka do Supraśla. Spływ to nawiązanie do historycznego przekazu o powstaniu Supraskiego Monasteru. Pierwszą część trasy pątnicy pokonują pieszo. Do kajaków wsiądą jutro rano w Nowosiłkach i stamtąd popłyną do Supraśla. Pielgrzymka kajakowa organizowana jest 15 raz. Według kronik klasztornych monaster w Supraślu założyli mnisi, którzy przybyli właśnie z Gródka. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: O sporcie Cezary Gurjew. Rozpoczynam od wizyty na trasie kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Halo, Andrzej Grabowski.
5: Dzień dobry Państwu ponownie i zaczyna się to, co kolarscy kibice w Polsce lubią najbardziej. Ostatni podjazd pod ścianę Bukowina, ostatni podjazd pod Gliczarów. 14 niespełna kilometrów do mety. Z przodu dwuosobowa grupka to Kolumbijczyk Santiago Buitrago i do tego Holender, to oczywiście Francuz Louis Barr, który jedzie w drużynie z liderem, czyli z Bartem Lemenem. Bardzo sprytnie ten wyścig rozwiązuje zresztą drużyna lidera. Długo dyktowali tempo, a w pewnym momencie po prostu wysłali jednego ze swoich ludzi do ucieczki i ten jeden z tych ludzi właśnie w tym momencie gubi Santiago Buitrago. Louis Barr atakuje, wstał z siodełka i pomknął, kto wie, być może poetapowe zwycięstwo na czele peletonu, zatem musi intensywnie wciąż pracować drużyna wicelidera Włocha Scaroniego. Oni w takich morskich strojach, można powiedzieć, i próbują coś z tym zrobić, ale nie jest im łatwo, bo jednocześnie muszą zważyć, dyktować na tyle dobre tempo dla swojego zawodnika, by on czuł się komfortowo, a jednocześnie dać sobie szansę na to, by pokonać drużynę Wisma Lisse Bike. Na razie Wisma Lisse Bike bardzo blisko sukcesu, ale w tym momencie duże wyzwanie, 14%. Za chwilę kolarze wjadą w ten tunel złożony z kibiców, którzy będą ulokowani po dwóch stronach szosy. Tu będzie niemal jak na Tour de France, niemal jak na Giro d'Italia, bo tych kibiców jest tutaj naprawdę, naprawdę mnóstwo.
4: Anastazja Kuś wynikiem 51,6 sekundy została w Judzin złotą medalistką lekkoatletycznych mistrzostw świata do lat 20.
6: Jest to niesamowite uczucie, nie spodziewałam się tego. Na rozgrywce byłam bardzo stresowana. Chciałam walczyć o medal jakichkolwiek koloru. Nie sądziłam, że uda złotym walczyć. No nie ukrywam, że ten złoty medal był gdzieś tam w marzeniach. Z jednej strony czułam, że jestem w stanie to zrobić, ale z drugiej nie chciałam się na nic nastawiać. Myślałam, że zdobycie medalu to będzie taka bezpieczna opcja. A ten złoty totalnie się nie spodziewałam.
4: Na dziś zaplanowano 3 mecze piłkarskiej ekstraklasy. Od 14:45 Radomiak gra z Górnikiem Zabrze. 62. minuta spotkania i Górnik prowadzi 2-0. Dziś jeszcze Pogoń Szczecin zagra z Motorem Lublin. To będzie szczególny mecz dla pochodzącego ze Szczecina szkoleniowca lubelskiego zespołu Mariusza Misiury.
7: Ja na pewno będę czuł z dumę, stojąc tam z obostrzą linią, i wierzę, że

0: producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
3: Popołudnie pogodne i bez opadów, tak będzie też wieczorem. Na termometrach teraz od 18 stopni w Elblągu, 20 w Gdańsku i Zakopanem, 21 w Lublinie, do 24 w Raciborzu. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie 1010 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Papa!
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
12: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku. A teraz?
14: Uczucie pełności.
13: Dobrze. I ostatni.
14: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
2: Reklama. Autopromocja.
16: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już dziś od 9:00 rano. Piknik w parku.

0: Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Apetyt na Europę.
2: Apetyt na Europę.
3: Tomasz Prangę-Barczyński.
2: Łukasz Modelski. Dokąd jedziemy?
3: Jedziemy do Rumunii, jedziemy do Mołdawii i jedziemy do Bułgarii. A naszym gościem jest Aleks Kasjanow z Mołdawii, ale warszawiak w zasadzie już od ładnych kilku lat.
4: Dokładnie, tak. Już od 20 lat mieszkam w Warszawie i w Polsce.
3: No dobrze, zacznijmy od Rumunii jako kraju większego, troszeczkę jednak. Ja miałem różnego rodzaju doświadczenia z kuchnią rumuńską. Ona się znacząco poprawiła w takim znaczeniu kuchni dostępnej dla ludzi, którzy tam przyjeżdżają z zewnątrz. Mam wrażenie, że to jedzenie stało się w restauracjach, różnego rodzaju karczmach coraz lepsze. Moim najwspanialszym wspomnieniem do tej pory jest ciągle pobyt w Delcie Dunaju, w miejscowości Sfintu George, gdzie nie było restauracji. W związku z tym musieliśmy zapisać się do sympatycznej babci, która władała resztkami języka rosyjskiego. Była prawdopodobnie potomkinią starowierców, którzy się tam osiedlili. I sądząc po rozmowach geopolitycznych, które próbowaliśmy prowadzić, raczej nie opuściła przez całe życie tej Delty Dunaju. Dodam, że można się tam dostać wyłącznie statkiem. Natomiast sum, jakiego nam zrobiła, i domowe frytki, i domowa sałatka, pamiętam ten smak do dziś.
2: No ale w ogóle domowość, wydaje mi się, w rejonach, o których mówimy, trochę się różni od restauracyjności. To znaczy ta różnica jest dosyć radykalna, tak bym powiedział. W domu je się trochę inaczej, w restauracji je się trochę tak, jak się jadało w Polsce jakiś czas temu. To znaczy jest to bardzo obfite, bardzo bogate, trochę stara się być wymyślone. Natomiast jedzenie domowe, w moim przekonaniu, to jest coś, czego w Polsce właściwie już nie mamy, bo to jest ciągle kuchnia produktu, bardzo takiego prostego, uczciwego, tak mi się zdaje. Twoje doświadczenia rumuńskie podobne?
4: Tak, oczywiście zgadzam się z tym, że właściwie w Rumunii je się prościej w domu zdecydowanie. Natomiast jeśli chodzi o wyjścia do restauracji, Rumuni uwielbiają jeść poza domem, na mieście, i najczęściej te stoły są zastawione wielkimi talerzami, głównie wypełnionymi mięsem tak naprawdę i właśnie daniami mięsnymi.
2: Rozmiar ma znaczenie w Rumunii.
4: Rozmiar ma znaczenie i ja myślę, że w ogóle Rumuni jednak traktują jedzenie w taki bardzo ortodoksyjny sposób, jako narzędzie do łączenia się, do rozmowy, do spotkania się, i bardzo często Rumuni jedzą właśnie w gronie rodziny czy przyjaciół.
3: No dobrze, pierwsze skojarzenie Polaka z mojego doświadczenia to jest mama łyga, akurat niemięsny. No
2: pełna zgoda. Tak.
3: Niemięsny produkt, ale towarzyszący w zasadzie prawie każdemu posiłkowi, zgadzasz się?
4: Tak, właściwie tak naprawdę myślę, że Rumuni bardzo promują mama łygę za każdym razem, kiedy...
3: Powiedz, co to jest w ogóle mama łyga? Daj definicję, bo może nie wszyscy jednak nasi słuchacze wiedzą.
4: Oczywiście jest to, mama łyga jest pewnym rodzajem, ja bym nazwał to de facto pomiędzy kaszą a chlebem tak naprawdę. Składa się tylko z wody, mąki kukurydzianej i soli. Po prostu się gotuje zazwyczaj w takiej formie takiego kociołka, więc przerzuca się to na blat, na stół i ma właśnie taką zaokrągloną formę. Więc jest to, można powiedzieć, taki rodzaj dania, którego się nie je samego. Jest to po prostu taka podstawa dania, a następnie łączy się właśnie mama łygę czy z mięsem, czy z rybami, czy z serem i tak dalej. Najważniejsze są dodatki do mama łygi. Więc...
2: No ale to od razu powiedzmy, że myśmy mieli romans z mama łygą. Stanisław Wincenc, Bukowina, granica polsko-rumuńska i banysz lub banusz, czyli mama łyga, tylko podawana z jakimiś dodatkami, wiadomo, nie będąca dodatkiem, tylko sama będąca głównym pasterskim daniem z serem bardzo często, albo od wielkiego dzwonu z jakimś podsmażanym mięsem. No w każdym razie wydaje mi się, że polski kontakt z mama łygą został zerwany.
3: No i teraz mamy kontakt z polentą, która jest de facto odpowiednikiem włoskim mama łygi, tak? I to jest całkiem popularne i rozpoznawalne ciągle danie. No dobrze, zostawiamy mama łygę, czy zostawiamy ją z boku na stole. Co na ten stół trafia najczęściej? Mici, czy...
4: Tak, no najczęściej jest to właśnie Mić, tak to powinno się wymawiać.

0: Które znowu znamy doskonale jako Trzeba Pcici, prawda?
1: Dokładnie, tak jest, więc dlatego też powiedziałem, że na początku, że wydaje mi się, że te kultury są między sobą bardzo, bardzo do siebie podobne, oczywiście z małymi, drobnymi różnicami między sobą. Ale tak, Mici albo Mititei jeszcze także są nazywane, w Rumunii są niezwykle popularne. Zresztą na przykład zapraszając także naszych słuchaczy do Bukaresztu, polecam, najlepsze Mici są na bazarze w Bukareszcie, Bazar Obor. I potem idź, stoi kolejka ciągła, nieprzerywająca się kolejka. Można tam zamówić tylko i wyłącznie.
0: To jest taki fast food trochę też. Znaczy można je zjeść również w restauracji, ale można je zjeść po prostu jako jedzenie uliczne.
1: Jak najbardziej. Poza tym w restauracjach mić są sprzedawane na sztuki. Zazwyczaj mić są sprzedawane na sztuki.
0: Czy to jest ciągle tak, że to robi się mici z mieszanego mięsa? Czy...
1: Oczywiście, jest to zawsze mieszane mięso wołowe i wieprzowe, bardzo mocno napowietrzone, jest to mielone mięso, trzeba je mocno tak naprawdę mieszać, żeby właśnie napowietrzyć w ten sposób mięso. No są niezwykle soczyste. Podaje się je po prostu ze zwykłą bułką, właśnie w takich street foodowym wydaniu i z musztardą.
2: No w ogóle przez Bułgarię, Rumunię, Mołdawię niesie się zapach grilla, tak? Dlatego że no, grill jest takim nośnikiem wydaje mi się, popularniejszych dań, więc mici to oczywiście są dania z grilla, ale ja jeszcze przez moment o tych dodatkach. Myśmy kiedyś byli w Deal Umare z tobą, Tomku, w Domeniile Blaga, jednej z powstających dopiero wówczas w Rumunii winnych domen, pod Armatami. Były trener bokserski, zmienił branżę. I oczywiście były tam mici, wspaniałe, ale to, co było wstrząsające, to dodatki. Dlatego, że była tam wstrząsająca dymka, wspaniały ogórek, wybitny pomidor i świeża papryka. I muszę powiedzieć, że te rzeczy zostały podane sauté, bez niczego. Po prostu jako dodatki do tego niewielkiego mięska. I były to najlepszej jakości warzywa, jakie pamiętam od bardzo wczesnego dzieciństwa. Tego w Polsce bardzo trudno jest doświadczyć dzisiaj. To było niewiarygodnie pyszne.
1: Ja myślę, że ta kuchnia tego regionu charakteryzuje się w ogóle prostotą, tak jak powiedziałeś, produktu przede wszystkim, ale i prostotą też smakową. Ten smak jest bardzo intensywny, wszystkiego, co się tam je, ale właśnie tak jak wspomniałeś, jest bardzo sauté. I zarówno te kotleciki mić, one są prawie nieprzyprawiane tak naprawdę w ogóle. Jest tylko sól i pieprz.
0: No dobrze, to ja jeszcze muszę zapytać o zupy, ponieważ słowo zupa funkcjonuje w języku rumuńskim, ale funkcjonuje również słowo czorba, chyba jako wiodące słowo oznaczające naszą zupę. Czy jest różnica między czorbą a zupą?
1: Tak jest, oczywiście. Zupa, jako określane po rumuńsku, jako supa po prostu, ja bym to chyba określił, nikogo nie obrażając, że to jest taka trochę zupa dla miękiszonów, czyli taka woda z jakimiś warzywami.
2: Polewka.
1: A z kolei czorba to jest bardzo pożywna zupa, która ma wiele, wiele składników. Zazwyczaj jest dość długo gotowana, żeby uzyskać właśnie esencję smaku. I rodzajów czorby jest mnóstwo tak naprawdę. Zaczynając od czorba de burta, która jest jedna z najsłynniejszych, czyli tak zwane flaki dokładnie, oczywiście. Tylko podawane zupełnie inaczej niż
2: nie, to zatrzymajmy się przy tych flakach. Powiedzmy, jak są podawane.
1: Tak, oczywiście. Oczywiście można podać te flaki na różny sposób. One mogą być na przykład zabielane śmietaną z odrobiną cytryny, żeby były bardziej kwaskowe, ale także można podawać jako zupę w takim bardziej stylu paprykowym.
2: I czosnkowym.
1: Dużo tam jest czosnku, papryki, przypraw. Dokładnie, one są bardzo, bardzo pożywne. Te zupy wszystkie są pożywne.
0: Przede wszystkim ta zupa jest biała, tak? W związku z tym, że chyba naczelnym, mam wrażenie, dodatkiem w Rumunii jest śmietana, która idzie i do mamałygi,
2: świetna
0: i do zupy.
2: Ta śmietana.
0: Genialna
2: jest.
0: Zresztą.
2: Genialna.
0: To tak. Powiedzmy sobie szczerze. No dobrze, przeniesiemy się za chwilę do Mołdawii. Porównamy, czym się kuchnia mołdawska różni od rumuńskiej, ale to za chwilę.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Tu Polskie Radio Jedynka. Słuchają Państwo Apetytu na Europę. Jedziemy do Mołdawii.
1: A jest z nami Aleks Kasjanow, przypominam. Mołdawianin, kiszyniowianin.
2: Kiszyniowianin, tak, pochodzę z Kiszyniowa.
1: Ja, kiedy znajduję się w Kiszyniowie, absolutnie zawsze muszę odwiedzić Bazar Centralny, który nie jest chyba tylko i wyłącznie Bazarem Centralnym Kiszyniowa, ale całej Mołdawii. To jest niebywałe zupełnie miejsce. Chodzisz tam jeszcze ciągle?
2: Tak, oczywiście chodzę. Za każdym razem, kiedy jestem w Kiszyniowie, to chodzę. Głównie tak naprawdę chodzę, żeby kupić sobie bryndzę, czyli mołdawski tradycyjny ser z mleka owczego. I ostatnio, jak byłem nawet ze swoimi przyjaciółmi z Polski, oni się zastanawiali, że oni mówili, przecież ci państwo, te panie, bo to głównie panie oczywiście, sprzedają taki sam ser wszędzie. Wchodzisz do wielkiej sali, gdzie jest, nie wiem, 50 różnych sprzedawców i wszyscy mają po prostu biały ser na stołach. Ale oczywiście wytłumaczyłem im i pokazałem, że każdy ten ser ma swój smak i różni się każdy od drugiego, więc
1: to dla tych
2: bryndza jest
1: państwa, którzy nie byli w Kiszyniowie na Bazarze Centralnym, to trzeba wyjaśnić, że po pierwsze to jest olbrzymia, nie wiem ilu hektarowa powierzchnia, ona ma swoje sekcje. Sekcja serowa to jest osobny budynek w ogóle, w którym sprzedaje się wyłącznie sery. To jest oczywiście cudowna sekcja rybna. Najbardziej barwna chyba i najbardziej fascynująca, przynajmniej widowiskowo, jest sekcja kiszonek, gdzie znowu mamy przecudowne kiszone wszelkiego rodzaju warzywa, łącznie z tym, że wy chyba kisicie również arbuzy, z tego co wiem.
2: Tak, dokładnie. Arbuzy, jabłka.
1: I one są podawane jako dodatek, zakąska, przekąska?
2: One są podawane jako zakąska, raczej jako dodatek.

0: jako zakąska, bo jest kwaskowata, wie co rzeźwia nasze kubki smakowe.
1: Ja byłem zaskoczony, że nawet pieczarki mają swój mikrodział i jest co najmniej 3 czy 4 sprzedawców pieczarek, ale cudowne jest to, że w każdym rozmiarze, od maleńkich kulek po rozłożyste kapelusze Portobello, można to wszystko rzeczywiście na bazarze centralnym w Kiszyniowie kupić. No dobrze, zapytaliśmy o bliskość Rumunii, Mołdawii. Ta bliskość jest jednoznaczna, mówicie tym samym w zasadzie językiem. Współczesna Rumunia narodziła się na terenie dzisiejszej Mołdawii. Z powodów historyczno-politycznych to są dwa różne państwa dziś. Ale jak to wygląda w kuchni? Czy są jakieś znaczące różnice, czy to jest dokładnie ta sama kuchnia?
0: Zdecydowanie są różnice, chociaż kuchnia jest bardzo do siebie podobna. Ja bym chyba jednak może też tak bardziej patriotycznie powiedział, że Mołdawianie troszkę bardziej wyszli wyżej w porównaniu do Rumunów, jeśli chodzi o taki street food. Najbardziej popularnym daniem do ręki to są placinty.
1: No właśnie, to słowo musiało paść.
0: Oczywiście, tak jest. Najbardziej tradycyjna placinta to jest placinta z serem, z twarogiem, z koperkiem.
1: Powiedz, co to jest. Ja wprawdzie przeszedłem kurs robienia placinty 20-minutowy, więc już wszystko zapomniałem, ale powiedz, co to dokładnie jest.
0: Najprościej mówiąc, oczywiście jest to placek z serem, więc mówiąc tym sposobem placek z serem, tak naprawdę zawsze dochodzę do tego, że jest to mołdawska pizza, jak może to zabrzmi trochę...
1: Ja tylko wejdę w słowo, bo 19 minut z tego mojego 20-minutowego kursu poświęcone było, jak zrobić ten placek, więc sprowadzenie placinty tylko do jakiś tam placek, to nie jest jakiś placek, to jest specjalny placek.
0: To jest specjalny placek, ale jego geneza de facto i takie połączenie właśnie z innymi krajami jest tutaj ewidentne. Jest to placek z ciasta kruche, takiego bardziej francuskiego, tak jak gdyby rozciąganego.
2: Jówka.
0: Tak jest, jówka, dokładnie.
2: Oczywiście.
0: To się rozciąga na dużym stole wysmarowanym olejem i rozciąga się w taki sposób, żeby to było jak najbardziej cienkie. Nakłada się na to wspomniany już ser z koperkiem i następnie się zwija. Natomiast są także placinty, które są smażone na przykład, tak zwana placinta latigae, czyli smażone na patelni. I wtedy taka placinta nieco łatwiej jest robiona. Jest również robiona z takiego podobnego ciasta, ale łatwiej się ją robi. Więc tych rodzajów placint jest naprawdę bardzo, bardzo wiele w Mołdawii. One są wszędzie. Można je wszędzie zamówić na przykład, ale także jest to taki najbardziej popularny właśnie street food i każdy Mołdawianin idący do pracy najczęściej złapie placintę po drodze z kubkiem kawy.
2: No bo placinta w Mołdawii to jest borek w Turcji. Tak? Znaczy jesteśmy jednak w obrębie kuchni Imperium Osmańskiego i trochę to samo jemy w trzech krajach, do których dzisiaj podróżujemy. I zwyczaj ten street foodowy, taki, że łapiesz ciasto nadziane serem, jest właściwie wszędzie ten sam, nad Bosforem również.
1: Oczywiście. Mhm. No dobrze, ponieważ mamy bezpośrednie loty do Kiszyniowa, w niecałe 2 godziny bodajże możemy się tam bardzo szybko dostać. Przyjeżdża spragniony miłośnik jedzenia, nie będę używał słowa foodie, do Kiszyniowa i co on właściwie powinien zrobić? W jaki sposób powinien ten swój szlak gastronomiczny prowadzić w Kiszyniowie, ale również poza Kiszyniowem?
0: Ja bym jednak dodał, jeśli chodzi o Kiszyniów, taką rzecz dla wielbicieli jedzenia, że Kiszyniów w porównaniu do Bukaresztu według mnie jest troszkę bardziej rozwinięty jedzeniowo i bardziej różnorodny, bo zarówno jest właśnie to jedzenie uliczne, ale także przez kilka ostatnich lat w Kiszyniowie powstały moim zdaniem wybitne restauracje, takie, nie chcę powiedzieć fine diningowe, ale restauracje, które podają nawet lokalne jedzenie, ale w nieco bardziej wysublimowanym stylu.
1: To jest prawda, że to się trochę wiąże z diasporą właśnie Mołdawian, którzy wyjechali za pracą, za chlebem do Europy Zachodniej i przyjeżdżając do domu, po pierwsze chcą wydać trochę pieniędzy i też mają oczekiwania wyższe.
0: Tak, zdecydowanie, ale myślę, że w ogóle Mołdawia przez ostatnie lata bardzo się rozwinęła. Zmieniło się wiele w Mołdawii. Powstają coraz nowocześniejsze, piękne winnice, które oczywiście koniecznie trzeba odwiedzić, które również mają swoje restauracje. I tam również można zjeść, najczęściej również dania tradycyjne. Więc finansowo myślę, że te restauracje również powstają ze względu na to, że Mołdawianie żyją coraz lepiej, zarabiają coraz lepiej, ale także podróżują coraz więcej. Więc podróżując zazwyczaj na zachód, do krajów zachodnich, wracając do Mołdawii, też chcą mieć na miejscu takiego typu restauracji. I poziom tych restauracji naprawdę

0: jest niesamowity.
1: Ale wiesz, kiedy idziemy przez przepiękny, zapatrzony w Paryż, podzielony alejami Bukareszt, no to on ma wspaniałą architekturę, widać, że ma zaplanowaną zieleń, widać też no, ślady po tym, jak on wyglądał niegdyś. I kiedy gdzieś zbaczamy z tej pięknej alei, żeby pójść do restauracji, to nagle trafiamy w takie miejsce, wiesz, gdzie jest tłum ludzi, bardzo głośno i ogromne porcje wszystkiego oblanego bardzo często śmietaną, majonezem, sosami. Wiesz, to jest takie gotowanie, które myśmy tutaj znali dosyć dawno temu. Natomiast w Kiszyniowie mówisz bardziej w stronę ascetyczną jakąś taką idziecie?
0: Tak, oczywiście. Aha. Również znajdziemy wiele takich restauracji, o których ty mówisz, ale myślę, że właśnie w Kiszyniowie powstało ostatnio naprawdę wiele takich restauracji bardziej wysublimowanych. Ja szczerze powiedziawszy nie jestem wielkim fanem takich restauracji, które podają ci małą oliwkę na wielkim talerzu i to jest twoja kolacja. Więc te dania właśnie w tych restauracjach, które są podawane w bardzo ładny sposób, ale one wciąż są dość duże. Aha. Myślę, że trzykrotnie większe niż dania podawane na przykład chociażby w warszawskich restauracjach. Czy,
2: to na pewno.
0: Tak. Są smaczne, więc one są nie tylko ładnie wyglądające, ale także są smaczne. Do tego myślę, że przyczynia się również właśnie to podwyższenie kultury winiarskiej w Mołdawii, bo coraz więcej Mołdawian zaczyna doświadczać ładne kieliszki, ładne talerze, więc to wszystko idzie ze sobą w parze.
2: Był czas, kiedy co trzecia mówiło się osoba w Mołdawii była w jakiś sposób związana z przemysłem winiarskim, więc to chyba nic dziwnego. No dobrze, ale jeżeli opuścimy Kiszyniów, czy na mołdawskiej prowincji też dobrze zjemy? I jeżeli tak, to czym to jedzenie na prowincji będzie się różniło od Kiszyniowa?
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. No i przede wszystkim polecam na przykład chociażby wypad do Gagauzji. Jest to
2: taki, czyli na samo południe.
0: Na samo południe. Mm-hmm. Jest to akurat taki region Mołdawii, który jest zamieszkiwany przez potomków, można powiedzieć, Bułgarów, którzy przewędrowali na te tereny w czasie wojny rosyjsko-tureckiej. Więc oni również mają bardzo wiele naleciałości właśnie takiej kuchni tureckiej czy kuchni bułgarskiej. Tam na przykład podają niesamowitą jagnięcinę, więc nawet w takich przydrożnych restauracjach, które są wzdłuż drogi, która prowadzi do słynnego już portu Giurgiulești, to jest port, który został przez Mołdawię wyproszony od Ukrainy do Dunaju i Mołdawia małym
2: 800 metrów.
0: Tak
2: zajdzie,
0: jest,
2: tak?
0: 800 metrów dokładnie.
2: Nabrzeża.
0: Tak jest.
2: No to jest wasz kontakt z Morzem Czarnym. Tak.
0: Ale mamy, tak, dokładnie. Tak jest, więc również można powiedzieć, że Mołdawia też jest krajem naddunajskim, prawda?
2: No dobrze, to zaraz się przeniesiemy do kolejnego kraju, już tym razem leżącego rzeczywiście nad Morzem Czarnym. Nawiązanie będzie do tej mniejszości bułgarskiej. Porozmawiamy za chwilę o Bułgarii, a my słuchamy audycji Apetyt na Europę w programie Pierwszym Polskiego Radia jeszcze do 17.
3: Polskie Radio.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Tu program pierwszy Polskiego Radia, Apetyt na Europę, Tomasz Frangę-Barczyński
2: i Łukasz Modelski, a z nami Aleks Kasjanow.
1: I jedziemy do Bułgarii.
2: Powiedziałeś, że te trzy kraje, Mołdawia, Rumunia i Bułgaria, no mają bardzo dużo wspólnego. Ja mam wrażenie, że mimo wszystko jednak Mołdawia i Rumunia mają rzeczywiście bardzo dużo wspólnych mianowników. Bułgaria troszeczkę jest takim innym miejscem. Ty wspominałeś o warzywach w De Alumare, które jedliśmy rzeczywiście, ale dla mnie Bułgaria nawet w takim czasie dość mrocznym, tuż posttransformacyjnym, kiedy ten kraj nie wyglądał, powiedzmy sobie szczerze, najlepiej, jak się przekraczało granice restauracji, to nagle człowiek wchodził do raju i jednym z elementów tego raju były właśnie te nieprawdopodobne warzywa, których ja przyznaję trochę mi w Rumunii brakowało przez wiele, wiele lat na początku. Czy to jest prawda z twojego doświadczenia, że w Bułgarii mimo wszystko jada się troszeczkę lżej, trochę bardziej warzywnie, że ta kuchnia nie jest aż tak bardzo oparta na mięsie jak w Mołdawii i w Rumunii?
3: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie zgadzam się z tobą, że ta kuchnia jest dużo, dużo lżejsza i faktycznie używa się bardzo wiele warzyw do gotowania. No takimi słynnymi, taką słynną moją chyba ulubioną potrawą jednak są po prostu faszerowane papryki. Ale te faszerowane papryki bułgarskie są zupełnie inne smakowo niż te, które znamy z Polski.
1: Słuchajcie, jeżeli o faszerowaniu mowa, to w Bułgarii są sarmi, czyli gołąbki, które w Rumunii nazywają się sarmale. W Mołdawii też mamy gołąbki na S?
3: To jak najbardziej, więc w Mołdawii mamy też sarmale.
1: Doskonale. Czyli jesteśmy ciągle w obrębie no, pewnego wspólnego korzenia gastronomicznego.
2: Ale powiedzmy sobie, bo też wielu naszych słuchaczy jada podobne potrawy jeszcze dalej na południe. Wtedy to są liście winogron. Tutaj jednak mówimy cały czas o kapuście, prawda?
3: Nie do końca. Nie do końca, nie do końca, okay. Dlatego że w Mołdawii wciąż używamy liście winogron. Oczywiście są różne. Zarówno możemy dostać właśnie te gołąbki, czyli sarmale w liściach kapusty, ale najczęściej jednak to są liście winogron. I dodatkowo w Mołdawii jest takie powiedzenie, że im mniejsze są te gołąbki, aha, tym lepsza dziewczyna będzie lepszą żoną po prostu. Więc wybierano żonę w sobie właśnie w ten sposób, bo im mniejszy gołąbek, tym trudniej go zrobić. Okay. I na północy Mołdawii na przykład jesteśmy w stanie zjeść gołąbki naprawdę no, takiego rozmiaru.
1: Czyli tam więc są najlepsze żony.
3: Najlepsze żony, tak.
1: Doskonale. Jesteśmy w Bułgarii i jemy faszerowaną albo kapustę, albo liście winogron, bo i takie sarmi się tam zdarzają. No i teraz farsz. Farsz, dwa, trzy rodzaje mięsa i ryż.
3: Tak, zazwyczaj to jest także dwa rodzaje, bo tak jak również przy mici używa się zarówno jagnięciny, używa się wieprzowiny także do farszu i ryż, ale także i warzywa, czyli przede wszystkim marchewka, cebula, dodaje się więcej warzyw po to, żeby te gołąbki były smaczniejsze, bardziej soczyste.
1: No i teraz słuchajcie, pytanie podstawowe moim zdaniem. Czy te warzywa, które pakujemy do gołąbków, my je obrabiamy wcześniej termicznie, smażymy je?
3: Oczywiście nie obrabiamy, nie smażymy. Niektórzy nawet nie obrabiają i nie smażą oczywiście mięsa. One same są gotowane w kociołku, w takim sosie własnym, więc najczęściej można lekko podsmażyć, ale niektórzy w ogóle nawet nie podsmażają, po prostu duszą je w taki sposób, można powiedzieć, sote.
1: Wspaniała kultura.
2: To skoro o tym mówimy, to nie możemy pominąć leczo oczywiście, które jest potrawą no, taką na wskroś bułgarską, która opanowała również kuchnię polską. Mam wrażenie, że jemy tego rzeczywiście dużo, czyli duszone warzywa. Co tam powinno się znaleźć?

0: znaleźć w dobrym leczu? Kabaczki, zdaje się, przede wszystkim.
1: Przede wszystkim, prawda? Muszą być, no ja bym powiedział, że jednak, jednak bakłażan i papryka, okay. Więc słodka papryka również, bakłażan, kabaczki także, ale do tego także i przyprawy w postaci ostrej papryki, cebuli także. Więc to jest przepis na dobre leczo. Nie jest potrzebne wiele. Mm-hmm.
0: To skoro jeszcze jesteśmy przy papryce i przy bakłażanach, ja mam zawsze problem, żeby zrozumieć różnicę. Może wy mi to wytłumaczycie lepiej. Czym się tak naprawdę różni lutenica od pindżaru i od ajwaru?
1: I od zakuski jeszcze bym też powiedział.
0: I jeszcze zakuski.
2: Zakuska to jest prosta, jest bakłażanowa chyba tylko, tak. Nie? To jest prosta rzecz. To są pasty warzywne, ale rzeczywiście, Tomek, bardzo istotne pytanie. Czym one się różnią?
1: Jeśli chodzi właśnie o te różnice, to de facto one są robione z papryki, są dość słodkie.
0: Ale tam i pomidory się pojawiają.
1: Oczywiście.
0: To chyba jest kwestia głównie proporcji, prawda? Z tego, co ja rozumiem.
1: Kwestia proporcji i też wydaje mi się, że kwestia każdego z osobna, prawda? Każdy sobie przygotowuje w taki sposób, jaki został nauczony.
0: I nazywa tak, jak chce.
1: I nazywa tak, jak chce.
2: No nie, ale to skoro mówimy o nazwach i o tym, jak się chce nazywać, no to mamy jeszcze coś, co w Polsce się nazywa solanem. Mowa o serze w Bułgarii, a w Bułgarii się nazywa sirene, czyli jest to taki ser feta. Sirene jest takim serem, no, który spotkasz w bardzo wielu potrawach. I w sałatkach licznych z szopską na czele i w...
0: O szopskiej za chwilę musimy
2: oczywiście
0: powiedzieć. Zdemitologizować ją.
2: I o sosach i czasami jako dodatki do mięsa. No to jest w ogóle cecha regionu chyba, ten ser wszędzie.
1: Oczywiście,
2: co?
1: Tylko właśnie powtórzyłeś dokładnie to samo, co mówią w większości Polacy, myślą, że to jest ten sam rodzaj sera. Tak naprawdę tych rodzajów sera jest mnóstwo, w zależności też od mleka, którego się używa. Oczywiście najczęściej jest to mleko owcze, ale nie zawsze. To może być czyste krowie, to może być mieszane, to może być mleko kozie także, więc one się różnią także poziomami słoności, czasem dojrzewania i tak naprawdę ja bym porównał, że my mamy w tym regionie tak wiele rodzajów tego sera, tylko że po prostu nazywamy je dokładnie tak samo, ale tak wiele jak chociażby moglibyśmy konkurować również z ilością serów we Francji na przykład, tylko że tam one są troszkę może bardziej różnorodne i Francuzi bardziej umieją to nazwać.
0: No dobrze, skoro padło hasło szopska sałata, to jest rzeczywiście jedna z tych potraw, które zazwyczaj otwierają, czy się chce, czy nie, posiłek w Bułgarii. Wydawałoby się ze wszechmiar tradycyjna potrawa, która została stworzona w Państwowym Instytucie jako danie w bodajże 56 roku, jeśli dobrze przeczytałem, jako danie dla tak zwanej gastronomii zbiorowej, tak? a potem dla turystów trochę. No ale ona jest pyszna.
1: Ona jest pyszna, ona jest świeża bardzo, więc rozpoczęcie posiłku takim daniem wprawia nas w naprawdę cudowny klimat w ciepłej Bułgarii. I do tego, jeśli chodzi o klimat, ja bym jeszcze, uważam, dodał danie, bez którego nie można odwiedzić, wyjechać z Bułgarii. To jest oczywiście zupa tarator.
0: Tak,
2: doskonale.
0: Czyli chłodnik, ale
2: w ogóle
0: pomidorowy. Ogórkowy, przepraszam.
1: Ogórkowy,
0: bardzo.
1: Tak jest. Chłodnik ogórkowy.
0: Czyli zielony, nie czerwony.
1: Zielony, tak jest. Zielony, który robi się oczywiście na mocno schłodzonym kefirze.
0: Kefirze czy kisiałe mleko? Jak to jest?
1: To właśnie jest jednak kefir według mnie, więc no ja jadłem zawsze z kefiru. Najczęściej jest to kefir. Może są regiony, które robią...
0: Ja nie ukrywam, że jako dziecko na wczasach w Bułgarii zajadałem się kisiałym mlekiem, którego w ogóle wtedy nie kojarzyłem z jogurtem, bo jogurt był dla mnie w latach 80. w Polsce czymś, co było z resztkami jakichś dżemów i zawsze słodkie.
2: Nie, jesteś niesprawiedliwy wobec
0: Przepraszam.
2: Tego.
0: Przepraszam. Natomiast tutaj miałem coś o bardzo gęstej konsystencji, w zasadzie co można było ze słoiczków takich małych przeźroczystych
2: no,
0: jeść.
2: Wszyscy mamy wspomnienia dzieciństwa w Bułgarii. Ja z kolei w 80. latach byłem zachwycony tym, że były tam zupełnie zagraniczne napoje pewnego koncernu, które były dostępne w każdej restauracji, a w Polsce ich zupełnie nie było. Natomiast no, to najmocniejsze wspomnienie takie dziecka właśnie wygłodzonego w gospodarce niedoboru. Ale też wracając do szopskiej i do taratora, no to jest jakaś odpowiedź moim zdaniem na bułgarska odpowiedź na choriatiki.

0: tzatziki. No tak jest, no i czy na tzatziki właściwie. Znaczy, wydaje mi się, że ta kultura, którą, którą Turcy rozwlekli po tej okolicy, jest no, niezwykle homogeniczna i długo się trzymająca.
1: No jedna rzecz, która ma nawet podobną nazwę we wszystkich trzech krajach, o której nie wspomnieliśmy, to jest giuvecz, który jak się w Mołdawii nazywa? Giuveci?
2: Giveć.
1: Giveć,
2: okej. Tak, w Mołdawii akurat giveć, ale tak.
1: Czyli odpowiednik polskiego gulaszu, tak moglibyśmy to uprościć, czy to jest za proste?
2: Najczęściej ja bym powiedział, że to jest jednak więcej warzyw. Wciąż one dominują w giveć, nawet mogą być zrobione giveć bez mięsa. Mogą to być tylko same właśnie papryki przede wszystkim i oczywiście dużo cebuli, czosnku i przypraw, ale także oczywiście z mięsem. Najczęściej jest to również wieprzowina, dlatego że ona dodaje nieco więcej soczystości właśnie.
1: Czy to jest potrawa domowa, czy zjemy to również w restauracji, czy w jakiejś karczmie?
2: To jest głównie domowa. To jest taka potrawa, którą się gotuje jednak na kilka dni. To się gotuje po prostu na kilka dni, bo jest to jednogarnkowa potrawa, którą się odstawia i w ten sposób można do niej zawsze
1: wrócić. Po programie wpadniemy do ciebie po adresy paru dobrych dziewczyn, które robią najmniejsze sarmale i gospodyń, które znają się na giveci. Proszę państwa, podróżowaliśmy dzisiaj z Aleksem Kasjanowem oryginalnie z Kiszyniowa, od 20 lat w Warszawie, po Mołdawii, Rumunii i Bułgarii, szukając różnic i wspólnych jakichś mianowników. To jest program Apetyt na Europę, Jedynka, Polskie Radio.
0: Łukasz Modelski.
1: Tomasz Prangę-Barczyński. Zapraszamy za tydzień na podróż po kolejnym europejskim kraju. You think I

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Dzień dobry Państwu, kłaniam się ponownie z trasy szóstego etapu kolarskiego wyścigu Tour de Polo Interetap. Zakończył się 20 kilka minut temu, więc w tym momencie streścimy to, co działo się w końcówce, a w końcówce działo się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim 30 kilka kilometrów przed metą, atak Francuza Louis Barra, który właściwie doskoczył do Kolumbijczyka Santiago Bitraga, a potem wyprzedził go na tym ostatnim podjeździe pod Gliczarów, pod ścianę Bukowina. Potem jeszcze długo, długo uciekał sam i dojechał do mety ze zwycięstwem etapowym z przewagą 10 sekund nad kilkuosobową grupką. Kilka sekund później przyjeżdża kolejna grupka, no ale właśnie pytanie, czy drużyna Visma, z której pochodzi właśnie Louis Barre, nie przekombinowała troszeczkę, bo mimo tego, że jej kolarz zwyciężył na tym etapie, to ta drużyna traci koszulkę lidera na rzecz Włocha Cristiana Scaroniego. Scaroni prowadzi, ma 3 sekundy przewagi nad Barrem, 5 nad Lemenem. Do tego podkreślamy jeszcze bardzo dobrą jazdę Filipa Gruszczyńskiego. Młody Polak na 23 miejscu na dzisiejszym etapie i 23 w całym wyścigu.
0: Program pierwszy Polskiego Radia. Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior.
7: Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior.
7: Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama. Jedynka.

0: Polskie Radio. Radio Kierowców.
1: Kamil Olak, nowe utrudnienia w województwie małopolskim na autostradzie A4 między węzłem Bochnia a węzłem Brzesko. W pobliżu Jodłówki auto osobowe wypadło z jezdni i na 464 km droga w kierunku Katowic jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Problemy w Pomorskiem na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Owczarnia a węzłem Gdańsk-Lotnisko. W pobliżu Matarni po kolizji trzech aut osobowych są problemy na nitce w stronę Łodzi. Zablokowany jest jeden pas na 330 kilometrze. W województwie łódzkim natomiast problemy pojawiły się na Krajowej 12 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Sulejowem w pobliżu miejscowości Kleszcz. Po kolizji dwóch aut osobowych poruszamy się naprzemiennie na 402 kilometrze. Przypomnę, że drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A1 między węzłem Łódź Wschód a węzłem Łódź Górna. Na 316 kilometrze w kierunku Katowic dostępne są wszystkie pasy jezdni. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców w każdej drogowej sprawie. Czekamy na sygnały od Państwa o kolizjach, wypadkach i innych zdarzeniach w ruchu. Ja dziękuję za uwagę. Kolejne informacje z dróg za niespełna godzinę przedstawi Jakub Domoracki.
2: Jest 17. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Napaść na 16-latka w Goleniowie na Pomorzu Zachodnim. Chłopak ma rany kłute. Trafił do szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził Serbię. To kraj, który utrzymuje dobre kontakty z Rosją. Dobiega końca festiwal Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. Dla publiczności to ostatnia szansa, by zagłosować na ulubiony film. Kolejny nastolatek napadnięty z użyciem prawdopodobnie noża. Do ataku doszło w Goleniowie w Zachodniopomorskiem. 16-latek padł ofiarą dwóch 17-latków. Z ranami kłutymi i śladami pobicia został zabrany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Szczecinie. Jest w dobrym stanie. Umieszczono go na oddziale chirurgii. Domniemani napastnicy zostali zatrzymani. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeden z nich również wymagał pomocy medycznej. Miał rany dłoni. Do podobnego zdarzenia doszło także wczoraj wieczorem w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku.
3: Miało dojść do zranienia niebezpiecznym przedmiotem 15-latka. Z ustaleń wynika, że jego stan jest poważny i zagrażający jego życiu.
2: Mówiła Katarzyna Trzepak z kamiennogórskiej policji. Policja zatrzymała dwóch 16-latków, którzy mogli mieć związek z napaścią. Jeden z nich został zwolniony do domu. Drugi, podejrzewany o atak, przebywa w policyjnej izbie dziecka. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Szczelność granicy czy cisza przed burzą? Od 4 miesięcy wojsko nie obserwuje nielegalnych prób przedostania się do Polski z Białorusi. Odnotowywane są natomiast próby przekroczenia granicy z Litwą, mówił w Polskim Radiu 24 dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał Krzysztof Stańczyk.
4: Ten odcinek jest dozorowany dzisiaj przez ponad 250 żołnierzy z tych dwóch brygad, czyli brygady pierwszej i czwartej warmińsko-mazurskiej. Oczywiście wspieramy Straż Graniczną i to Straż Graniczna mówi, w których miejscach mamy być obecni. Te zadania patrolowe, które realizujemy na północy, na granicy z Litwą, są ciągle zmieniane i stąd też jest sukces taki, że przechwytujemy te osoby nielegalne.
2: W ocenie dowódcy terytorialsów Rosja i Białoruś nie zaprzestały hybrydowego ataku na polskie granice, a jedynie go zawiesiły. Dla prezydenta Ukrainy to ważne odwiedziny, bo Serbia to kraj z dobrymi kontaktami z Rosją. Wołodymyr Zełenski zakończył pierwszą oficjalną wizytę w Belgradzie. Spotkał się tam z prezydentem Serbii Aleksandarem Vučićem. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim współpracy gospodarczej, energetyki, infrastruktury oraz europejskich aspiracji obu państw. Najważniejszym politycznym sygnałem spotkania była deklaracja Vučića, że Serbia będzie nadal popierać terytorialną integralność Ukrainy. Stosunki obu państw dopiero niedawno się ociepliły, bo Serbia nie wprowadziła żadnych sankcji na Rosję.
5: To są aktualności jedynki.
2: 8 dni wypełnionych filmami i spotkaniami z twórcami. W Kazimierzu Dolnym kończy się 20. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Dziś ostatnie pokazy i ostatnia możliwość, by zagłosować.

0: Na ulubione filmy mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Grażyna Torbicka.
1: Zwycięża ten film, który od widzów otrzyma najwyższą punktację. Każdy seans, kiedy widzowie wchodzą, otrzymują kartę do głosowania i wychodząc swój głos nam przekazują, to będziemy mogli powiedzieć dopiero jutro rano. Proszę szukać werdyktu publiczności na mediach społecznościowych, no bo również ten film zamknięcia, czyli Natura miłości, jest w tym konkursie.
0: Na uroczystości zamknięcia poznamy też zwycięzców Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych. W tym roku rywalizuje w nim 29 produkcji. W aktualnościach jeszcze Lublin. Jeszcze przez godzinę w Parku Ludowym potrwa piknik edukacyjny Lata z Radiem i Telewizją Polską. A wieczorem o 20:00 przed zamkiem rozpocznie się wielki koncert. Lublin to 8. przystanek na naszej wakacyjnej trasie i jak zwykle przyciągnął wielu odwiedzających. Na miejscu jest Anna Orzeł. Witaj.
2: Witam.
0: Pogoda dopisała?
2: Tak jest, jest słonecznie, ale nie za gorąco. To bardzo przyjemna odmiana po tym, co się działo przez ostatnie dni minionego tygodnia. Termometry pokazują 24 stopnie, przyjemnie wieje, także naprawdę pogoda wyjątkowo nam dziś w Lublinie sprzyja. No i ci, którzy przyszli tutaj do Parku Ludowego, żeby wziąć udział w konkursach, zabawach w ramach radiowego pikniku, już myślami są kilka godzin do przodu, bo za kilka godzin rozpocznie się wielkie wydarzenie, czyli koncert Lata z Radiem i oczywiście wszyscy na to czekają. Czekają na występ ulubionych wykonawców.
3: Ubieramy się.
4: Perzy. Ogólnie.
3: Ogólnie na wszystkich.
4: Na wszystkich, tak. Lubimy wszystkich. Lubimy Lato z Radiem, jesteśmy fanami od najmłodszych lat.
5: Wieczorem będziemy w domu oglądać, tu chcemy potańczyć.
2: A na którego artystę Państwo czekają szczególnie?
5: Na Cugowskiego. Będzie Styczkowska, Kaja.
2: Jedną z gwiazd, które dziś usłyszymy w Lublinie, jest wspomniany już Grzegorz Chyży.
6: Lato z Radiem, Polskie Radio, to jest historia, kawał historii. Tak? Ja byłem dzieckiem i o tych trasach się już mówiło. Teraz mogę być ich częścią od wielu, wielu lat, więc to jest super. No, budujemy jakąś taką muzyczną historię. To wszystko gdzieś zostaje w pamięci, w sercach ludzi.
2: Nie pozostaje mi więc nic innego, jak zaprosić Państwa na 20:00 na Plac Zamkowy w Lublinie.
0: Skąd mówiła Anna Orzeł? Dziękuję bardzo i przyłączam się do zaproszenia na koncert. Dodam jeszcze, że retransmisja na naszej antenie po 21:00. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Wieczorem pogoda nie zmieni się, chmur będzie niewiele, tylko chwilowo będą gęstnieć, ale nie będzie padać. 18 stopni teraz w Elblągu, 20 w Łodzi, 23 we Wrocławiu, 25 w Krakowie, a ciśnienie w Warszawie 1010 hektopaskali.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zło.
11: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Czy już znasz tę nowość?
13: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
12: EPA i DHA
13: na wsparcie pracy serca
12: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
13: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
12: To wszystko takie ważne.
13: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy,

0: Gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.

0: Aflofarm.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Największe gwiazdy,
8: a wśród nich
7: Justyna Steczkowska.

0: Smolasty.
1: Może się zakochałem, a może jestem świrem, lecz wiesz, że działasz na mnie jak herbata z imbirem.
0: Kasia Kowalska.
2: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
0: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
3: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
2: Sobota, 8 sierpnia. Lublin, Plac Zamkowy.
0: Transmisja koncertów TVP2 po 20
3: i na antenie radiowej jedynki po 21.
2: Zapraszamy.
4: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Nie wiem, czy Państwo też tak mają, ale kiedy tylko słyszę ten utwór All Saints, przed oczami od razu staje mi Leonardo DiCaprio, piękne tajskie krajobrazy i film Niebiańska plaża w reżyserii Danego Boyla. Piosenka powstała specjalnie z myślą o tym obrazie, a wyprodukował ją brytyjski kompozytor i legenda muzyki elektronicznej William Orbit. Tak, tak, ten sam od Ray of Light Madonny. Tak oto rozpoczęła się druga godzina naszego sobotniego spotkania, na którą zapraszam bardzo serdecznie Ula Kaczyńska.

przez mrok. Tak daleko jest brzask, aż nie widać go stąd.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: W przyszłym roku minie 50 lat od premiery singla z tym utworem. I Feel Love Donny Summer i Giorgio Morodera to jeden z najważniejszych utworów w historii muzyki rozrywkowej, a przy okazji fundament muzyki klubowej i hymn fanów oraz fanek tanecznej elektroniki. Teraz wrócimy do polskiej muzyki. Rok 1988, zespół Baim wydaje 4. album studyjny. To Nagie Skały z pięknymi balladami opartymi na syntezatorowych brzmieniach. W utworach takich jak Jezioro Szczęścia czy Ja, Baim moim zdaniem brzmi jak Cocteau Twins. I chyba nie jest to porównanie na wyrost.

Program pierwszy Polskiego Radia. Jedynka.

To letnia scena jedynki, na której za chwilę pojawi się Phil Collins z piosenką, którą napisał w 1981 roku podczas bolesnego rozwodu z pierwszą żoną. Utwór był tak smutny, że artysta zdecydował się nie umieszczać go na solowej płycie. Trafił za to na ścieżkę dźwiękową do filmu Bez szans i zapoczątkował pasmo sukcesów solowej kariery Phila Collinsa. Against All Odds nie tylko umocniło jego pozycję na rynku muzycznym, ale też pokazało, że potrafi samodzielnie stworzyć coś wielkiego, bez wsparcia zespołu Genesis.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Przyszedł czas na rodzinne muzykowanie i na zespół Sister Sledge, amerykański kwartet wokalny założony w 1971 roku przez cztery siostry: Debbie, Johnny, Kim i Katie. Ta ostatnia miała wówczas tylko 12 lat. Ich najważniejsza płyta to We Are Family, na której oprócz tytułowego utworu znalazła się także radosna piosenka miłosna w stylu disco-funk, która opowiada o tym, co miłość może zrobić z człowiekiem.

Powoli kończy się dzisiejsze wydanie Letniej Sceny Jedynki. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Ula Kaczyńska, do usłyszenia.

0: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
1: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
0: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior.
7: Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior.
7: Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Reklama. Radio Kierowców.
15: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Bez zmian na A1 w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie pomiędzy węzłami Włocławek Zachód a Kowal auto ciężarowe uderzyło w bariery. Na kilometrze 212 zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi i cały czas utrzymuje się tam poważny kilkukilometrowy korek. Na A1 utrudnienia obserwujemy oczywiście także w województwie pomorskim na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Tutaj przypomnę, na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości. Ten fragment najlepiej omijać drogą krajową nr 91, a zatem starą jedynką. A teraz wieści zza kierownicy, słuchamy.
16: Na krajowej 7 od miejscowości Łączna w kierunku Krakowa jest zator. Policja ściąga wszystkie samochody na prawo, na MOP.
15: I dziękujemy za ten głos. To było ostrzeżenie z ekspresowej 7 z województwa świętokrzyskiego z odcinka pomiędzy Skarżyskiem Kamienną a Kielcami. Rzeczywiście obserwujemy tam spory korek. Zakorkowana jest A4 na Dolnym Śląsku, niedaleko węzła Kostomłoty w kierunku Wrocławia. Tutaj na kilometrze 132 zderzyły się 3 pojazdy osobowe i mamy zwężenie właśnie w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Jeszcze województwo małopolskie. Zakorkowany jest podhalański odcinek Zakopianki, zarówno w kierunku Krakowa, jak i w stronę Zakopanego. Ten fragment najlepiej omijać trasą wojewódzką przez Czarny Dunajec, ale także zatłoczona jest sąsiednia trasa numer 49 pomiędzy Nowym Targiem a granicą państwa w Jurgowie, zwłaszcza na wysokości Białki Tatrzańskiej.
17: Minęła godzina 19. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Nadchodzącej nocy na Wisłostradzie w Warszawie spodziewany jest nietypowy ruch. Wojsko ma trenować defiladę. Lublin kolejnym punktem tegorocznego lata z radiem. Za chwilę relacja naszej reporterki. Na kortach Legii Warszawa zakończył się najważniejszy w Polsce turniej tenisowy kobiet. Zwyciężyła Amerykanka Carol Lee. W nocy próba generalna przed wojskową defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Godzinę przed północą na Wisłostradę w Warszawie wjedzie ciężki sprzęt. Czołgi, wozy opancerzone oraz samobieżna artyleria. O 3 nad ranem oddziały piesze rozpoczną próbny przemarsz. Próbny przelot mają już za sobą piloci sił powietrznych. Pokaz trwał kilkanaście minut i można było zobaczyć większość maszyn, które mają pojawić się na stołecznym niebie 15 sierpnia. Były śmigłowce, samoloty transportowe, myśliwce, a także maszyny sojuszników. Do pełni szczęścia zabrakło F-35, mówili zebrani wzdłuż Wisły fani lotnictwa.
18: Czekałem na F-35.
19: Bardzo ładne.
20: Specjalnie tak. Pan przyjechał dzisiaj?
19: Tak, specjalnie przyjechałem.
21: Pogoda się udała,
19: także bardzo fajnie.
20: Jest pan miłośnikiem lotnictwa?
19: Można powiedzieć, że tak.
22: Bardzo pozytywne. Widziałem dużo większa, byłem w tamtym roku i mam wrażenie większa niż w poprzednim. Przyszedłem zobaczyć S-35, bo w dniu, że w tym roku miało być.
17: Przygotowania do świętowania trwają nie tylko w wojsku. Na tydzień przed defiladą pojawią się już utrudnienia dla kierowców podróżujących w rejonie Wisłostrady. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zakończył pierwszą oficjalną wizytę w Serbii, gdzie spotkał się z prezydentem tego kraju Aleksandrem Vučićem. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim współpracy gospodarczej, energetyki, infrastruktury oraz europejskich aspiracji obu państw.
23: Najważniejszym politycznym sygnałem spotkania była deklaracja Vučića, że Serbia będzie nadal popierać terytorialną integralność Ukrainy. Serbski prezydent podkreślił, że w tej sprawie nie ma żadnego ale. Jednocześnie zaznaczył, że Belgrad nie rozmawiał z Zełenskim o współpracy wojskowej. Dużo było natomiast o europejskich aspiracjach obu krajów.
24: Ukraina
23: będzie zawsze miała pełne poparcie naszego kraju na jej europejskiej drodze, bo tego pragnie naród ukraiński i władze Ukrainy, powiedział prezydent Serbii. Ważne jest, aby każdy naród w Europie otrzymywał jasne sygnały i jasne poczucie ze strony Unii Europejskiej, że ten naród jest potrzebny w Europie i że Europa nie może sobie pozwolić na utratę kogokolwiek, dodał prezydent Zełenski. Stosunki obu państw dopiero niedawno się ociepliły, bo Serbia ma dobre kontakty z Rosją i nie wprowadziła żadnych sankcji na ten kraj. Piotr Piętka, Polskie Radio.
17: Lublin jest 8. przystankiem na koncertowej trasie Lata z Radiem. Za godzinę na scenie na Placu Zamkowym pojawią się gwiazdy polskiej estrady. Między innymi Justyna Steczkowska, Grzegorz Chyży oraz Kasia Kowalska. Na miejscu jest Anna Orzeł. Kto jeszcze wystąpi?
25: Tak, jestem na miejscu oczywiście. Jeśli Lublin, to Krzysztof Cugowski, nie mogło go tu zabraknąć. Zresztą artysta często powtarza, że lubi grać blisko domu, no to bliżej się już nie dało. Tu się urodził, chodził do szkoły i tutaj wciąż mieszka. No i ze wszystkich dziś występujących ma najdłuższy koncertowy staż Lata z Radiem. A jak się gra przed własną publicznością? Presja jest większa, mniejsza.
26: Wcale nie jest łatwy.
25: Nie kochają bardziej?
26: Nie, tak, tylko to trzeba bardzo uważać, bo to zawsze są jakieś przygody niespodziewane, także trzeba uważać. U siebie w domu zawsze. W 2004 dwa miesiące jeździłem z Lato z Radiem, wtedy była trochę inna konwencja i stały zestaw grających jeździł, dwa miesiąceśmy jeździli.
25: a przed nami jeszcze 4 koncerty wakacyjne i trasy Lata z Radiem. Za tydzień widzimy się w Mrozach na Mazowszu.
17: Relacjonowała Anna Orzeł. Dziękujemy.
0: To są aktualności jedynki.
17: W Warszawie w finale tenisowego turnieju WTA 125 amerykanka

0: Carol Lee wygrała z Czeszką Gabrielą Knudson 6-4, 7-5. Kibice pojawili się w swojej strefie przy kortach na warszawskiej Legii już rano. O tenisowych zmaganiach w Warszawie rozmawiała z nimi Agata Król.
1: Czekamy, aż będą bardziej jeszcze nagłośnione, bo mam wrażenie, że trochę im brakuje rozgłosu, dlatego też przyszliśmy dzisiaj zobaczyć co i jak. Ale super, super. No, mam nadzieję, że się to będzie jeszcze w Polsce bardziej rozwijało.
2: Rzadko są turnieje w Warszawie, w Polsce, tak. No a na Legii, no to Legia dobry obiekt. Fajnie, że jest taki turniej zorganizowany. Moja koleżanka gra, Daria Górska, ale przegrała już prawie w eliminacji. No i jej kibicowałam.
0: Turniej Warsaw T-Mobile Polish Open to rankingowo najpoważniejsze kobiece zawody tenisowe w Polsce. To były aktualności programu Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Nad ranem na północy krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 10 do 14 stopni tylko na północy i w obszarach podgórskich od 7 do 10. Teraz ciśnienie w Warszawie wynosi 1010 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczełydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
9: EPA i DHA
10: na wsparcie pracy serca
9: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
10: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Reklama. Autopromocja.
13: Największe gwiazdy,
14: a wśród nich
13: Justyna Steczkowska.

0: Smolasty.
1: Może się zakochałem, a może jestem świrem, lecz wiesz, że działasz na mnie jak herbata z imbirem.
0: Kasia Kowalska.
2: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
0: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
3: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
2: Sobota, 8 sierpnia. Lublin, Plac Zamkowy.
0: Transmisja koncertów TVP2 po 20:00 i

0: Na antenie radiowej Jedynki po 21.
1: Zapraszamy. Autopromocja. Aktualności.

0: Dziękuję bardzo, ludzie, do zobaczenia!
1: Polskie Radio. Jedynka.

To była słynna Gaja Justyny Steczkowskiej, wykonana podczas wakacyjnego koncertu nadawanego w programie Pierwszym Polskiego Radia prosto z Lublina. Koncert ten został zwieńczony występem Krzysztofa Cukowskiego, a za tydzień lato z Radiem i Telewizją Polską zatrzyma się w regionie Mrozy.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Jest 22:33.
2: Woli strzelaj, prędzej strzela! Jest!
3: Kronika sportowa.
1: Cezary Gurjew, dobry wieczór. Iga Świątek wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk 3-6, 6-1, 6-2 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Toronto. Bartosz Zmarzlik wygrał w Rydze Grand Prix Łotwy 8 eliminację żużlowych mistrzostw świata i został samodzielnym liderem. Holenderka Demi Vollering wygrała 8 etap i została liderką kolackiego wyścigu Tour de France. Trzecia na mecie była dotychczasowa liderka Katarzyna Niewiadoma, która w klasyfikacji generalnej ze stratą 8 sekund jest druga. A za nami kolejne mecze, to trzecia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Radomiak przegrał z Górnikiem Zabrze 1-3. O szczegółach Grzegorz Nowaczek.
4: Radomiak podchodził do tego spotkania po porażce z innym klubem ze Śląska, GKS-em Katowice. Górnik zaledwie 3 dni wcześniej grał w europejskich pucharach. Początek pokazywał, że może to być ciekawy mecz. Pierwszy celny strzał Radomiaka już w pierwszej

0: minucie. Górnik celnie uderzył w 4 minucie. W 28 minucie gol dla Górnika. Fatalny błąd Adriana Diegueza, który podał piłkę pod nogi Federico, a debiutujący w Ekstraklasie gracz klubu z Zabrza strzelił mocno i celnie. W drugiej doliczonej minucie pierwszej połowy kolejny błąd obrońcy Radomiaka. Conrado zagrał piłkę ręką. Do rzutu karnego podszedł Kacper Urbański. Pomocnik Górnika zmylił Filipa Majchrowicza i podwyższył prowadzenie swojego zespołu. Pierwsza połowa w wykonaniu Radomiaka do zapomnienia i w przerwie trzeba było rozpisać nowy plan na ten mecz. Górnik powinien kontynuować swoją taktykę. Posiadanie piłki 68-32 na korzyść gości. W 64 minucie kolejny błąd Diegueza. Obrońca Radomiaka ponownie przez przypadek podał do Petara Federico, a reprezentant Dominikany strzelił swojego drugiego gola. Chwilę po rozpoczęciu gry rzut karny dla Radomiaka. Rafał Wolski strzelił mocno w środek bramki i zespół z Radomia przegrywał już tylko 1-3. Końcówka meczu już mniej intensywna. Druga połowa bardziej wyrównana, ale przewaga wypracowana przez Górnika w pierwszej części meczu wystarczyła. Radomiak przegrał z Górnikiem 1-3. Trener Radomiaka Tomasz Kaczmarek.
1: Dzisiaj widać też, dlaczego Górnik zrobił w ostatnich 12 miesiącach tak duży krok, że gra na europejskim poziomie, gra dobre mecze. Dzisiejszy mecz też pokazuje, że kilka drużyn w Ekstraklasie się bardzo dobrze rozwinęło. Górnik jest jedną z nich, a my po prostu musimy pracować z jasną intencją, z jasnym planem, aby podwyższyć nasz poziom sportowy.
0: Szkoleniowiec Górnika Michal Gaszparik.
2: Co widzieliśmy w tej pierwszej połowie? Wysoki pressing na ryzyko, po stracie piłki dobra reakcja, repress. Zdobiliśmy dwie bramki, a potem już prawdopodobnie myśleliśmy, że jak jest 3-0, że jest po meczu brak koncentracji, a potem jeszcze musieliśmy walczyć do końca.
0: Na koniec przypomnę, Radomiak przegrał z Górnikiem Zabrze 1-3.
3: A w innym spotkaniu Pogoń Szczecin zmierzyła się z Motorem Lublin. Halo, Artur Dyczewski.
4: Piłkarze Pogoni wygrali w Szczecinie z Motorem Lublin 3-1, prowadząc do przerwy 2-0 po bramkach w pierwszej połowie Darko Czurlinowa i Węgra Attili Soloja. Po zmianie stron wyrównany, ciekawy, interesujący mecz, kontaktowy gol Motoru w 90 minucie zdobyty przez Francuza Makana Aiko, ale błyskawiczna odpowiedź portowców po akcji Kamila Grosickiego, Amerykanin Kaylena Costa ustala rezultat meczu. Zwycięstwo po dobrym, ciekawym meczu. Patryk Dziczek, pomocnik Pogoni Szczecin.
5: Wiedzieliśmy, jak chcemy grać i myślę, że dzisiaj też to fajnie wyglądało. Widać, że ta praca, którą wykonujemy w tygodniu i po przyjściu też trenera, myślę, że z meczu na mecz wygląda to coraz lepiej. Ta druga połowa myślę, że była dużo lepsza w naszym wykonaniu niż ta pierwsza. Troszkę gdzieś tam może w tej pierwszej połowie za mało jeszcze tą piłką graliśmy, ale w drugiej połowie już tych akcji na pewno takich stworzyliśmy sobie myślę, że więcej. No i cieszy to, że też po tej straconej bramce, tak powiedzmy, która została strzelona na 2-1, szybko odpowiedzieliśmy na 3-1, więc jest się z czego cieszyć. Tym bardziej, że to też moje pierwsze zwycięstwo tutaj w Szczecinie.
4: Stałe fragmenty gry to wasza naprawdę mocna broń w tym sezonie. Tak padły dwa pierwsze gole.
5: No, mamy też gdzieś tam treningi pod to, przygotowujemy się jak dany przeciwnik broni i też staramy się to wykorzystać. Fajnie, że to teraz zaowocowało w tym meczu, bo tak naprawdę dwie sytuacje po stałych fragmentach gry i strzelone bramki. Mieliśmy jeszcze tam parę jakichś sytuacji. Ale mówię, no cieszę to, że 3 punkty zostają w Szczecinie.
6: Trzecie nasze spotkanie, w którym naprawdę stwarzamy sobie sytuację. I
4: Bartosz Bereszyński, obrońca Motoru Lublin.
6: Jeszcze nie udało nam się wygrać meczu, więc musimy sobie odpowiedzieć na te pytania. Dzisiaj dwie bramki stracone, które ułożyły mecz po 2 stałych fragmentach gry, więc jakby no nie możemy tak tracić goli. Bo co z tego, że my kreujemy sobie dużo sytuacji, mamy momenty fajne grania, ale przegrywamy mecze w taki sposób, więc jakby no to musimy sobie poukładać i odpowiedzieć. Natomiast jestem przekonany, że dzisiaj zrobiliśmy krok do tyłu po to, żeby zrobić 2 do przodu za chwilę, więc nie jest łatwo. Wiadomo, że porażka zawsze boli, ale trzeba wyciągać konsekwencje i szybko się otrząsnąć i nie spuszczać głowy w dół.
4: Bo mogła się podobać wasza gra, ale ewidentnie brakowało skuteczności. Nawet gdy było już 2-0 dla Pogoni w drugiej połowie, przecież mieliście tam naprawdę 3 dobre okazje. Valentin Kożokaru między innymi pana strzał w jakiś niesamowity sposób obronił, a gdy już w końcu padł ten gol, No to szybko straciliście trzecią bramkę i pozbawiliście się praktycznie sami nadziei na remis.
6: Mogliśmy tą bramkę troszeczkę szybciej zdobyć na pewno. Kiedy się już udało, no to już gdzieś głowa była przy ofensywie, a tutaj Pogoń wyprowadziła jedną akcję i zamknęła nam już marzenia o tym, żeby te punkty dzisiaj jakieś zdobyć. No taka jest piłka. Musimy zdobywać bramki, bo za piękną grę nie dają punktów.
3: A teraz przenosimy się do Kielc, gdzie zespół Korony spotkał się z Legią Warszawa. O tym meczu Jakub Rożek.
7: Podziałem punktów zakończyło się spotkanie.

0: Spotkanie w Kielcach w ramach trzeciej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Korona zremisowała z Legią Warszawa 1-1. Początek meczu taki niemrawy w wykonaniu obydwu zespołów. Raczej zabezpieczenie własnej bramki niż próby atakowania. Troszkę więcej z gry miała Korona. Próbowali, ale też nie bardzo im to szło, bo warszawianie bardzo dobrze się przesuwali. No i przyszła, proszę Państwa, 28 minuta. Takie niegroźne wydawałoby się dośrodkowanie w pole karne drużyny Korony Kielce i tam nieobstawiony zupełnie Łukasz Zjawiński wyskakuje w górę i głową pakuje piłkę do siatki obok zaskoczonego Xaviera Dziekońskiego. Na usprawiedliwienie Korony można powiedzieć, że wtedy poza boiskiem przebywał stoper Ariel Mosur, który był opatrywany. Do przerwy 0-1, patrząc z punktu widzenia Korony Kielce, bo już nic wielkiego się nie wydarzyło, chociaż jeszcze trzeba odnotować strzał Morgana Fassbendera w poprzeczkę w 43 minucie. Po zmianie stron Korona ruszyła do ataku. Kielczanie znacznie szybciej przemieszczali się po boisku. No i ta ambicja została nagrodzona w 70 minucie. Dośrodkowanie z rzutu rożnego Wiktora Długosza wprost na głowę Mariusza Stępińskiego i kapitan Korony pakuje piłkę do siatki. Otto Hindrich nie miał nic do powiedzenia. Od tego momentu próbowali i jedni, i drudzy. Częściej Korona, ona miała więcej z gry, ona częściej gościła w polu karnym drużyny warszawskiej Legii, ale piłka do siatki nie wpadła. Korona Kielce, Legia Warszawa 1-1. Z Kielc Jakub Rożek.
1: Kronika sportowa.
2: A teraz razem z Andrzejem Grabowskim przenosimy się na trasę kolarskiego wyścigu Tour de Pologne.
3: Wszystko kręciło się dziś wokół drużyny Wisma Lisse Bike. Etap wygrał Francuz Louis Barea, choć jego kolega Bartlemen stracił koszulkę lidera, to jest cichym faworytem, by ją jutro odzyskać. Dziś liderem został Włoch Christian Scaroni za Stany, a ambitna jazda Filipa Gruszczyńskiego. Etap królewski, gdzie co chwilę trafialiśmy na podjazd, a chwili nie było, ale wytchnienia. 125 km, w tym trzy przejazdy przez ścianę Bukowina w Gliczarowie. Peleton od początku zdeterminowany i właściwie nikomu nie pozwalał na przesadne harce. Grupki odjeżdżały, ale oni nie dawali im jakiejkolwiek większej przewagi. W końcu 30 kilka kilometrów przed metą akcja kluczowa w Gliczarowie. Atakuje kolumbijczyk Bitrago, do którego doskakuje Francuz Barré. 20 kilometrów później znów Gliczarów, a w nim Barré gubi Bitrago. I choć za nim próby przeróżne, to Barré spokojnie wygrywa. 10 sekund traci mała grupka ze Scaronim, 15 nieco większa z Lemenem. Wisma traci jednak koszulkę lidera, a przyjmuje ją Scaroni, choć sam Scaroni świadomość ma, że jutro raczej szykują się perypetie. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że zdobędę dziś koszulkę. Spróbuję ją jutro obronić, choć czasówka nie jest moją mocną stroną, ale dam z siebie wszystko. 3 sekundy traci Barré, 5 Lemen. Długo ten dzień wyglądał na ich taktyczne mistrzostwo, potem na lekkie przeszarżowanie. Teraz na dość realną perspektywę na sukces Lemena, choć warto jeszcze spoglądać w dół, głównie na Szwajcara Christena. Z polskiej perspektywy oczy przede wszystkim na 21-letniego Filipa Gruszczyńskiego, który chwilami dziś wyglądał jak młody bóg. Dzielnie towarzyszył najlepszym, chwilami miał nawet większe ambicje. Ostatecznie na ostatnim podjeździe nieco stracił. Przyjechał 23 i w całym wyścigu też jest 23.
4: Szkoda właśnie, że nie do samego końca, ale taki główny cel, czyli przetrzymanie ostatniej ściany Bukowina został zrealizowany. No. Dzisiaj przekonałem się, że to jest możliwe. Na razie o tą 20, o utrzymanie w tej grupie jak najdłużej, ale myślę, że za rok czy za dwa lata już nawet o walkę, o dyszkę, a nawet zwycięstwa. Nie?
3: Bezpiecznie i spokojnie do mety dotarł Radosław Frontczak i w ten sposób jest niemal pewny. Sukcesów klasyfikacji najaktywniejszych. Teraz tylko jutro ukończycie etap, a jutro na finał 12-kilometrowa czasówka w Wieliczce. Bardzo kompaktowa. Start z jednej strony kopalni soli, finał z drugiej. Start tuż przed 14. Ostatni kolarz na mecie ma być koło 16.30. Dziś nie tylko ściganie zawodowców, ale i Tour de Pologne amatorów. Bukowina Tatrzańska, blisko 50 km i podjazdy z wyścigu zawodowców. Na starcie 2,5 tysiąca ludzi, w tym na przykład Robert Kubica. Starterem wicepremier Radosław Sikorski, a triumfowali Kamila Wójcikiewicz-Płotkowiak i Artur Sowiński.
5: To bardzo, bardzo fajna sytuacja i okazja, bo wiem, że tutaj zawodowcy, którzy jadą po nas, też na mecie są nagradzani tą czapką, także fajne uczucie. Pierwszy raz mi się zdarzyło jechać z tyloma osobami, no naprawdę robi wrażenie.

0: Co ciekawe, trzecia wśród kobiet, czołowa polska biegaczka narciarska Monika Skinder, a wszystkiemu przyglądali się nasi skoczkowie, medaliści olimpijscy Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek.
1: Fajna impreza, fajna pogoda, ładne widoki, widać wielu naprawdę zainteresowanych tym wydarzeniem.
2: Było już zdjęcie z Robertem Kubicą?
1: Było, obowiązkowo.
2: Jeszcze jakieś wyścigi tu mieliście przed chwilą rowerowe.
1: Tak, no braliśmy udział w wyścigu rowerowym, ale może lepiej zostajemy przy skokach.
2: To wygrał Kacper?
3: Pierwszy wyścig chyba ja wygrałem, to było tak na próbę, a w drugim był remis, także tak. Znaczy ja tam byłem od wewnętrznej, to trochę łatwiej miałem.
0: A przypomnijmy, Tour de Pologne amatorów to też memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Relacje z Tour de Pologne w radiowej jedynce, transmisje w TVP Sport.
4: A jutro w Birmingenie, właściwie pojutrze, choć jutro dzień medialny, rozpoczną się Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Łączymy się z naszymi wysłannikami Rafałem Bałą i Krzysztofem Kuzakiem.
5: Birmingham, miasto ciężkiego brytyjskiego przemysłu, młodych, roztańczonych ludzi, kilometrowych kanałów Ozziego Osborna i uniwersum serialu o słynnym gangu Peaky Blinders.
6: To właśnie tu od poniedziałku przez tydzień rywalizować będą najlepsi lekkoatleci Europy. Wśród nich oczywiście liczna reprezentacja Polski z kilkunastoma szansami medalowymi.
5: Dziś na lotnisku, w tym drugim co do wielkości angielskim mieście, w którym z powodzeniem gra na co dzień polski piłkarz Matty Cash, spotkaliśmy Piję Skrzyszowską i Pawła Fajtka. To oni mają poprowadzić naszą ekipę do sukcesu.
6: Ale na razie Birmingham żyje zbliżającym się testem kadry narodowej w krykiecie z Pakistanem, no i trwającym właśnie Pucharem Narodów w rugby, w którym dziś Anglicy zdeklasowali Fidżi. Na ulicach nie widać plakatów zwiastujących rywalizację lekkoatletów.
5: Ale to właśnie tutaj, 8 lat temu, miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń w historii polskiej lekkoatletyki. Nasza sztafeta 4x400 metrów pokonała Amerykanów i ustanowiła rekord świata w hali. Mamy nadzieję, że biało-czerwoni teraz nawiążą do tamtych sukcesów.
6: Odebraliśmy już akredytację, jutro udajemy się na oficjalny trening wszystkich ekip, a od poniedziałku będziemy relacjonować najważniejszą w tym roku lekkoatletyczną imprezę na Starym Kontynencie.
5: Zapraszamy na antenę i do mediów społecznościowych Radiowej Jedynki.
7: Program pierwszy Polskiego Radia.
4: I oczywiście słuchamy kroniki sportowej. Teraz spotkanie z Marcinem Nowakowskim, który jest asystentem trenera Nikoli Grbicza w reprezentacji Polski Siatkarzy. Po wygranym turnieju Ligi Narodów wielka radość, czas na krótki odpoczynek, ale życie bez siatkówki okazuje się wcale nie jest łatwe.
8: Jest to ciężkie, nie ukrywam. Jeszcze dodatkowo żona też siatkarka PKS-ie Bielsko-Biała, więc w domu rozmawiamy o siatkówce 90% czasu tak naprawdę. Teraz też w sumie w drodze powrotnej zdążyłem już obejrzeć wszystkie nasze trzy mecze. Może 2-3 dni teraz nie ruszę komputera, ale zobaczymy. Prawda jest taka, że faktycznie ta siatkówka jest gdzieś całym życiem, zwłaszcza w tym okresie kadrowym. My tak naprawdę jeszcze będąc tyle czasu bez rodzin, ta grupa, ta reprezentacja staje się naszą drugą rodziną i człowiek zanurza się w tym świecie tak bardzo, że zapomina o normalnym życiu.
9: Marcin, wiemy, że siatkówka to statystyki. Oczywiście są takie sytuacje, że nie widać, jaka jest wartość zawodnika, bo wykonuje takie w pewnym sensie niewidoczne funkcje, ale tak jak podczas finałowego meczu Ligi Narodów z Amerykanami, no Karcz Kirali, który o siatkówce wie niemal wszystko, no też przygotował swój zespół po tej przegranej w Chicago. No trzeba znaleźć takie momenty, takie chwile, żeby rywala zaskoczyć.
8: Przede wszystkim statystyki są pomocne, ale statystyki nie grają, to też jest ważne. Ważne jest to, żeby umieć je zinterpretować, ale nie można się na nich tylko opierać.
9: No. Siatkówka ma duszę, prawda?
8: Dokładnie. Jest to bardzo potrzebny i pomocny element. Nigdy nie można czegoś opierać tylko i wyłącznie na liczbach, plus później na boisku zawsze dochodzi element czytania gry, bo zawodnik na boisku nieraz może wiedzieć, co jest w gameplanie, a później coś widzi na boisku z uwagi na to, że nie da się wszystkiego zaszufladkować w jeden ten sam schemat i jest w stanie na to zareagować. Ci najlepsi tak mają. Doskonałym przykładem tego jest na przykład Tomek Fornal, jego gra w obronie, gdzie nie zawsze trzyma się planu, ale naprawdę jest to jeden z najlepiej czytających grę zawodników na świecie w tej chwili. I to w jaki sposób rozumie to, co się dzieje, jest niesamowite, jak szybko reaguje. Amerykanie przygotowali się dobrze na to spotkanie. Mike Christensen zmienił swoją dystrybucję. My też rzeczywiście na to reagowaliśmy w trakcie meczu, ale trzeba przyznać, że to pierwsze tempo hulało im bardzo dobrze przez długi czas, które wykorzystywał znacznie więcej niż w pierwszym meczu. Na szczęście udało się na koniec zaadaptować, co było widać w tej biegu.
9: Twoim zdaniem, który rywal jest najtrudniejszy do rozpracowania? Mówię o tym dlatego, że na horyzoncie są Mistrzostwa Europy. Oczywiście piękne by było, gdyby była powtórka finału z Włochami. Czy to Włosi są takim wyzwaniem?
8: My z Włochami znamy się już przysłowiowo mówiąc jak łyse konie. Kwestia jest taka, że na tym najwyższym poziomie ci rozgrywający, bo mówimy to rozgrywający przede wszystkim, do każdego kolejnego spotkania z nami mogą podejść w inny sposób po prostu. My się na nich przygotowujemy wiedząc jak grali ostatnie spotkania, my się na nich przygotowujemy wiedząc jak grali przeciwko nam w zeszłych latach, a później zaczyna się gra w kotka i myszkę. Naprawdę ostatnimi czasy zaczynamy szukać rzeczy odbiegających troszeczkę od takich standardowych analiz, dużo bardziej w stronę spróbowania zrozumienia gdzieś rytmu gry rozgrywającej.

0: dotyczącego tego, jak się zachowuje gdzieś w konkretnych sytuacjach, po tym, jak coś się już wydarzyło na boisku, a nie tylko i wyłącznie patrzeć na to, co wynika po prostu gdzieś tam z jego suchej dystrybucji, ponieważ takie rzeczy ci gracze potrafią zmienić bez żadnego problemu, a sztuką jest znaleźć coś, czego oni sami nie są sobie świadomi.
1: Alicja Rosolska wczoraj zakończyła tenisową karierę, a rozmawiał z nią Piotr Dąbrowski.
2: Jakie to będzie piękne uczucie nie wstawać rano, nie wychodzić na ten kort treningowy do siłowni, tylko sobie pospać, o ile będziesz mogła przy dzieciach, o ile to będzie piękniejsze uczucie, aniżeli codzienna harówa.
3: Raczej myślę, że tak, że będę teraz spokojniejsza nawet w domu, że nie będę musiała panikować, że jego znowu spóźniona na trening jestem, albo że zapomniałam butów, bo pakowałam i wózek, i jedzenie, i jakieś zmiany stroi, i wszystko spakowałam dla dzieci, a zapomniałam o swoich butach tenisowych, bo mi się też tak zdarzało, że pojechałam na trening i grałam bez butów, bo już było za mało czasu, żeby się wracać po buty, więc taki stres już odejdzie, po prostu będę teraz chciała pójść zagrać, to sobie na luzie zarezerwuję korcik, zagram, ale to będzie już wielka przyjemność, tylko tak na luzie, bez stresu.
2: Tej kariery tyle lat za sobą masz, że ciężko w ogóle o czymkolwiek mówić, ale jeśli mielibyśmy powiedzieć o takich największych pozytywach, to wciąż ten 2018 rok, Wimbledon, półfinał, bo pamiętam z twoją partnerką deblową kilka lat później rozmawiałem i ona wciąż wspominała, żałowała tego meczu. Jak ty tutaj do tego całokształtu podchodzisz?
3: Nie, no oczywiście to zawsze zostanie w mojej pamięci ten półfinał i nawet mam wydrukowany w dużym rozmiarze zdjęcie. Właśnie mi mąż zrobił taki prezent i gdzieś tam na ścianie wisiał. Teraz po remontach jeszcze gdzieś w piwnicy, ale tak, no mam takie wspomnienia z jakichś dobrych właśnie występów, czy US Open, finał mixta, ale zawsze bardzo miło będę wspominała Igrzyska Olimpijskie, też ten United Cup, gdzie była cała drużyna, nasze wyjazdy właśnie na Fed Cupy i Billie Jean Cupy, bo to jednak, jak jest cała drużyna, to zawsze się w drużynie najlepiej czułam.
2: Ty jesteś taką osobą bardzo rodzinną, miłą, sympatyczną. Kiedyś powiedziałaś mi, że 3 euro, jeżeli chodzi o pizzę, zbierałaś, później już to stabilniej było. No milion rzeczy się podczas tej twojej kariery działo, prawda?
3: No tak, teraz to mi przypomniałeś tę pizzę. Faktycznie były takie na początku wyjazdy, że jeździliśmy, nie lataliśmy samolotami, tylko jeździliśmy autem z trenerem i pamiętam, jak za wygrany turniej sobie zafundowałam kawałek pizzy za 2,50 euro i to był nie cała pizza, tylko kawałek jeden pizzy, margarita, bo była najtańsza, a teraz faktycznie no, mogę sobie jeździć, kupować na tych dużych turniejach bez problemu pizzę. Jeszcze co więcej mamy, nawet na Wimbledonie była pizza w Player Restaurant i dostawałam za darmo i mogłam jeść ile chcę, więc no, zmieniały się czasy, ale bardzo się cieszę, że mogłam właśnie doświadczyć tego od podstaw, jak to było na początku, jak teraz właśnie jest, jak to wszystko, ta droga, jaką ścieżkę przeszłam, no to bardziej pozytywnie i wiem, ile mnie to kosztowało, więc się cieszę z tego.
2: A czujesz, że tenis w jakimś stopniu cię wychował? Pomógł ci stać się innym człowiekiem, niż byś była bez tenisa, tak?
3: No tak, no wiadomo, że tenis to było moje całe życie, więc tak naprawdę jak odkąd dostałam tą rakietę, no to życie mi i ratował i właśnie i jakby pisał scenariusz ten tenis dla mnie, bo przez to, że załóżmy miałam ranking, jaki miałam, to jeździłam na te turnieje, na które mogłam, więc dzięki temu w ogóle się pojawiłam na tych dużych turniejach, na wielkich szlemach. Potem też dzięki temu poznałam swojego męża na turze, więc gdybym nie grała w tenisa, to bym pewnie jej rodziny nie miała, chociażby może miała, ale nie Anglika, tak? Bo to jednak w Polsce bym pewnie siedziała. Nie wiem, co bym robiła. Rakieta i te życie na turze dało mi bardzo dużo. Te życie, które mam teraz.
2: Ile będzie tego rodzinnego czasu, bo on zawsze dla ciebie był najważniejszy, najcenniejszy.
3: No teraz to będzie właśnie 100%, z czego się bardzo cieszę. Wylegiwania nie będzie zero, bo chłopaki po prostu wstają 7:15 albo 6:15 różnie i mówią, mama, wstajemy, idziemy się bawić. No i nie ma nic, mama, do powiedzenia, tylko wstaje i się bawi, więc no jest wesoło i będzie wesoło.
4: Kronika sportowa.
5: Polskie Radio. Jedynka.

0: Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem Ewę Ewart, dokumentalistkę, reżyserkę, producentkę, autorkę wielu filmów dokumentalnych.
3: Zawsze traktowałam te moje filmy w ten sposób, a przy tych tematach ekologicznych, tym bardziej je tak traktuję, jak lustra, które ustawiam odbiorcy. Przyjrzyjcie się i zobaczcie, co na własne życzenie sobie fundujemy.
1: Wywiad Rzeka.
4: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
5: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja.
5: Jedynka.

0: To jest radio. Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Reklama. Radio Kierowców.
6: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Zapraszam na ostatni dzisiaj drogowy raport jedynki. Cztery samochody osobowe zderzyły się na Krajowej 79 pomiędzy Warszawą a Górą Kalwarią, niedaleko miejscowości Pilawa, na kilometrze 16. Do tego zdarzenia doszło dwie godziny temu. W tej chwili jezdnia powinna być już tam odblokowana, ale nadal utrudnienia i w kierunku Sandomierza, i w kierunku Warszawy tam występują. Pomimo późnej pory cały czas zdecydowanie wolniej jedzie się na

0: Pomorzu, zwłaszcza na trasie wojewódzkiej nr 216 pomiędzy Chałupami a Władysławowem w kierunku Trójmiasta. A spore spowolnienia utrzymują się także na sąsiedniej trasie nr 215 w okolicy Karwi, Jastrzębiej Góry, Chłapowa i Rozewia, a podobnie na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle. A teraz kilka słów o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej, a tam obserwujemy poważne kolejki samochodów ciężarowych oczekujących na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju. Na przejściu w Dorohusku ciężarówki czekają ponad 18 godzin, w Chrebennem i w Medyce około 8 godzin, a w Korczowej, Dołhobyczowie i w Zosinie mniej więcej 4. Przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy. I jeszcze autostrada A1 pomiędzy węzłami Pyrzowice a Piekary Śląskie. Tutaj na fragmencie ponad 3-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, także ograniczenie prędkości i ma to oczywiście związek z remontem. Kolejne informacje z tras na naszej antenie już jutro, a ja życzę spokojnej podróży.
1: Minęła godzina 23. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Piotr Paszkowski. Poważna awaria budowlana w hotelu Manor w Olsztynie na osiedlu Gutkowo. Budynek został wyłączony z użytkowania. W trakcie prac ziemnych doszło do osunięcia gruntu i w konsekwencji uszkodzenia obiektu. Na miejscu pojawiły się służby oraz przedstawiciel nadzoru budowlanego. Ewakuowano wszystkich gości, łącznie ponad 230. Zdaniem Aleksandra Lachowicza, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, awaria była skutkiem nieumiejętnego prowadzenia robót.
2: Błąd. Moim zdaniem w prowadzeniu robót zawaliła się część ściany, przy której miał powstać basen. Po prostu ją podkopano bez odpowiedniego zabezpieczenia, no i runęło. Do czasu usunięcia awarii jako nadzór zabraniamy użytkowania tego obiektu w całości.
1: Wszyscy goście zostali ewakuowani, nikomu nic się nie stało. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu mogą zapaść decyzje co do ewentualnego powrotu programu Ceny Paliw Niżej, tak zapowiada minister energii Miłosz Motyka. Poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak mówi, że program to duże obciążenie dla budżetu. Wskazuje też na brak współpracy prezydenta.
3: Dzisiaj te ceny paliw są wysokie z uwagi na ten konflikt, który się dzieje. Natomiast pan prezydent zawetował ustawę, która gwarantowała wpływ do budżetu na poziomie 4 miliardów złotych, które dzisiaj mogłyby być również wykorzystane po to, aby ten program po prostu przedłużyć, żeby ulżyć Polakom w tych cenach paliw.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szrot za wysokie ceny paliw obwinia rząd.
4: Polacy oczekują aktywności rządu. Rządzący mówią, że zastanawiają się, może wprowadzą jakieś rozwiązania. Rozumiem, że dyskusja będzie trwała do momentu, kiedy Polacy wrócą z wakacji, a rolnicy skończą żniwa.
1: Dziś na stacjach za litr benzyny 95 trzeba było zapłacić około 7 zł. 50 groszy, za olej napędowy powyżej 8 zł. Pogorszył się stan zdrowia chorującego na raka prostaty byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Choroba zaatakowała inne części jego ciała i sprawia mu dużo bólu, powiedział w wywiadzie dla BBC syn byłego prezydenta Hunter. Obecnie 83-letni Joe Biden był w latach 21-25 46. prezydentem USA. Jest najstarszym, który kiedykolwiek sprawował ten urząd. Jego zaawansowany już podczas prezydentury wiek wielokrotnie budził niepokój. Zarówno on, jak i jego doradcy spotkali się z ostrą krytyką za rzekome ukrywanie skali jego problemów zdrowotnych. Uwidoczniło się to szczególnie po tym, jak został zmuszony do rezygnacji z ubiegania się o reelekcję po katastrofalnej debacie z Donaldem Trumpem.
5: To są aktualności Jedynki.
1: Na zachodzie Niemiec zniesiony został zakaz jazdy ciężarówek w niedzielę. To reakcja lokalnych władz na rekordowo niski stan wody w Renie. Rzeka pełni w tym rejonie istotną rolę w transporcie.
6: Na zniesienie zakazu obowiązującego w niedzielę i święta zdecydowały się na razie dwa landy. Władze nadrenii Palatynatu i kraju Sary uznały, że zmniejszone możliwości transportu rzecznego zagrażają produkcji w regionie. Renem spławiana jest m.in. blisko połowa lokalnych dostaw chemicznych i hutniczych. Rekordowo niski poziom w rzece sprawił jednak, że możliwości transportu wodnego spadły nawet o 80%, bo na barki ładowana jest dużo mniejsza ilość towarów. Stąd konieczność znalezienia alternatywy. Samochody ciężarowe nie rozwiązują problemu, ale zmniejszają jego skalę. W czwartek doszło do spotkania powołanego przed tygodniem nowego ministra transportu Niemiec z przedstawicielami branży transportowej i firm produkcyjnych. Przedstawiciel rządu zapowiedział pomoc w przeciwdziałaniu skutkom suszy, w tym ułatwienia dla transportu. Za organizację ruchu drogowego odpowiadają jednak władze krajów związkowych. Zniesienie ograniczeń rozważają kolejne landy. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Wielka Brytania ma najlepszy wywiad w Europie. Tak wynika z rankingu francuskiego magazynu L'Express. Dziennikarze poprosili 60 ekspertów z 25 krajów o ocenę służb wywiadowczych, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Brytyjski wywiad MI6 został najwyżej oceniony za zdolność do werbowania tzw. kretów, czyli agentów na najwyższych szczeblach władzy w zamkniętych krajach, takich jak Rosja, Chiny, Turcja czy Iran. Sklasyfikowana na drugim miejscu Francja ma natomiast globalną sieć kontaktów dzięki utrzymaniu części wpływów z okresu kolonialnego. Polski wywiad zajął 9. miejsce, choć nie sprecyzowano, czy chodzi o służbę kontrwywiadu wojskowego, czy o cywilną agencję wywiadu, czy też jest to ocena łączna. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Jutro w dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 22 stopnie na Helu, 26 w Warszawie, 31 we Wrocławiu i Zielonej Górze. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali. Ma spadać.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert
5: dalej masz. Reklama. Autopromocja.
10: Barytonem
11: i tenorem.
10: Zapraszamy państwa
11: na dwa głosy.
10: W rytmie rocka albo hip-hopu.
11: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
10: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
11: Paweł Sztompkę
10: i Marcin Kuse.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tu jest muzyka.

Tu jest muzyka w programie Pierwszym Polskiego Radia. Kłaniam się Państwu, dobry wieczór. Maciej Szajkowski. Audycję wydaje Izabela Żukowska i rozpoczęliśmy od premiery płyty Emilii, czyli znakomitej i rokującej młodej dziewczyny Emilii Pawłowskiej, wokalistki, autorki tekstów, kompozytorki tworzącej muzykę z pogranicza etno-popu alternatywnego, poezji śpiewanej, powiedzielibyśmy dziś piosenki autorskiej. To debiutancki

Na płycie tradycyjne akustyczne brzmienia i jej śpiew łączą się harmonijnie z nowoczesną produkcją oraz głębokim emocjonalnym przekazem, a wszystko utrzymane w dość surowym, minimalistycznym nastroju. Emilia Pawłowska, premiera w Jedynce.

w audycji Tu jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Sięgam teraz po kolejny gorący album zespołu młodego, debiutanckiego, który działa pod nazwą Jamajki. I płyta Najwyższa Pora, jednocześnie repertuar uchodzący za najważniejszy, by nie powiedzieć przełomowy moment w historii tej grupy. Płyta miała swoją premierę w tym roku, kilka miesięcy temu, podczas festiwalu Winter Reggae 2026. Zapowiadało ją kilka singli, a to połączenie charakterystyczne dla muzyki Karaibów, w tym przede wszystkim Jamajki, czyli reggae korzenne, dubowe, z nowoczesnym podejściem do produkcji, mocną sekcją dętą, świadomym przekazem, przekazem zaangażowanym, co dziś nie jest takie oczywiste w piosence polskiej, a tutaj zespół, który jednak stawia wagę i przywiązuje znaczenie do słowa, do świadomości.

miłości do przekazu. Jamajki, ciekawa płyta, to również jakieś wspomnienie lipcowego festiwalu w Ostródzie. Najwyższa pora, premiera w jedynce i formacja Jamajki.

0: Jedynka Polskie Radio. Przenosimy się teraz do Jarocina, gdzie podejmuje nas Adam Martuzalski. Nie tylko mieszkaniec tego zacnego i zasłużonego dla kultury muzycznej grodu, ale muzyk formacji Acapulco. Dobry wieczór, Adamie.
1: Dobry wieczór, Macieju. Dobry wieczór Państwu.
0: Acapulco to jest kawał historii polskiej muzyki śródziemia. Gdybyś mógł naszkicować te burzliwe dzieje twojej formacji.
1: Burzliwe to w rzeczy samej. Tak jak powstaliśmy w 1986 roku z kaprysu muzyków, którzy poruszali się w różnych obszarach muzycznych, powstaliśmy dla tak zwanej hecy, zakładając, że grać będziemy muzykę punkową, ale taką skoczną i do tego potrzebowaliśmy instrumentu. I padło na akordeon, który wówczas w muzyce, w tejże muzyce był chyba pionierskim pociągnięciem w skali światowej, bo nawet maksimum rock'n'roll wówczas za pośrednictwem Pieti Wierzbickiego zamieściło notkę o nas, że to oto zespół z Polski grający muzykę punk, uwaga, właśnie bez basu i z akordeonem, więc...
0: Poważny magazyn muzyczny, zin, ale też i oficyna wydawnicza Maximum Rock and Roll.
1: Ta notatka wzbudziła zainteresowanie ludzi tej muzyki niszowej na całym świecie i musiałem uporać się później z niemałą korespondencją z całego świata, bo

0: Bo mój Boże, ludzie zainteresowali się, jak akordeon może funkcjonować w muzyce punkowej. No i zaspokajałem ich ciekawość, jakby eksportując muzykę polską, nie tylko Acapulco, tam gdzieś w świat i otrzymywałem również dźwięki i punkowe, i folkowe, folklorystyczne, różnego rodzaju z całego świata.
1: No, można tak powiedzieć, kaloryfer w służbie kultury, undergroundu, ale też nie wiem, czy masz świadomość, zapoczątkowaliście pewien trend, bo później takie formacje jak Allianz już śmiało korzystały z tego zacnego skądinąd instrumentu, nie bójmy się tego słowa, ludowego.
0: Było łatwiej już jakikolwiek instrument nie kojarzony z muzyką rockową, a zwłaszcza z muzyką punkową, było łatwiej następnym zespołom wdrożyć muzykę jakby. Detonator Band był taki zespół z okolic Warszawy, który zastosował obój chyba w 1987 roku, klarnet chyba też. I to już były takie dzieje, no tak jak wspomniałeś, Allianz jeszcze chyba ktoś tam...
1: Świat Czarownic być może, naturalnie później powstała taka folk... punkowa familia, powiedzielibyśmy, no ale Acapulco wyznaczyło pewien trend, a dziś premiera w jedynce gorącego albumu formacji z Kalisza, Jarocina, reprezentacja Wielkopolski, krótki film z Jarocina, tak nazywa się ten album. Dlaczego krótki film z Jarocina?
0: Krótki film z Jarocina, jeszcze wspomnę tu, Kalisz jako taki jakby nie funkcjonuje w tym projekcie i w zespole Acapulco, owszem, Kalisz był, ponieważ Acapulco narodziło się poniekąd z zespołu Natasza, który funkcjonował w Kaliszu i to jest efektem tego. Natomiast dlaczego krótki film? Bo to jest subiektywna opowieść o tym, co działo się w trakcie festiwali jarocińskich, a co najbardziej utkwiło nam w głowach z tych przeżytych lat.

0: Jedynka Polskie Radio i gość Adam Martuzalski, autor muzyki i tekstów zespołu Acapulco, premiera płyty Krótki film z Jarocina. Trochę sentyment, trochę wspomnienie, ale jednak bezsprzecznie lata 80. i ten festiwal Wielkopolskie Rytmy Młodych. Która to odsłona w tym roku?
1: 56, ponieważ festiwal datujemy od powstania od 1970 roku. Wówczas grupa młodych ludzi, zapaleńców, którzy mieli różne pomysły na siebie, na świat, organizowała się przy klubie wówczas istniejącym Olimp i z tego klubu powstawały inicjatywy i razu pewnego padło hasło zróbmy przegląd.
0: Adam Martuzalski, kiedy po raz pierwszy zawitał do Jarocina, wspominasz o tym, zdaje się, w jednej z piosenek Acapulco.
1: Wspominam w pierwszej piosence, balladzie o Jacku, rok 1970 i krótko przed nim, kiedy pojawił się w Jarocinie facet, jak w tekście jest podane, który stąpał po linie. To był Jacek Chudzik, który przyjechał za namową znajomych i trenerów tu z Jarocina grać w koszykówkę w Wiktorii Jarocin. Został gorąco przyjęty przez towarzystwo i właśnie padło hasło, zróbmy przegląd jakiś. Ten przegląd nazwano Wielkopolskimi Rytmami Młodych i tak od 1970 roku mamy Jarocin Festiwal.
0: I ty tam byłeś wtedy?
1: Ja byłem w 1978 roku, także ani nie jestem taki młody, ani stary w stosunku do...
0: Ale akuratny, powiedzielibyśmy, odnosząc do innej formacji, też na A. Akurat Acapulco dzisiaj, i obserwujesz ten festiwal, no można powiedzieć, z okna swojego mieszkania. Jak on się zmienia na twoich oczach? Czym różni się ta dekada burzliwa? Mówimy o najświetniejszym czasie polskiego rocka i muzyki niezależnej, lata 80. A jak to wygląda w roku 2026?
1: Zmienia się tak, jak zmienia się cały anturaż, otoczenie, życie, stosunki między ludźmi, tak zwane subkultury, które kiedyś były opisywane szeroko i które funkcjonowały, dziś praktycznie już nie mają żadnego jakby odbicia w tym, co było kiedyś. Wiadomo, jak dzisiaj wygląda ekipa fanów na koncertach, jak to wszystko się przeistoczyło. Jak się ta kultura między grupami zsynchronizowała w tej wewte, powiedziałbym, w pionie i w poziomie. A festiwal i w muzyce jest podobnie, bo dziś już nie ma wielkiej obrazy, że jakiś zespół punkowy flirtuje z muzyką hip-hop, czy z jazzem, czy w ogóle fuzje są wszelako. Państwo słuchają różnego rodzaju wydawnictw, to jest doskonale znane. Znane są.
0: Nie ma, nikt się nie szufladkuje i nie ma tych get muzycznych, bo to wówczas istniał rodzaj ortodoksji takiej gatunkowej.
1: Tak, oczywiście, jeśli ktoś był punkiem, to musiał wyznawać i słuchać i poruszać się w kręgu tych znajomych i całej grupy, która ta obecność w takiej grupie obligowała do pewnych zachowań.
0: No tak, ale wy w Acapulco od początku wbrew tej tendencji i też zgodnie z pewnym punkowym kanonem kwestionowania wszystkiego w tym rzeczywistości i gatunków muzycznych.
1: No tak, bo ten punk nie był też kiedyś i dziś też nie był jednolity, jakiś tam wyciosany na jednym pniu, tylko działy się różne rzeczy nazywane post-punkiem, czy jakimś bardziej ortodoksyjnym, czy takim, a nie innym.
0: Ale dopytam o tę dekadę lat 80. dla Adama Martuzalskiego, wówczas młodego buntownika i twórcę zespołu Acapulco. Były iluminacje takie muzyczne. Pamiętasz jakieś szczególnie mocno, które wpłynęły na twoją osobowość, na twoją wrażliwość, wydarzenia, jakieś koncerty spektakularne czy zespoły? Co najbardziej pamiętasz z tamtego okresu?
1: Dla takich ludzi młodych jak ja, który w drugiej klasie liceum poszedł pierwszy raz do Jarocińskiego Ośrodka Kultury na koncert w ramach Wielkopolskich Rytmów Młodych i zobaczył zespół Exodus, czy Kasę Chorych, czy Irian, czy jakiś tam jeszcze Apokalipsa wcześniej, zespół Dudka. No różnego rodzaju tego typu kapele, gdzie jeszcze daleko było TSA i inne historie.
0: Dinozaury.
1: Tak, to jeszcze w ogóle... To już powodowało, że w środku działo się coś i ten bakcyl, ten wirus, który wpadł do serca młodego człowieka, on już go nie opuszcza. Takich jak ja jest wielu i oni, ci ludzie, którzy wówczas załapali, czy to...

Adam Martuzalski, premiera płyty Acapulco, krótki film z Jarocina. Na kartach tego wydawnictwa czytamy, zapraszamy na sentymentalną podróż szlakiem jarocińskich festiwali. Krótki film z Jarocina jest we

0: i kółem czasu, który przeniesie cię w sam środek muzycznego buntu, niezwykłych emocji oraz wyjątkowych ludzi. Poczuj energię tamtych dni, kiedy zakazane dźwięki stawały się głosem całego pokolenia Acapulco. Tak się dzieje, że ekipa Polskiego Radia, a też jako radiowiec wiesz o tym doskonale, była obecna od zarania, od pierwszej odsłony Jarocińskich Rytmów Młodych, tamże na festiwalu. Tutaj dokonywano wielu spektakularnych, archiwalnych nagrań. Pytałem o te twoje iluminacje. Co chcieliście pokazać tym albumem? O czym opowiedzieć muzycznie?
1: O tej różnorodności Jarocina, o topografii Jarocina, która no jak w każdym miejscu, gdzie udawałeś się, gdzie państwo udawaliście się na różnego rodzaju, nie wiem, festiwale czy jakieś miejsca innych rozrywek, to ta topografia z każdym rokiem, ona oswajana, dawała kolejną różnorodność i była bardzo ważna po to, by przemieszczać się dosyć sprawnie, a z rynku do parku były tylko dwa kroki. Po drodze był chleb, bułka i wino również. Chyba że w trakcie festiwalu była prohibicja, no to już wówczas trzeba było te dodatkowe jakby napoje przywozić gdzieś z miejsc oddalonych od Jarocina od 20 do 30 kilometrów.
0: O zespole opowiedz, bo on przez lata, wiadomo, ewoluował, ale też się zmieniał, Acapulco.
1: No, powstaliśmy z takiej idei i inicjatywy, właśnie wspomniałeś wcześniej o Kaliszu. Był zespół Natasza, który funkcjonował rok, dwa i wówczas w tym Kaliszu w trakcie studiów podjęliśmy decyzję o założeniu zespołu punkowego, ale grającego inaczej. O tym akordonie wspominaliśmy. Później Ministerstwo Obrony Narodowej trochę nas tam przerzedziło na dwa lata, bo nie dostaliśmy się na wymarzone studia. Po powrocie były działania trochę w muzyce folkowej, ale i postpunkowej i tak dłubaliśmy. W 2005 roku zagraliśmy na reaktywacji Jarocin PRL Festival i pytałeś o iluminację i fajerwerki. Wówczas na perkusji zagrał ze mną mój syn, który miał 14 lat i 10 miesięcy. Także przeżycia niesamowite, ale Kuba dawał radę. Dziś gra z Małgorzatą Ostrowską w składzie i z Trevoci i w różnych projektach bierze udział, także jestem dumny, bo muszę
0: być... Bakcyl został przekazany na kolejne pokolenie.
1: Dokładnie tak się stało i ten zespół Acapulco do dnia dzisiejszego, aż przyszedł właśnie 2026 rok i przyszła pora na taki projekt wyjątkowy w skali w ogóle festiwalu, bo chyba po raz pierwszy ktoś się podjął podsumowania, no oczywiście subiektywnego, bo jakże inaczej, tego co działo się, czyli od miłych do tych niekoniecznie miłych chwil, do 11 lat przerwy, do zadym, ale do wspaniałych koncertów również.
0: W ramach waszych koncertów zespołu Acapulco muzyce, piosenkom towarzyszą obrazy, w tym archiwalia. Ja śledzę takie gdzieś internetowe różne retrospektywy, które pojawiają się, których jest coraz więcej, podobnie jak literatury odnośnie i festiwalu w Jarocinie i tej kontrkultury lat 80. Powiedz, kim jest Hans Kloss, bo jego bardzo wiele materiałów jest w internecie i są spektakularne.
1: Hans Kloss to jest kolega z Białegostoku, który też połknął tego bakcyla i przyjeżdżał do Jarocina bardzo często. Jest propagatorem muzyki właśnie pangi, tej jarocińskiej i innej.
0: Po prostu Staszek. I od 23 znowu nadaje i ciągle nadaje. Koncertowo można was zapraszać, gdzie sprawdzać informacje. I opowiedz trochę o tych obrazach, które pokazujecie.
1: Do 8 utworów, które znajdują się na płycie, jest zmontowanych 8 obrazów teledysków z materiałów archiwalnych znajdujących się w Muzeum Regionalnym w Jarocinie, Amatorskiego Klubu Filmowego JAR, który w latach 70. działał w Jarocinie. W ogóle to historia niewyjęta. Dzięki temu mamy wspaniałe reminiscencje tego, co działo się w Jarocinie w latach 70., ale również z materiałów archiwalnych znanego filmowca Andrzeja Wolfa, który razem z Piotrem Łazarkiewiczem nakręcił Falę, ale my skorzystaliśmy przy pomocy i udostępnieniu materiałów Jarocina 87 również w tych teledyskach, więc grając utwory za nami wyświetla się 8 obrazów. Przed całym widowiskiem tego projektu jest grany monodram mojego autorstwa, krótki monodram z Jarocina, który jest opowieścią o małżeństwie, które spotyka się w pociągu jadąc na festiwal do Jarocina i tak naprawdę zaczynają ze sobą ci ludzie współżyć, jakby przyjaźnić się po powrocie dopiero z tego Jarocina.

0: Na Blitzbarku Warmińskim z finałem w Jarocinie, w Spichlerzu, już założonym w 2014 roku w Jarocinie.
1: Muzeum Polskiego Rocka.
0: Muzeum Polskiego Rocka, w Spichlerzu Polskiego Rocka, spoglądają sobie w oczy i facet dochodzi do wniosku, że jednak i muzyka, i wszystko to, co było między nimi przez te 37 lat, w ich wypadku było znamienne, znakomite i skończyło się tym, że przywieźli do Jarocina syna, który zobaczył na zdjęciach swoich rodziców bawiących się na festiwalu.
1: Ja rozumiem, że to autentyczna historia.
0: Takich historii było więcej. Oczywiście ta jest jak najbardziej z Blitzbarka Warmińskiego, z przesiadką w Olsztynie, w Warszawie, tak by dotrzeć do celu w Jarocinie.
1: Adam Martuzalski, zespół Acapulco. Wszystkiego najlepszego. Kolejnych brawurowych 45 lat przynajmniej z ogonkiem ode mnie, od jedynki. Gratulacje i podziękowania. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki wielkie. Polecam płytę, polecam cały spektakl. Będzie można go obejrzeć. Mam nadzieję, będziemy koncertować w całym kraju.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Po odkryciu fotografii, które Agnes zrobiła poturbowanej przez siebie lalce, ojciec pastor zaprowadził ją do zakładu psychiatrycznego. Posłuchajmy 13 fragmentu powieści Agnieszki Głębickiej pod tytułem Śląszczyki. Czyta Dorota Landowska.
2: Jeszcze tego samego dnia Agnes siedzi w gabinecie doktora Krause w szpitalu dla psychicznie chorych. Lekarz uważnie studiuje zdjęcie zniszczonej lalki, po czym zwraca się do pastora. Tak to już jest z artystami. Ich mózgi pracują inaczej. Są jak taka szafa, pełna skotłowanych ubrań. Zamiast te rzeczy układać i segregować, oni wywalają je na środek pokoju i każą patrzeć. Uderza dłonią w jedno ze zdjęć, a potem spogląda na milczącą Agnes. Piękny bajzel masz dziecko w głowie. To już w zasadzie kobieta, poprawia go ojciec. A wy, zdaje się, macie tu pawilon dla kobiet. Nie zostanę tu, krzyczy Agnes. Proszę jej w tym artystycznym mózgu poukładać, doktorze. Nie jestem artystką. Naśladowałam tylko artystę, Hansa Bellmera. On tu mieszka niedaleko, w Karlsruhe. Doktor na pewno

0: jedno go zna. Nie, nie jestem ani zła, ani chora. Zrobiłam to z czystej ciekawości. Z ciekawości to można włożyć ziarenko do ziemi i sprawdzić, co z niego wyrośnie, droga Agnes. Wiem. Obiecuję, że to się więcej nie powtórzy. Zajmę się ogrodem. Oczywiście, jak tylko wyzdrowiejesz. A co ze szkołą? Przecież ja muszę na uniwersytet. Zdrowie jest najważniejsze, mówi ojciec. Będę studiować matematykę, jak mnie namawiałeś. Ona wszystko mi w głowie poukłada. Zdążysz. Rok w te czy we w te. Nie zrobi różnicy. Ojcze, błagam. To dla twojego dobra. Wycedza przez zęby i opuszcza szpital.
1: Dorota Landowska przeczytała 13 fragment powieści Agnieszki Głębickiej pod tytułem Śląszczyki. Książka ukazała się w wydawnictwie Czarne. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
2: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
3: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. To jest radio. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy. Ewa Worobiec, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Nadzór budowlany zamknął hotel Manor w Olsztynie na osiedlu Gutkowo. Powodem jest uszkodzenie jednej ze ścian zewnętrznych w czasie prac budowlanych. Na miejscu są policjanci, straż pożarna i inspekcja nadzoru budowlanego, mówi komisarz Anna Balińska z olsztyńskiej policji.
1: W jednym z hoteli podczas prac ziemnych uszkodzona została jedna ze ścian zewnętrznych budynku. Nikt nie został ranny. Pracownicy obiektu razem ze strażakami ewakuowali łącznie 235 osób. Policjanci obecnie zabezpieczają miejsce zdarzenia.
0: Wśród ewakuowanych jest 90 gości indywidualnych oraz 145 uczestników i opiekunów dwóch kolonii. Będą m.in. samoloty F-35, F-16, Black Hawki, Apache, a także maszyny państw sojuszniczych NATO. To plan na defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia. Piloci Sił Powietrznych wykonali próbny przelot wzdłuż Wisły w Warszawie. Obserwował go Piotr Bożyk, dziennikarz portalu rynek lotniczy.pl.
2: Bardzo fajnym dzisiaj akcentem był oczywiście przelot hiszpańskiego A400M. Oczywiście z punktu widzenia czysto takiego lotniczego i fanów lotnictwa, to przelot samych liderów zawsze troszeczkę smutno wygląda, bo no jest to tylko jeden samolot, lider przelatuje i nie ma całej ekipy razem z nim. Natomiast udana próba i bardzo fajnie, chociaż zabrakło F-35.
0: No właśnie, na brak F-35 podczas próby generalnej zwracali uwagę miłośnicy awiacji. Pierwsze maszyny przyleciały do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku w maju.
2: Wszyscy też znajomi, z którymi się dzisiaj spotkałem, tak, czekali też na F-35. Wiadomo, jest to nowość i wszyscy łakną, żeby zobaczyć go jak najczęściej, jak najwięcej, więc jak najbardziej troszeczkę taki lekki niedosyt pozostał.
0: Zgodnie z zapowiedzią, wszystkie rodzaje statków sił powietrznych będzie można zobaczyć za tydzień. Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego rozpocznie się w południe na warszawskiej Wisłostradzie, gdzie będzie można zobaczyć również sprzęt lądowy i wojska piesze, a w Gdyni zaplanowana jest w tym czasie parada morska. Iran i Oman coraz bliżej porozumienia dotyczącego cieśniny Ormus, poinformował szef irańskiej dyplomacji. Tymczasem irańska rakieta trafiła jeden ze statków należących do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
3: Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi zaznaczył, że porozumienie w sprawie żeglugi przez Ormus z Omanem uzależnione jest od wypełnienia przez USA żądań Teheranu. Pośród nich m.in. kompensacje za, jak nazywają to irańskie władze, naruszenia ustaleń zawartych między Iranem i USA w Islamabadzie. Tymczasem dziś rano należący do państwowego koncernu petrochemicznego Zjednoczonych Emiratów Arabskich statek w cieśninie Ormus trafiony został irańską rakietą. Władze Emiratów potępiły zdarzenie, nazywając je aktem piractwa. Oficjalne komunikaty nie precyzują rodzaju ładunku przewożonego przez uszkodzoną jednostkę. Nie ma też informacji o ewentualnych ofiarach. Narodowa Kompania Naftowa Abu Zabi już wczoraj informowała, że od początku tego tygodnia doszło do 3 ataków na należące do niej statki. Od początku marca w sumie było to zaś 15 ataków. Ostatnie wydarzenia świadczą o ich intensyfikacji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: 8 dni wypełnionych filmami, koncertami, wystawami, warsztatami i spotkaniami z twórcami. W Kazimierzu Dolnym oficjalnie zakończył się 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi.
4: Jubileuszowa edycja cieszyła się rekordowym zainteresowaniem, za co podziękowała dyrektorka artystyczna wydarzenia Grażyna Torbicka.
5: Każdego dnia widzieliśmy wypełnione wszystkie sale.

0: I spotkania z naszymi gośćmi, z artystami były fantastyczne. Wielkie dla Was brawa. Dziękujemy Wam bardzo, kochana publiczności.
1: Wspaniałej inicjatywy gratulowały marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska i ministra kultury Marta Cienkowska.
2: Udało się tutaj stworzyć wyjątkowe, magiczne miejsce, bardzo ważne dla kultury.
3: Bardzo mnie cieszy, że ten festiwal jest przede wszystkim w mojej miejscowości. To, że ma wierną publiczność.
1: A ta już zapewnia.
4: No niesamowite są to filmy, naprawdę zostają w pamięci na tak długo, na rok i za rok będziemy znowu.
5: Za każdym razem już sobie u gospodarza bukujemy miejsce od 10 lat.
1: Z Kazimierza Dolnego, Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
6: 2 miesiące aresztu dla 35-letniego właściciela pseudohodowli, gdzie odkryto ponad 300 psów, tak zdecydował sąd w Kielcach. Mężczyzna odpowie za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Trwa walka o życie uratowanych czworonogów. 180 psów trafiło pod opiekę schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielcach i Fundacji Judyta. Prezydent Kielc apeluje o pomoc. Szczegółowa lista potrzeb znajduje się na profilu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielcach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
6: Nad ranem na północy krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 10 do 14 stopni tylko na północy i obszarach podgórskich Karpat. Chłodniej od 7 do 10. W niedzielę przeważnie bezchmurnie. Temperatura od 22 w rejonie Helu, 26 w centrum, do 31 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej.
7: Jedynka. Polskie Radio.
6: Jest niedziela, 9 sierpnia, 221 dzień roku. Słońce w znaku Lwa zejdzie o godzinie 5.09, a zajdzie 13 minut po 20. Dzień będzie trwać 15 godzin i 4 minuty. Imieniny obchodzą Edyta, Irena, Klarysa, Roland, Roman i Romuald. Najlepsze życzenia. A oto kartka z kalendarza. W 1382 roku książę Władysław Opolczyk ufundował klasztor Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. W 1939 roku urodziła się Maria Czubaszek, poetka, pisarka i satyryk, także scenarzystka, felietonistka i dziennikarka, współautorka ilustrowanego magazynu autorów w Radiowej Trójce. Była autorką słuchowisk Dym z papierosa, Małgorzaty, jego życia. Zmarła 12 maja 2016 roku. W 1944 roku, w 9 dniu Powstania Warszawskiego, toczyły się walki o cmentarze warszawskie. Batalion Parasol przeszedł z Woli na Starówkę, która była nieustannie bombardowana i burzona przez lotnictwo niemieckie. Na Mokotowie grupa Baszta zdobyła kontrolę nad obszarem ograniczonym przez ulicę Puławską, Woronicza i Aleję Niepodległości. Powstańcy zaczęli produkcję pocisków i butelek zapalających. W 1945 roku Amerykanie zrzucili bombę atomową na japońskie miasto Nagasaki. Pierwszą 3 dni wcześniej zrzucili na Hiroshimę. Łącznie w wyniku obu eksplozji zginęło ponad 400 tysięcy ludzi. W 1976 roku została wystrzelona sonda księżycowa Luna 24. Miała pobrać próbki skał księżycowych i dostarczyć na Ziemię. W 1991 roku w Peru zginęli śmiercią męczeńską dwaj polscy franciszkanie. Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek zostali zamordowani przez komunistyczną organizację terrorystyczną Świetlisty Szlak. W grudniu 2015 zostali ogłoszeni błogosławionymi.
7: Autopromocja.
8: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Obiecywałam Państwu, że tej nocy będą i muzyczne wspomnienia, i muzyczne nowości. No i to taka nowość właśnie i wspomnienie jednocześnie, bo to piosenka Amy Winehouse, ale w wykonaniu Micka Jaggera i Rolling Stonesów z ich najnowszej płyty. A wcześniej Natalia Kukulska, jedna z gwiazd tegorocznej trasy Lata z radiem i telewizją polską, a jeszcze wcześniej niezawodny autor wakacyjnych hitów Eros Ramazzotti. Jedynka Polskie Radio, letnia odsłona muzyki nocą. Mam nadzieję, że spędzają Państwo tę wakacyjną sierpniową noc z nami, no bo dla nas lato bez Państwa, no, to zresztą sami Państwo wiedzą.

Ralf Kamiński, Sanach i Vito Bambino, a przed chwilą piosenki, które sporo wiosen i sporo lat już nam towarzyszyły. Piechotą do lata, czyli pierwszy hit grupy Baim. Baim jeszcze w zdecydowanie bardziej folkowej wersji zdobyli tą piosenką drugie miejsce na Festiwalu Opolskim, a było to w roku 1978. Z kolei Summer Love to przebój trójmiejskiej formacji No Limits z roku 1991. I tu przy okazji przypominam, że niedawno ta grupa się reaktywowała i niebawem już powinna pojawić się ich zupełnie nowa płyta. A dzisiejszej nocy w jedynce wybrałam dla Państwa utwory, które powstawały na przestrzeni kilku ostatnich

dekad. Czasem nie zdajemy sobie nawet sprawy, że utwory są z nami już tak długo. Czasem czekają, by zaistnieć na scenie muzycznej. Czasem natychmiast ją podbijają i pozostają z nami na kolejne lata. Czasem też są z nami, zmieniają się i dzięki nowym aranżom i nowym wykonaniom i nowemu wykorzystaniu na nowo stają się przebojami. Tak jak piosenki grupy ABBA, które po latach stały się kanwą musicalu Mamma Mia. Najpierw ten musical miał wersję teatralną. Premiera odbyła się na londyńskim West Endzie w kwietniu 1999 roku, a potem powstała ta słynna wersja filmowa, którą 9 lat później zrealizowała Phyllida Lloyd, czyli reżyserka, która odpowiadała też za wersję teatralną. W obsadzie znaleźli się m.in. Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård, oczywiście wszyscy śpiewający piosenki ABBY.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu decyzja w sprawie powrotu programu CPN, czyli ceny paliw niżej, zapowiada minister energii Miłosz Motyka. Poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak mówi o dużym obciążeniu dla budżetu.
3: Dzisiaj te ceny paliw są wysokie z uwagi na ten konflikt, który się dzieje. Natomiast pan prezydent zawetował ustawę, która gwarantowała wpływ do budżetu na poziomie 4 miliardów złotych, które dzisiaj mogłyby być również wykorzystane po to, aby ten program po prostu przedłużyć, żeby ulżyć Polakom w tych cenach paliw. Niestety tego nie zrobił, a więc dzisiaj na stacjach mamy CPN, czyli ceny prezydenta Nawrockiego.
2: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szrot za wysokie ceny paliw obwinia rząd.
4: Polacy oczekują aktywności rządu. Rządzący mówią, że zastanawiają się, może wprowadzą jakieś rozwiązania. Rozumiem, że dyskusja będzie trwała do momentu, kiedy Polacy wrócą z wakacji, a rolnicy skończą żniwa. Prezydent wetuje te ustawy, które uzna za stosowne. Związek tej ustawy z cenami na dystrybutorach rządzący próbują usilnie udowodnić. Ja się czasem zastanawiam, co oni by poradzili, kiedy mieliby innego prezydenta i teraz mogą wszystko tłumaczyć wetami.
2: Na stacjach paliw za litr benzyny 95 płacimy około 7 zł. 50 groszy, za olej napędowy nieco powyżej 8 zł. Siedmioletnie dziecko zostało zassane przez dyszę w akwaparku w Częstochowie. Policja wyjaśnia okoliczności i przebieg zdarzenia. Podkomisarz Kamil Sowiński mówi, że dziecko było w parku wodnym z babcią i bratem.
5: Podczas korzystania z atrakcji wodnej, tzw. sztucznej rzeki, siedmioletni chłopiec miał zostać zassany przez jedną z dysz. Na jego krzyki i płacz zareagowała babcia oraz ratownik, który wyłączył atrakcję. Chłopiec został następnie przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do placówki medycznej na badania.
2: Zabezpieczono monitoring, który może pomóc w ustaleniu przyczyn zdarzenia. Jest zgoda na ekshumację polskich ofiar w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim, poinformował Instytut Pamięci Narodowej Ukrainy. Ponadto wydano zgodę na poszukiwania i ekshumację w Ugłach na Wołyniu. W czerwcu IPN informował, że w Hucie Pieniackiej polscy badacze natrafili na pierwsze mogiły, gdzie mogą spoczywać szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Chcemy zapewnić godny pochówek wszystkim ofiarom zbrodni wołyńsko-galicyjskiej, powiedziała minister kultury Marta Cienkowska. Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone gradobiciem lub upałami, będą mogli liczyć na odszkodowania. Minister Stefan Krajewski przypomina, że wnioski można złożyć przez rządową aplikację suszową.
6: Do 15 października można składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą. Tu jest specjalna aplikacja, a tutaj decyzje o tym ewentualnym wsparciu dla rolników zapadną. W momencie, kiedy też szkody będą oszacowane w aplikacji, będzie wtedy można podsumować cały sezon.
2: Na pomoc będą mogli liczyć też rolnicy, których uprawy ucierpiały w wyniku gradobicia. W tym sezonie zagrożone suszą jest do 65% gmin, w których są uprawiane różne zboża. W przypadku kukurydzy susza dotknęła co czwartą gminę, a owoców ponad 40%. Zamknięta jest śluza Tartak na kanale Augustowskim. To przedostatni taki obiekt na kanale po polskiej stronie. Joanna